płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa, długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gdy dzień odzyskał światło słońca, śpiewajmy Bogu pieśń radosną, a hołd składając Najwyższemu, wyznajmy łaskę Chrystusową. Przez Niego bowiem Stwórca świata uczynił dzień i porę nocy, a one wciąż na Jego rozkaz zmieniają czas swojego trwania. Tyś sam jest, Panie, światłem wiernych i nie podlegasz wiecznym prawom. Gdy mrok ogarnia całą ziemię, jaśniejesz blaskiem nieśmiertelnym. Wysłuchaj, Ojcze, nasze prośby i daj nam przeżyć dzień ten w łasce, a Chrystus wtedy nas napełni ożywczym darem swego Ducha. Amen.
1: Panie, w tej chwili ciszy u progu wschodzącego dnia przychodzę Cię błagać o pokój, o mądrość, o siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami pełnymi miłości. Chcę być cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym. Patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem. Widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty je widzisz i dostrzegać w nich to, co dobre. Daj mi taką życzliwość i radość, aby wszyscy, z którymi się dzisiaj spotkam, odczuli Twoją obecność. I niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś nim dla mnie każdego dnia. Oczyść serce i wargi moje, a ręce moje i umysł obdasz siłą i wszelkimi umiejętnościami, abym zdołał wypełnić każde zadanie, jakie dzisiaj przede mną postawisz. Pobłogosław mnie na ten nadchodzący dzień. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, minęła 6.
1: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dąbrowski. 8 i 9 maja w archikatedrze Przemyskiej odbędą się uroczystości pogrzebowe arcybiskupa Józefa Michalika, arcybiskup senior archidiecezji Przemyskiej, były przewodniczący Episkopatu Polski zmarł po długiej chorobie. W piątek o godzinie 15 rozpocznie się msza żałobna. Pogrzeb dzień później, w sobotę o godzinie 11 w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu. Ciało arcybiskupa Michalika spocznie w podziemiach archikatedry. Zmarłego duchownego wspomina Leszek Gęsiak, rzecznik konferencji Episkopatu Polski.
2: Arcybiskup Michalik był postacią niezwykle ważną dla Kościoła w Polsce. Pokazywał w sposób bardzo prosty, jak żyć, jak podchodzić do trudnych problemów, jeśli idzie się drogą Chrystusa. I czynił to w sposób prosty, jasny i bardzo przejrzysty. Dlatego jego odejście będzie dla wielu ludzi ogromną stratą i wielkim bólem.
1: Arcybiskup Michalik miał 85 lat. W katedrze warszawsko-praskiej odprawiona została msza święta w intencji strażaków we wspomnienie ich patrona świętego Floriana, męczennika w homilii. Biskup Romuald Kamiński przypomniał tłumnie zebranym w świątyni strażakom, by każdego dnia czerpali ze Słowa Bożego.
3: Trzeba na co dzień mocno zanurzyć się w Słowie Bożym, bo ono przynosi nam moc i mądrość. Nie ma innej drogi. Jeśli ktoś chce być wielki w oczach Bożych, to powinien na co dzień karmić się Słowem Bożym.
1: We mszy świętej uczestniczyli przedstawiciele wielu jednostek strażackich z całej Polski. Przed nami uroczystości ku patronki Warszawy, ku czci patronki Warszawy. W środę rozpoczną się obchody odpustów Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Zapowiadał je w Radiu Warszawa ojciec Leszek Gołębiewski, jezuita. Duchowny podkreślał, że sanktuarium stanowi duchowe serce stolicy.
4: Bo w samym centrum, pośród zgiełku, pośród codzienności, ale właśnie jest ta przestrzeń ciszy, modlitwy. I tam od wieków mieszkańcy Warszawy przychodzili z tym, co dla nich było najważniejsze. To znaczy, ze swoimi troskami, ze swoimi lękami o przyszłość, ale też myślę z wdzięcznością.
1: Od środy do piątku o godzinie 19.30 wierni będą spotykać się w sanktuarium na nabożeństwie majowym, mszy świętej i konferencji. W ten sposób przygotują się na sobotnie centralne uroczystości.
4: Już takim centralnym punktem to będzie procesja różańcowa o godzinie 19.00 i z sanktuarium wyjdziemy z procesją i to jest ważny element, bo to jest wyjście, to jest modlitwa, która wychodzi na ulicę miasta. Więc ta procesja będzie uliczkami Starego Miasta.
1: Uroczystości zakończą się o godzinie 20:00 mszą świętą pod przewodnictwem biskupa Rafała Markowskiego. Ojcowie jezuici zachęcają natomiast do odprawienia w dniach od 7 do 15 maja nowenny przed wspomnieniem patrona Polski świętego Andrzeja Boboli. 16 maja w Sanktuarium Męczennika w Warszawie odbędą się uroczystości odpustowe przed mszą świętą, którą odprawi m.in. arcybiskup Adrian Galwas i generał jezuitów ojciec Artur Osousa. Ulicami stolicy przejdzie Narodowy Orszak Chrystusa Króla. Ojcowie jezuici zapraszają też do udziału w uroczystości ku czci Andrzeja Boboli. O 18:00 w Narodowym Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli zostanie odprawiona Eucharystia. Będzie to także centralny punkt trwający przez cały 2026 rok obchodów stulecia obydwu istniejących w Polsce jednostek administracyjnych tego zakonu, prowincji wielkopolsko-mazowieckiej i prowincji południowej, na które w 1926 roku podzieliła się ówczesna prowincja polska.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Kolejny upalny dzień przed nami. O poranku jeszcze można odetchnąć. 14 stopni w Warszawie, 12 w Legionowie, 11 w Nowym Dworze Mazowieckim i Pruszkowie. W tych miejscowościach jest najchłodniej. Maksymalnie dziś 28 stopni, sporo słońca, ale będą też chmury. Może również zagrzmieć w Warszawie. No i po południu wiatr mocniej podmucha. Do 40 km będzie dochodziła prędkość tych podmuchów. W środę powieje jeszcze bardziej.
5: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Ogłoszenie nadawcy.
7: Żelazko, potrzebuję żelazka. Dlaczego ta koszula taka pognieciona?
8: Panie Jarku, na maturę to można było koszulę wyprasować.
7: A długopis? Zapomniałem.
8: Panie Jarku, a długopis?
9: Jarek, halo, zaczynamy.
7: Nie zmusisz mnie do pisania matury.
9: Nie, spokojnie, to już za tobą, ale potrzebne wsparcie dla maturzystów.
7: Porcja uśmiechu, odrobina niezbędnego luzu i skuteczne budzenie na maturę.
9: Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10 w poranku z Radiem Warszawa.
7: Budzimy stolice i okolice.
9: Maturzystów i ich bliskich.
7: Weronika Ostrowska
9: i Jarek Wydra.
10: Zmieniamy się dla Państwa. Od maja nowe wiadomości Radia Warszawa. W tygodniu o pełnych godzinach, oprócz kraju i świata, również informacje lokalne, sportowe i społeczno-religijne. Nowością są dynamiczne skróty wiadomości lokalnych w tygodniu. Z kolei w weekendy odpoczywamy od informacji z kraju, świata i regionu. Michał Koźlik, do usłyszenia.
6: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
11: W najnowszym sieci Mafia Śmierć Zonda Krypto, szokujące kulisy potężnej afery, a także niewygodna prawda o czterech pancernych. Czytamy sieci Jacek Karnowski.
6: Po reklamie.
0: 7 minut po godzinie 6. Radio Warszawa na 106.2 FM, Janusz Zalewski. Dzień dobry, 5 dzień maja w kalendarzu, a na 106.2 FM Dreadlock Holiday. To na początek, a za moment Ronan Keating.

0: kwadrans po godzinie 6 czas na fragmenty Pisma Świętego, które przeczyta Ewa Ziętek, a rozważanie opracowała Teresa Kołodziej. To audycja Słowo na Wieki, Słowo na Dziś.
1: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Do Listry nadeszli Żydzi z Antiochii i z Ikonium. Podburzyli tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje. Kiedy go jednak otoczyli uczniowie, podniósł się i wszedł do miasta, a następnego dnia udał się razem z Barnabą do Derbe. W tym mieście głosili Ewangelię i pozyskali wielu uczniów, po czym wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając duszę uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Kiedy w każdym kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Panfilii. Nauczali w Pergę, zeszli do Atalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary. I dość długi czas spędzili wśród uczniów.
2: Dzisiaj czytamy ciąg dalszy historii pobytu Pawła i Barnaby w Listrze. Doświadczają tym razem nienawistnej reakcji Żydów, którzy podburzyli tłum przeciwko nim. Pawła ukamienowali i wywlekli za miasto, sądząc, że nie żyje. Ten jednak powstał i już następnego dnia poszedł z Barnabą do kolejnego miasta, do Derbe, i tam głosili Ewangelię. Później zaś postanowili wrócić do Listry i innych miast, gdzie wcześniej byli, aby umacniać uczniów i zachęcać do wytrwania w wierze. Głosili im, że przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Uciskiem dla nich była zarówno próba składania im jako bogom ofiar przez pogan, jak i kamienowanie przez Żydów. Jednak żadnemu z tych ucisków nie poddali się. Przeszedłszy te próby, ustanowili prezbiterów we wszystkich miastach i z poczuciem dobrze wykonanego zadania, zleconego im przez Kościół, wrócili do Antiochii, gdzie opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary. Autor Dziejów Apostolskich zapisuje w tym miejscu zdanie: i dość długi czas spędzili wśród uczniów. Po bardzo intensywnym działaniu przyszła pora na zatrzymanie się, na trwanie we wspólnocie, na przyjrzenie się temu, co Bóg przez nich uczynił, może też na zobaczenie popełnionych błędów, aby w przyszłości móc ich unikać, na spokojne umacnianie więzi i wiary. To nie było zakończenie działalności, ale nabranie sił do dalszego głoszenia. W naszym życiu warto również oprócz okresów intensywnego działania planować osobiste okresy odpoczynku i refleksji nad własną relacją z Bogiem i ludźmi.

0: Przed nami fragment Ewangelii. Słowo Boże skomentuje ksiądz Mateusz Baran.
1: Z Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we mnie. Ale niech świat się dowie, że ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał.
2: Gdybyś mógł to zobaczyć, tak, byłoby to cudowne. Kiedy spojrzeniem mógłbyś objąć tę najpotężniejszą broń, która oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca radość niewinnym. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Owoc przekroczenia śmierci przez naszego Pana i owoc triumfu życia. Jak niesamowicie potężny ładunek ma w sobie pokój, który nie pochodzi z tego świata. Nie jest więc ten pokój czymś, co możemy sami wytworzyć. To dar Ducha Świętego, który otrzymujemy, gdy otwieramy nasze serca na modlitwie. Dopiero gdy mamy pokój w sobie, możemy stać się ludźmi pokoju dla innych, pisał Henry Nguyen. Może gdy oglądasz wiadomości i uskarżasz się na wojny na naszej planecie, pomyśl dziś przed Chrystusem o różnych punktach zapalnych w twojej rodzinie, pracy, uniwersytecie, szkole i zaproś go tam z jego pokojem, który jako jedyny potrafi zbudować, ocalić, dać nadzieję na nowy. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Bądź człowiekiem pokoju Chrystusa.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pan z wami. W tej mszy świętej modlę się za świętej pamięci Kazimierza Osińskiego w rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny. W naszych sercach pamiętajmy też o intencjach słuchaczy Radia Warszawa. Abyśmy mogli godnie uczestniczyć w świętych obrzędach, przeprośmy Boga za nasze grzechy i prośmy Go o miłosierdzie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Do Listry nadeszli Żydzi z Antiochii i z Ikonium. Podburzyli tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje. Kiedy go jednak otoczyli uczniowie, podniósł się i wszedł do miasta, a następnego dnia udał się razem z Barnabą do Derbe. W tym mieście głosili Ewangelię i pozyskali wielu uczniów, po czym wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając duszę uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Niebieskiego. Kiedy w każdym kościele, wśród modlitw i postów, ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego wierzyli. Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Głosili słowo w Pergę, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali miejscowy kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom dwoje wiary. I dość długi czas spędzili wśród uczniów. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił. Nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we mnie. Ale niech świat się dowie, że ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał. Oto słowo Pańskie. Do Boga, który przez zmartwychwstanie Chrystusa przywrócił nam życie wieczne, zanieśmy prośby. Za dzieło misyjne Kościoła, aby wszyscy ludzie na całym świecie mogli poznać Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy nie uznają Chrystusa za Boga, aby doszli do poznania prawdy objawienia Bożego. Ciebie prosimy. Za rodziny dzieci pierwszokomunijnych, aby były środowiskami wzrostu wiary, pobożności i miłości. Ciebie prosimy. Za naszych bliskich zmarłych świętej pamięci Kazimierza oraz zmarłych z rodziny, aby radość życia wiecznego stała się w pełni ich udziałem. Ciebie prosimy. Za nas samych tu obecnych i za nasze rodziny, abyśmy codziennie, krocząc drogą wiary, doświadczali pomocy Bożej. Ciebie prosimy. Dobry Boże, wysłuchaj naszych próśb i umocnij naszą wiarę oraz nadzieję w spełnienie Twoich obietnic przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij świąteczne dary Kościoła, skoro dałeś mu powód do tak wielkiego wesela, udziel mu pełnej radości wiecznej. Przez Chrystusa.

abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyściej głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Przez ofiarę

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerze wziął kielich i ponownie, dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa.

Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali

przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

Módlmy się. Boże.

Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Jest godzina 7, tu Radio Warszawa na 106,2 FM. Zapraszamy na wiadomości.
1: Ameryka przyznaje, będą opóźnienia w dostawach sprzętu wojskowego. Polacy uwięzieni na Atlantyku, na statku wykryto rzadki wirus. Modlitwa i promocja oficerska, w serwisie także podsumowanie warszawskich obchodów Święta Strażaków. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Amerykanie ostrzegają sojuszników z Europy o opóźnieniach w dostawach zamówionego sprzętu. Informacje o możliwych problemach dostali Brytyjczycy, Litwini, Estończycy oraz Polska. Analitycy z niepokojem przyjmują doniesienia zza oceanu. Co to może oznaczać dla polskiej armii? Pytała ich Agnieszka Drążkiewicz.
2: Wiadomości zza oceanu powinny wzbudzić dużą czujność naszego rządu, uważa analityk wojskowości z Polityka Insight Marek Świerczyński.
3: Kupujemy naprawdę w setkach pociski powietrze-powietrze i powietrze-ziemia. Gdyby się miało okazać, że one również zostaną wstrzymane, no to można powiedzieć, że cała modernizacja polskich sił powietrznych staje pod znakiem zapytania.
2: A redaktor naczelny portalu Strefa Obrony, Robert Schulz, dodaje, niestety opóźnienia w dostawach szybko nie znikną. USA drenuje swoje magazyny działaniami na Bliskim Wschodzie.
4: Teraz przemysł uzbrojeniowy amerykański będzie troszeczkę nastawiony na uzupełnianie arsenału.
2: Amerykanie od pewnego czasu ostrzegają sojuszników z Europy o możliwych opóźnieniach. Mówił o tym Marco Rubio i nie wykluczał przekierowania dostaw broni zakupionej przez NATO dla Ukrainy na własne potrzeby.
1: A tymczasem Ukraina ogłosiła bezterminowy rozejm. Reżim ciszy, jak nazwał go Wołodymyr Zełenski, ma zacząć obowiązywać dziś w nocy. Trzy osoby zmarły, trzy kolejne zachorowały. Na holenderskim statku wycieczkowym oficjalnie potwierdzono obecność hantawirusa. Uczestnikami rejsu są też Polacy. Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja jednak, że zagrożenie dla większej liczby osób jest niewielkie. Hantawirusy występują również w Polsce, a przenoszą je gryzonie, wyjaśnia krajowa konsultant do spraw epidemiologii profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz.
5: Dla nas nie stanowi większego zagrożenia w sytuacji, kiedy nie jesteśmy narażeni na bezpośredni kontakt z gryzoniami. Jeżeli te gryzonie występują, no to pamiętamy o podstawowych zasadach higienicznych, mycia rąk, mycia powierzchni, ale przede wszystkim przeprowadzenie deratyzacji.
1: Nad Wisłą każdego roku zdarzają się pojedyncze przypadki zachorowań. Statek wycieczkowy stoi obecnie u wybrzeży Republiki Zielonego Przylądka. Pasażerowie i członkowie załogi mieli zostać objęci kwarantanną i nie otrzymali pozwolenia na zejście na ląd.
6: To się dzieje lokalnie.
1: Odznaczenia, promocje na stopień oficerski i podziękowania za służbę. W Warszawie odbyły się w poniedziałek centralne obchody Dnia Strażaka. Święto obchodzone jest we wspomnienie świętego Floriana. W katedrze warszawsko-praskiej pod wezwaniem męczennika mszę świętą celebrował biskup Romuald Kamiński.
7: Trzeba na co dzień mocno zanurzyć się w Słowie Bożym, bo ono przynosi nam moc i mądrość.
1: Mówił w homilii ordynariusz warszawsko-praski. W południe na placu Piłsudskiego prawie 300 strażaków zostało promowanych na pierwszy stopień oficerski. Towarzyszyli im bliscy i znajomi.
8: Bardzo dumni z dziećmi, z męża, za jego wytrwałość, cierpliwość i poświęcenie.
9: Bardzo się cieszymy.
10: Chcieliśmy najgłośniej z całego domu.
11: Są emocje, wiadomo, zawsze to kolega z jednostki.
12: Duma mnie rozpiera.
13: Duże przeżycie, nie łezka wokół się kręci, tym bardziej, że go sama wychowywała. Jestem bardzo dumna, że tyle nauki trochę trzeba. Było trochę pracy.
1: W Polsce w Państwowej Straży Pożarnej służy około 31 tysięcy funkcjonariuszy. Wspomaga ich prawie 300 tysięcy ochotników.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dzisiaj bardzo ciepły dzień się zapowiada, ale może też trochę zagrzmieć. Lokalnie takie niewielkie burze mogą krążyć gdzieś po Mazowszu, czy będą krążyć nad Warszawą? Zobaczymy.
15: Rano już bardzo ciepło, 16 stopni o tej porze w Warszawie, 14 w Otwocku, w Mińsku Mazowieckim, w Pruszkowie, 16 w Piasecznie, 15 w Radzyminie, maksymalnie dzisiaj 28.
14: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
16: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
15: Dzisiaj matura z matematyki. Ciekawe, jak rozgrzać mózg do dobrego liczenia.
0: Nie mam zielonego pojęcia, bo nie zdawałem.
15: No ale ty to robisz już, Jarek. Rozgrzewasz mózg do liczenia.
0: Ale nie ma...
15: Liczysz sekundy, nawet
0: minuty. Teraz trochę liczę.
15: No liczy. I nie musisz wcale liczyć tylko na siebie, bo jestem tutaj obok, w razie czego podpowiem, że jeszcze plus 3 sekundy, minus 4, a nawet na rozpoczęcie naszego spotkania dzisiaj porannego mamy taką piosenkę, która mam wrażenie, że nawiązuje do maturalnych tematów. Speed of Sound i Coldplay na antenie Radia Warszawa już za chwilę, po to, żeby dobrze się rozgrzać. Drodzy maturzyści, jeden egzamin, za niektórymi być może już dwa nawet, bo chyba matura rozszerzona wczoraj po południu też była, ale ten jeden podstawowy już za wami, dzisiaj ten drugi i potem będzie można wziąć trochę głębszy oddech, bo to już jakaś część, a to ja tak jadąc dzisiaj do pracy myślałam sobie, a za rok o tej porze to będziecie z uśmiechem wspominać te chwile.
0: No, miejmy nadzieję.
15: Realista, a ja optymistka jednak.
0: Coldplay, Speed of Sound, dzień dobry.
15: Jarek Wydra.
0: Weronika Ostrowska.

0: 13 minut po 7 sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. Zaczyna korkować się trasa S8, okolice Mostu Grota Roweckiego. Jeśli jedziecie na Poznań, postoicie już od wysokości ulicy Łabiszyńskiej. Korek zaczyna się tworzyć. Złomianek w kierunku Młocin już jedziecie w korkach. W korkach także powoli zaczynacie stać w Alejach Jerozolimskich, w Alei Prymasa Tysiąclecia, na Łopuszańskiej do zjazdu w Aleję Krakowską. I uwaga, utrudnienia w kursowaniu linii 171, brak obsługi możliwości krańca Torwar, autobusy są skierowane na trasy objazdowe.
1: Tu i teraz.
2: Kamil Ciepieńko, radny dzielnicy Praga Północ, Stowarzyszenie Kocham Pragę. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Przejście dla pieszych pod ulicą Targową. Ono jak na razie jest historią. Czy historią pozostanie? Czy uważa pan, że tam się coś powinno dalej dziać?
3: Uważam, że zasypanie, że pomysł zasypania tego miejsca przez władze miasta to jest dowód braku wyobraźni. Ponieważ to miejsce, ja wiem, że one generowały pewne problemy. Problemy z nielegalnym hazardem, była mowa też o narkotykach. Ale niestety ten problem, tak mi się wydaje, miasto chce zniszczyć... No, nazwijmy to rakietą balistyczną. To nawiązanie do takiej wojskowej definicji nie jest przypadkowe. Rakieta balistyczna niszczy wszystko. To znaczy zniszczy też problem, czyli hazard, narkotyki, ale zniszczy też wszystko, co jest wokół. I skąd jakby to nawiązanie do wojskowości? W Polsce, w Warszawie, w miejscu, którym, no, gdzieś za naszym wschodnim frontem toczy się wojna. Ogólnie sytuacja geopolityczna jest dosyć ciężka. Mówi się o schronach, mówi się o różnego rodzaju zagrożeniach, poradniki do spraw bezpieczeństwa. Pozbywamy się bardzo ważnego miejsca, wręcz strategicznego na mapie Warszawy, a przede wszystkim warszawskiej Pragi Północ. To przejście można po prostu przeformułować i stworzyć tam może nie tyle co schron, ale miejsce doraźnego ukrycia. Wszyscy doskonale wiemy, że w Warszawie brakuje schronów, brakuje miejsc doraźnego ukrycia. Metro nie spełnia w 100% tej roli, którą sobie władze miasta wymarzyły. To znaczy nie chroni przed bombardowaniem. Powiedzmy sobie szczerze, nie mamy w Warszawie schronów, które chronią przed bombardowaniem. Natomiast każde miejsce doraźnego ukrycia, czyli coś, co jest schowane pod poziomem gruntu, jest arcyważne.
2: Teraz... Ale przed bombardowaniem też by raczej to miejsce nie ochroniło, bo jest płytkie, płytsze niż tunel metra.
3: Dokładnie tak, natomiast to, co jest ważne, wiemy, że teraz wojna toczy się chociażby za pomocą dronów. Tak naprawdę najwięcej ofiar, z tego co widzimy, jeżeli chodzi o konflikty na świecie, to są ofiary odłamków, to są ofiary, które giną w sytuacjach, prawda, wybuchów i jakby zniszczenia okolicznej infrastruktury. Ta infrastruktura, kiedy się sypie, kiedy się rozwala, mówiąc już tak bardzo ilustracyjnie, po prostu pochłania też masę ofiar. Miejsce takie, w samym sercu warszawskiej Pragi, w którym się można schować, w sytuacji, gdy jest atak dronowy, kiedy słyszymy jakieś syreny, jest naprawdę na wagę złota. Tak naprawdę takich miejsc powinno być co pół kilometra to minimum, co 500 metrów powinny być takie miejsca w Warszawie, żeby w razie godziny W móc się na chwilę schować, ochronić, przeczekać i potem spokojnie wyjść. My w tym przypadku się pozbywamy tego miejsca. To nie jest działanie odpowiedzialne. Pan prezydent mówił o podziemnej tarczy, którą chce realizować. Chce do tego wykorzystać tunele metra, ale tunel metra też nie jest takim miejscem, które spełni wszystkie wymagania. To znaczy będzie schronieniem dla wszystkich osób. Osoby, które będą się przemieszczały w tym momencie, to są czasami sekundy, minuty, które będą się przemieszczały po skrzyżowaniu Ząbkowskiej i Targowej, będą miały chwilę, żeby się zastanowić, gdzie uciekać. I to miejsce właśnie może być miejscem, w którym się będzie można schować. Tylko potrzeba tak naprawdę dobrej wiary, potrzeba jakiegoś pomysłu i przede wszystkim chęci. Wydaje mi się, że stworzenie z tego miejsca doraźnego ukrycia będzie o wiele tańsze niż zasypanie, bo zasypanie to też nie jest po prostu wrzucenie kilku worków z piachem. To jest ogromna logistyczna historia. Trzeba zatrzymać ruch, trzeba to wszystko wzmocnić.
2: Ale nie zgadza się z panem Krzysztof Michalski, chociaż on tydzień temu już był i radny Krzysztof Michalski powiedział, że to są zbyt duże koszty, żeby to miejsce dostosować właśnie jako bunkier, jako schronienie, nieopłacalna inwestycja i nie spełniająca też swojej roli. Czy uważa pan, że koszty też właśnie byłyby niewspółmierne do funkcji, którą to miejsce by spełniało?
3: Szczerze powiem, że nosi mnie, kiedy słyszę o tym, że coś się nie opłaca, coś, co ma w praktyce uratować ludzkie życie. Wydaje mi się, że o wiele większe koszty poniesiemy, likwidując to przejście, a o wiele mniejsze koszty możemy ponieść w sytuacji, kiedy to miejsce po prostu zostanie w podobnym układzie, w jakim jest teraz. Ja nie mam na myśli, żeby tam robić jakiś bunkier czy schron, bo tak jak pan powiedział zresztą, tak, to nie są miejsca, które nas ochronią przed bombardowaniem. To są miejsca doraźnego ukrycia, gdzie po prostu w razie jakiegoś wypadku, jakiegoś ataku dronowego będzie się można na chwilę ukryć, schować. Wystarczy naprawdę zlikwidować pawilony, które są w środku. One z automatu tam powiększą przestrzeń, którą będziemy mogli wykorzystać dla mieszkańców. Zwyczajnie ją odmalować. Halo, mamy ponad 1000 strażników miejskich. Kilka tysięcy policjantów w garnizonie stołecznym. Naprawdę nie jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwa na krótkim odcinku pod ziemią? Ja rozumiem, że są kamery, możemy to wszystko oświetlić, ale miasto dysponuje armią funkcjonariuszy. I mówi,
2: ale okazywało się, że się nie udawało przez wiele lat. No teraz ten problem funkcjonowania tam nielegalnego hazardu został rozwiązany w jeden dzień, ale ja już to pytanie zadałem, zadam panu. Wiele lat przestępcy czerpali wielomilionowe korzyści z tego, że ten hazard tam był. Policja o tym wiedziała, skoro każdy wiedział, to dlaczego tego nie rozwiązywano? Można było to zrobić. Nawet jeżeli w ten sposób, że zamurowujemy to przejście, to można było to zrobić wiele lat temu. A jest to przestrzeń, z której korzyści wielomilionowe czerpali przestępcy, przestrzeń należąca i administrowana do ZDM-u.
3: I to jest bardzo ciekawe, to co pan mówi, bo z moich informacji wynika, że ZDM wypowiedział tym osobom, które w teorii przynajmniej prowadziły jakąś nielegalną działalność już w grudniu tamtego roku, czy też pod koniec zeszłego roku, przez kolejne pół roku nie byli w stanie wyegzekwować to, żeby ich wyprowadzić stamtąd. I teraz się zastanawiam, czy to są potrzebne jakieś nowe rozwiązania systemowe, żeby jednostki miejskie lepiej współpracowały z tą policją. Mamy przecież też Krajową Izbę Gospodarczą. No, w każdym razie tych funkcjonariuszy, z urzędów skarbowych, którzy również dysponują tak samo bronią, mogą tam się pojawić, mogą coś zrobić. Tego nie rozumiem, że te jednostki albo ze sobą nie rozmawiają, albo się po prostu zwyczajnie nikomu nie chce. Mało tego, zwrócę uwagę dla naszych radiosłuchaczy z Pragi. Weźmy skrzyżowanie ulicy Kijowskiej i Targowej. Tam od lat, po prostu myślę, że od kilkunastu lat, kwitnie handel sprzedaży papierosów bez akcyzy.
2: No, opisywany temat przez wiele, wiele różnych mediów, nawet ogólnopolskich.
3: I powiem tak,
2: dzisiaj
3: jechałem do pana i widzę tą panią, widzę te osoby, bo po prostu ich rozpoznaję. Oni są bardzo charakterystyczni, nie pochodzą z Polski, prawda, więc można ich zapamiętać dosyć łatwo. I oni są cały czas, co chwilę słyszymy o jakimś ataku, interwencji policji, chwalą się policjanci kolejnymi paczkami papierosów, no i co? No i 2-3 dni później znowu się pojawiają ci sami ludzie. Okej, gdyby to były inne osoby, rozumiem, że jest problem dla wywiadowców, żeby ich rozkminić, ale to są te same osoby, te same twarze od lat. Nie rozumiem tego, dlaczego tak się dzieje. Mieszkamy w mieście, w stolicy, europejskiej stolicy, w mieście prawa, gdzie po prostu jest masa funkcjonariuszy, masa problemów, które jakoś się czasami rozwiązuje, a na tej Pradze u nas jakoś nie możemy pozbyć się hazardu z przejścia podziemnego, i to przez wiele lat, i pozbyć się papierosów z Kijowskiej i Targowej. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje.
2: Zaparkowanie samochodu w Śródmieściu to czasami jest misja niemożliwa. Parkowanie na Pradze Północ też już jest coraz trudniejsze. Funkcjonuje taki pomysł, żeby strefa płatnego parkowania została zmieniona, że na przykład w Śródmieściu będzie droższa. Czy rozszerzenie takiego pomysłu, który mógłby być wprowadzony w Śródmieściu na Pradze Północ, jest dobrym rozwiązaniem? Dlaczego o to pytam? Bo w momencie, kiedy nie było tu strefy płatnego parkowania, mam na myśli Pragę Północ, no to ta misja zaparkowania samochodu była niezwykle trudna ze względu na to, że tu była granica strefy. Więc ludzie po prostu zostawiali samochody, przesiadali się do metra. Czy ewentualne rozszerzenie tej dodatkowo płatnej strefy parkowania na Pragę Północ byłoby dobrym pomysłem?
3: Strefa płatnego parkowania w swoim założeniu pierwotnym jest dobrym pomysłem. Problem polega trochę na tym, że działania władz miasta i zarządu dróg miejskich są równoległe. To znaczy, wprowadzamy strefę płatnego parkowania i w tym samym czasie eliminujemy z ulic Warszawy, a szczególnie z ulic warszawskiej Pragi, legalne miejsca parkingowe. I to mi się nie podoba, ponieważ rozumiem, że trzeba płacić za posiadanie samochodu, oczywiście płacimy podatki, szereg innych danin, trzeba też płacić za to, żeby ten samochód zostawić. Smutne jest, że ja muszę płacić też za samochód, który zostawiam pod własnym budynkiem, budynkiem, w którym mam mieszkanie, za które płacę i odprowadzam podatki i muszę jeszcze płacić za to miejsce pod tym budynkiem, ale okej, w porządku. Natomiast dopóki to miejsce jest, wszystko gra. Ale przychodzi taki moment, jak dosłownie kilka dni temu, ulica Burdzińskiego, niewielki kawałek, niewielka osiedlowa uliczka na Pradze 2, między ulicami Darwina a ulicą Szanajcy, nagle na tym kawałku pojawia się pomysł zbudowania przejścia dla pieszych. Przejścia, które z automatu wyrzuca 6 kolejnych samochodów. Mamy ogromny problem z miejscami parkingowymi. Już nie będę może nawiązywał do tematu inwestycji przy Namysłowskiej, czyli budowy basenów, gdzie z dnia na dzień tak naprawdę około 80 samochodów musiało się wynieść, bo aktywna Warszawa postanowiła zrobić w tym miejscu zaplecze dla budowy. No i teraz wychodzimy właśnie z tematem budowy przejścia dla pieszych, które likwiduje miejsca parkingowe.
2: Ale też pytanie, jakie to jest przejście? Czy to wyniosłe przejście, które jednocześnie będzie progiem zwalniającym, bo może taka była idea tego, czy po prostu wymalowana zebra na ulicy?
3: Jedno i drugie. Wymalowana zebra na wyniesionym przejściu. Na szczęście udało się ten chory pomysł zatrzymać, bo mieszkańcy powiedzieli dosyć. Oczywiście moje działania jako radnego też przyniosły skutek, ale ogromny ukłon dla mieszkańców, dla naszego społeczeństwa, które staje się coraz bardziej obywatelskie. Szereg maili, szereg telefonów zatrzymał tą inwestycję. Ale to jest właśnie przykład, że my jako mieszkańcy musimy reagować, musimy walczyć o swoje, mówię o tych miejscach parkingowych, żebyśmy po prostu mogli w miarę normalnie żyć. Więc jakby podsumowując troszeczkę, zakładając klamrę, tak, strefa płatnego parkowania jest okej, jeżeli chodzi o centrum, jeżeli chodzi o śródmieście, gorzej, jeżeli strefa płatnego parkowania wchodzi na zwykłe osiedla mieszkaniowe, gdzie po prostu mieszkają zwyczajni ludzie tutaj płacący podatki, rozliczający się z fiskusem i tak dalej, a jeszcze gorzej, kiedy te miejsca parkingowe są zabierane. Możemy mnożyć takie przykłady. Ulica Okrzei, która tak naprawdę traci całą południową Pierzeję, jeżeli chodzi o miejsca parkingowe. To, co się dzieje na ulicy Środkowej, czyli ten Łonerw, wielki zieleniec, który jest zbudowany, też z automatu cała Pierzeja, prawda, znika. No i tak, miejsc jest coraz mniej. Za te, które pozostały, trzeba jeszcze słono płacić. Są pomysły, żeby płacić za te miejsca coraz więcej. No, coś jest nie tak.
2: Temat rzeka, a my tylko kilkanaście minut na rozmowę, ale myślę, że będziemy do tego tematu wracać, bo jest o czym mówić. Kamil Ciepieńko, radny dzielnicy Praga Północ, Stowarzyszenie Kocham Pragę. Dziękuję.
3: Pozdrawiam, dziękuję.

0: Reklama.
1: Po 7 latach małżeństwa zauważyliśmy, że będąc razem, żyjemy tak naprawdę osobno.
2: Trafiliśmy na kurs Tobiasz i Sara.
3: Podczas kursu odkryłem, jak wielką łaską jest nasze małżeństwo.
4: Ja zrozumiałam, że we współpracy z łaską Bożą możemy przezwyciężyć wszystkie trudności.
5: Kurs Tobiasz i Sara. Od 8 do 10 maja w Zalesiu Górnym.
6: Zapisy 509 793 280
7: lub na www.świętarodzina.org.
8: Na kurs zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym.
0: O reklamie.
9: 7:30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
10: Na Pradze mamy ogromny problem z miejscami parkingowymi. Strefa płatnego parkowania nie może obejmować osiedli mieszkaniowych, mówił w poranku z Radiem Warszawa radny dzielnicy Praga Północ Karol Ciepieńko. Prawie 300 strażaków z całej Polski zostało promowanych na pierwszy stopień oficerski młodszego kapitana Państwowej Straży Pożarnej. W poniedziałek w Warszawie odbyły się centralne uroczystości z okazji Dnia Strażaka. Tymczasowy fotoradar na skrzyżowaniu Grochowskiej i Znamienieckiej. Zarząd Dróg Miejskich zainstalował tam urządzenie. To pokłosie wypadku, w którym zginął 6-letni chłopiec. Skrzyżowanie zostanie w przyszłym roku przebudowane. Polonia Warszawa przegrała z Polonią Bytom 2-3 w meczu kończącym 31. kolejkę rozgrywek Betclic pierwszej ligi. Bramki dla czarnych koszul strzelili Kacper Kostosz i Łukasz Zjawiński. Na 3 kolejki przed końcem rozgrywek Polonia zajmuje 7. miejsce w tabeli.
11: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
13: Dziś jakaś wiosenna burza albo pojedyncze grzmoty mogą się pojawić w Warszawie bądź w okolicach Warszawy. To tak do końca trudno jeszcze przewidzieć. Dzisiaj wiatr z południa, słaby i umiarkowany. Trochę chmur będzie więcej na niebie.
14: Temperatura już od samego rana bardzo wysoka. 17 stopni o tej porze w Warszawie, 16 w Wołominie, w Otwocku, 15 w Pruszkowie i w Piasecznie, maksymalnie dziś 28.
12: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
15: Budzimy stolice i okolice.
11: Poranek z Radiem Warszawa.

0: drodze do pracy. Poranek z Radiem Warszawa.
1: A może by tak wybiegać stres? Co ty na to? Mi się zdarzało.
2: Jak się zmęczysz, to już nie masz jakby siły, żeby się stresować i dobrze.
1: No w ogóle jak biegniesz i masz słabą kondycję, to myślisz o tym, żeby jakoś przebiec i inne głupie myśli odchodzą w kąt, a warto dołączyć do Pray and Run Club, czyli do klubu, w którym chodzi o to, żeby się modlić, ale też te spotkania oparte są na bieganiu wspólnym. Bulwary Warszawskie we wtorki. Klub spotyka się o godzinie 18:30 przy Syrence. Nie wiem w sumie ile biegają, jak długa jest trasa, ale widziałam, że już zainteresowanie tym rodzajem wspólnoty dosyć duże, no i biegaczy coraz więcej i tych, którzy się modlą.
2: Tak, szczególnie młodych ludzi ta inicjatywa przyciąga, którzy chcą przeżywać wiarę w sposób prosty, autentyczny. Jednocześnie jest to inicjatywa dla osób, które chcą wyjść poza internet, spotkać drugiego człowieka w realnej przestrzeni i właśnie budować relacje poprzez zamiłowanie do biegania, do ruchu, ale także łączyła nas wszystkich modlitwa w tym wszystkim.
1: To też taka idea, żeby całe nasze życie było przeniknięte modlitwą, że nie dzielimy sobie tego czasu. Tu się modlę, a tutaj już Pan Bóg nie jest zaproszony, tylko właśnie aktywność fizyczna może się zaczynać modlitwą i możemy też podziwiać piękno, które myślę, że w tym momencie na tych bulwarach warszawskich można podziwiać wiosna w pełni. Także jeśli ktoś ma ochotę, można dołączyć. Dzisiaj godzina 18:30, każdy wtorek spotyka się Pray and Run Club. Prowadzi go Wojtek Czuba, zainicjował. No jeżeli macie ochotę, to można dołączyć.
0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Liścia nie masz na głowie.
2: Nie, chociaż nie wiem.
1: Nie masz. Nie, powiedziałabym ci. Mówcie
2: ludziom,
1: którzy mają liść na głowie.

0: Przed mostem Grota Roweckiego to się zakorkowało i to porządnie, i już od Głębockiej ten korek aż do Marymontu się ciągnie. Kierowcy zgłaszają, że tam mogło dojść do kolizji.
1: Na Jagiellońskiej postoicie już od wysokości ulicy, od Pelcowizny mniej więcej w kierunku centrum, jeśli jedziecie, na Wybrzeżu Helskim także ciasno, podobnie na Ratuszowej. Ciasno także w Alei Prymasa Tysiąclecia, do zjazdu w Aleje Jerozolimskie, w Alejach Jerozolimskich w kierunku centrum Warszawy, na Łopuszańskiej także dobre kilka chwil stania do zjazdu w Aleję Krakowską. Postoicie również na Włochach Chrobrego, a także Ryżowa w kierunku Ronda. Dobrze wiedzą ci, którzy tamtędy codziennie jeżdżą. I jeszcze okolice węzła Konotopa. Tutaj też zaczyna się mocniej korkować. Zjazd na trasę, tuż za zjazdem na trasę S8. Dajcie znać, jeśli jesteście w tamtym miejscu, czy coś się tam nie dzieje.

0: Został ogłoszony świętym 16 lat temu.
1: Święty Stanisław Kazimierczyk, który najbardziej w swoim życiu kochał Eucharystię i przygotowywał się do niej długo w milczeniu.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Tuż przed swoją śmiercią 3 maja roku 1489 w klasztorze kanoników regularnych laterańskich dzisiejszy patron wyraża wobec współbraci jedną prośbę. Chce być pochowany tuż przy wejściu pod posadzką Kościoła Bożego Ciała w Krakowie. Dlaczego tam? Bo choć umiera w powszechnej opinii świętości, to tak jak za życia, tak i po śmierci nie chce żadnego splendoru. Odtąd, aż na wieki, święty Stanisław Kazimierczyk ma być twardym i pewnym podłożem, które bez względu na warunki się nie zachwieje, ani się nie załamie i które cierpliwie, a także z pokorą zniesie nacisk każdej stopy, byle tylko jej właściciela doprowadzić bliżej wcielonego Boga ukrytego w tabernakulum. Oto po 33 latach przeżytych w klasztorze kanoników regularnych laterańskich przy Kościele Bożego Ciała w Krakowie, także i w godzinę swej śmierci, Stanisław Kazimierczyk wybiera ciężką służbę dla Boga i ludzi w tym samym miejscu. Za życia był tutaj kaznodzieją, spowiednikiem, mistrzem nowicjatu, lektorem, a w końcu zastępcą przełożonego. Przede wszystkim zaś był tym, który nie tylko pięknie mówił o podążaniu za Chrystusem, ale szedł za nim każdego dnia, troszcząc się o chorych i dzieląc z biednymi tym, co sam miał. A gdy dotarł już do kresu ziemskiej wędrówki, święty Stanisław Kazimierczyk, kapłan i zakonnik, postanowił całkiem dosłownie stać się dla innych drogą prowadzącą do Chrystusa.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Wiesz, że mieliśmy tutaj tegoroczną maturzystkę w tym roku w naszym studiu, Dominika. Pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie, jeśli teraz z mamą słuchasz Radia Warszawa i życzymy dużo sił dzisiaj, żeby te wszystkie impulsy w mózgu, które mają przepływać, żeby nic ich tam nie blokowało.
2: Ale która Dominika?
1: Nawet stres. Dominika, no.
2: Ale Dominika, pozdrawiam
1: Cię. Ta, co jej składaliśmy życzenia z okazji 18 urodzin.
2: A, dobra, to już wiem. Jeszcze godzina i minuta. Będzie dobrze, będzie dobrze.
1: Dopłynął impuls u Jarka, to u Ciebie na pewno będzie lepiej.
0: Poranek z Radiem Warszawa.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: W tym tygodniu na 106.2 FM jest z nami pan Wincenty Pipka, psycholog Związek Dużych Rodzin 3+. Dzień dobry, panie Wincenty.
5: Dzień dobry.
4: O czym w tym tygodniu będziemy mówić?
5: Będziemy mówić o maturach. A co za tym idzie, to matury, kasztany, komunikacja między młodymi ludźmi i w ogóle potrzeba relacji. Bo matura to jest próg, przez który trzeba przejść w już dorosłe życie, egzamin dojrzałości.
4: Pan Wincenty Pipka, Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 10.40 i 19.20. Do usłyszenia.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Cześć, a gdzie Ania?
7: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
6: Przecież jest w edukacji domowej.
7: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
6: Brzmi drogo.
7: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
8: Szkoły Benedykta. Ponieważ masz wybór.
3: Reklamie.
2: Minęła godzina 8, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Ukraina ogłasza rozejm, to odpowiedź na podobny krok Rosji. Lekarze alarmują, połowa chorujących na astmę bez diagnozy. Prestiżowe warszawskie liceum będzie zmodernizowane. Wiadomości lokalne. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Ukraina ogłasza bezterminowy rozejm. Ma zacząć obowiązywać w nocy z wtorku na środę. Natomiast Rosja postanowiła zawiesić działania zbrojne 8 i 9 maja. Moskwa będzie wtedy świętować Dzień Zwycięstwa. Rosja chce bez nalotów ukraińskich dronów zorganizować paradę wojskową na Placu Czerwonym. Z Kijowa płynęły komunikaty, że ukraińskie bezzałogowce mogą polecieć do stolicy Rosji, żeby przeszkodzić w świętowaniu. Zdaniem rosyjskich niezależnych dziennikarzy takiego scenariusza obawia się Władimir Putin. Przypomnijmy, w nocy z niedzieli na poniedziałek ukraińskie maszyny doleciały do rosyjskiej stolicy i uszkodziły jeden z budynków. Dlatego prezydent Federacji Rosyjskiej ogłosił jednostronne zawieszenie broni w dniach 8 i 9 maja. Jednocześnie jego resort obrony zagroził atakiem rakietowym na Kijów, jeśli ukraińskie drony zaatakują Moskwę. W odpowiedzi Wołodymyr Zełenski ogłosił bezterminowy rozejm i zapowiedział, że jeśli Rosja złamie ukraiński rozejm, to musi spodziewać się ukraińskich ataków. Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy 11 i 12 kwietnia.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Zmaga się z nią 4 miliony Polaków, ale tylko 2 miliony ma postawioną diagnozę. Reszta nie jest świadoma swojej choroby i nie podejmuje leczenia. Alarmują lekarze w Światowym Dniu Astmy. O szczegółach Joanna Stankiewicz.
10: W Polsce mija średnio 7 lat od pierwszych objawów astmy do postawienia właściwej diagnozy. Często osoby, które bagatelizują zwykły katar alergiczny, chorują na astmę. Mówi dr Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego.
11: Połowa chorych z katarem rozwija astmę. W pewnym momencie zaczyna mieć kaszel, świst, duszności i mówią, ale zaraz, o co chodzi? Przeziębiłem się. No nie. To niestety jest konsekwencja tego, że przez wiele lat nie leczyliśmy alergicznego nieżytu nosa.
10: Rozwój astmy zależy od predyspozycji genetycznych, czynników środowiskowych i często zaczyna się w dzieciństwie. Szacuje się, że 10 do nawet 15% dzieci może mieć astmę.
0: To dzieje się w okolicy.
9: Teraz Praga Północ. Ruszyła modernizacja 8 Liceum Ogólnokształcącego imienia Władysława IV. Dzielnica podpisała umowę na pierwszy etap prac o wartości 9 milionów złotych. Inwestycja ma potrwać 12 miesięcy. O zakresie pracy mówi rzecznik dzielnicy Julian Rembelski.
12: W pierwszym etapie przede wszystkim tutaj skupimy się na remoncie elewacji, budowie zewnętrznego dźwigu osobowego, co będzie miało znaczący wpływ na funkcjonowanie placówki z racji tego, że na obecną chwilę nie ma tam windy.
9: Modernizacja obejmie też m.in. hydro- i termoizolację fundamentów, a także wymianę stolarki okiennej. Remont odbędzie się w taki sposób, by umożliwić prowadzenie zajęć, zapewnia Julian Rymbelski.
12: Cała ta modernizacja będzie się odbywała w takim trybie, aby nie naruszać funkcjonowania szkoły. To znaczy, będziemy dostosowali ten remont tak, aby wszystkie lekcje mogły się odbywać bez problemów.
9: Na realizację inwestycji dzielnica pozyskała 4 miliony złotych dofinansowania z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Projekt jest częścią gminnego programu rewitalizacji. Ósme liceum imienia Władysława IV to jedna z najbardziej prestiżowych szkół w Warszawie, regularnie zajmująca wysokie miejsca w rankingach szkół średnich.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Maj bogaty sieje kwiaty i rozkwita nam ta wiosna. Pięknie pachnie już to, co dociera zza naszego okna. Jest dzisiaj słonecznie, bardzo ciepło, ale i zagrzmieć może.
1: Maksymalnie na termometrach dzisiaj 28 stopni, jutro maksymalnie 25, w czwartek może być odrobinę chłodniej, 19 stopni maksymalnie, o tej porze w Warszawie 18, 17 w Mińsku Mazowieckim, w Piasecznie 18 w Radzyminie.
13: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
2: 55 minut pozostało do egzaminu maturalnego z matematyki.
1: Już się zestresowałam. Nie lubię takiego odliczania. Ja zawsze przychodziłam na ostatnią chwilę, w tym ostatnim momencie, który był możliwy, bo nie lubiłam rozmawiać i, wiesz, nakręcać się, bo często jest tak, że jak stoją maturzyści pod salą, czy tam na studiach to były przed egzaminami, to wszyscy stoją i się nakręcają. A ja tego nie wiem, a ty to wiesz, ojej, i tak, wiesz, i wszyscy...
2: Nie bałaś się, że się spóźnisz?
1: Nie. Nie, bo ja dobrze potrafiłam liczyć czas a propos liczenia dzisiejszego.
2: 54,5 minuty.
1: Ale was stresuje, co? No to może na trochę rozluźnienia piosenka, która z maturami no, musi się kojarzyć, bo inaczej być nie może. Evergreen od Czerwonych Gitar.
2: I to nie jest ten hura, hura, dzisiaj matura, to będzie inny utwór. Właśnie, Czerwone Gitary, matura, no chyba taki utwór, który z maturami się kojarzy jako numer jeden.
1: To jest to odliczanie takie maturalne.
2: Tak.
1: I że za rok, i że potem za pół.
2: A i znów za rok.
1: I że już teraz. No to policzymy sobie trochę. Słuchajcie, no liczcie na to, co wiecie. Nie ma co się nakręcać, ale na pewno trzeba się nakręcić do tego, żeby wykorzystać maksymalnie swoją wiedzę, a rodziców też wspieramy. Jarek Wydra.
2: Weronika Ostrowska.
1: Dzień dobry.
8: Pobudka. Muzyczny budzik.

0: No, to trzymajcie kciuki, chłopcy.
1: Dobra.
2: Trzymamy.
3: Idź, powodzenia.
0: Dziękuję.
1: Złam sobie kark.
3: Nie, no powodzenia.
1: To jak? Chyba zdałem, co?
3: No ja uważam, że zdałem.
1: Tak, zresztą Mateusz się uczył ze mną przez cały rok.
3: A ze mną przez pół roku fizyki.
4: Nie no, tym bardziej, że proste egzaminy są teraz. No nie będzie miał na pewno żadnych problemów.
1: Tak, na pewno.
4: No chociaż wiecie, on ostatnio tak troszeczkę się ogląda za dziewczynami.
1: No dobrze, ale profesora ma znajomego, no.
4: A nie, no to zda.
3: Tak, zda.
1: Jego piosenkę lubi. Profesor taką jak ty.
3: Tak. Cicho.
1: No nie, jak tam było? Jak ci poszło?
3: Jak tam? No co?
0: Jak tam?
3: Ojej, gadaj, no.

0: Sporo korków i utrudnień w tym momencie. Wymieńmy te główne trasy. S8 od Ostruckiej korkuje się aż do Mickiewicza na Marymoncie. Korek także w Alejach Jerozolimskich od węzła Salomea do Prymasa Tysiąclecia. Na Prymasa Tysiąclecia, tak mniej więcej na wysokości Górczewskiej, kierowcy zgłaszają kolizję i korek od Czorsztyńskiej do Alei Jerozolimskich. Korkuje się także dojazd z Łomianek na Młociny. Korek także jest teraz na węźle Konotopa i to jeżeli dojeżdżamy S8, ale także jeżeli dojeżdżamy południową obwodnicą Warszawy, ale także autostradą A2, więc z każdej strony korek. No i Wolska od Studziennej do Alei Solidarności i Okopowej, Jagiellońska od Batalionu Platerówek się korkuje i jeszcze Wolska od Kasprzaka do Alei Solidarności.
1: Gość poranka.
2: Czas pierwszych komunii świętych. Co zrobić, żeby dobrze ten czas przeżyć? Jak pomóc dziecku i całej rodzinie? Dobrze zaakcentować te wydarzenia, które będą się działy i nie zapominając także o pierwszej spowiedzi, bo to też związane z tym czasem. W naszym studiu o poranku ksiądz Artur Więsik, który w parafii świętych apostołów Jana i Pawła na warszawskim Gocławiu przygotowuje już 6. rok, ksiądz mnie poprawi w razie czego, dzieci i ich rodziców do pierwszej komunii świętej. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże, dzień dobry, witam serdecznie.
2: To rzeczywiście już 6 lat w tej parafii?
3: Tak, 6. rok.
2: Jak wyglądają te przygotowania? Bo one się zaczynają dużo, dużo, dużo wcześniej. To jest początek roku szkolnego?
3: Rozpoczynają się we wrześniu, wtedy, kiedy rozpoczyna się rok szkolny. I trwają aż do pierwszej komunii świętej. A w tym roku nawet trochę dłużej, ponieważ jedziemy do Częstochowy.
2: Jak wygląda ten ostatni czas przed samą uroczystością pierwszej komunii świętej? Ksiądz powiedział, że często gdzieś nam umyka ta pierwsza spowiedź, no bo mówimy przede wszystkim pierwsza komunia, święta, na tę uroczystość zjeżdża się cała rodzina, a wcześniej pierwsza spowiedź.
3: Tak, te dwa sakramenty są ze sobą powiązane i często o tym sakramencie pokuty i pojednania zapominamy, a przecież on jest związany z pierwszą komunią świętą. Żeby przyjąć Chrystusa do serca, to trzeba wcześniej się wyspowiadać. I to jest klucz wszystkiego, że to są dwa sakramenty ze sobą związane i dwa sakramenty bardzo ważne na ten dzień. Wszyscy świętują pierwszą komunię świętą, a tak naprawdę i sakrament pokuty i pojednania i pełne uczestnictwo we mszy świętej, przyjęcie komunii świętej, to są te sakramenty, dzięki którym człowiek wzrasta. Wcześniej oczywiście dzieci przystępują do sakramentu pokuty i pojednania, do spowiedzi, a później dzień albo dwa po spowiedzi przystępują do komunii świętej.
2: Co jest ważne w przygotowaniu do tej pierwszej spowiedzi? Jak rodzice mogą pomóc dzieciom przygotować się do tego sakramentu? Czy powinni w tym przygotowaniu uczestniczyć? Czy to jest już kwestia sumienia tego małego człowieka?
3: Zarówno dzieci, jak i rodzice się przygotowują do pierwszej spowiedzi i pierwszej komunii. Rodzice mają ogromny wpływ, zresztą jak we wszystkim. Zależy mi na tym i myślę, że powinno zależeć wszystkim rodzicom i całej wspólnocie parafialnej, całej wspólnocie Kościoła na tym, żeby te dzieci i rodzice byli świadomi wydarzenia, do którego się przygotowują.
2: A jaka jest istota tego wydarzenia? Co oznacza dla dzieci, które przystępują po raz pierwszy do sakramentu pokuty i pojednania, ten moment w ich życiu, kiedy zastanawiają się, co się dzieje w mojej duszy? Jest jakiś grzech? Jest dobro? Z tego się robi podsumowanie? Czy dzieci są rzeczywiście na takim etapie, one to rozumieją? Jak one to rozumieją z księdza doświadczenia?
3: Dzieci mają mnóstwo pytań. Bardzo dużo. Nawet ostatnio była taka sytuacja, kiedy jedna mama z dzieckiem przyszła do kancelarii i to dziecko mnie osobiście pytało w odniesieniu do tego, czy coś jest grzechem, czy coś nie jest grzechem, bądź też ile grzechów trzeba wymienić. Tak więc dzieci są tym żywo zainteresowane, ale też przeżywają stres z tym związany. Zresztą każde wydarzenie, które jest w życiu człowieka, czy to małego, czy dużego, my też dorośli przecież też się denerwujemy przed różnymi egzaminami.
2: I przed spowiedzią wielokrotnie.
3: Również też. Tak. Przed każdym wydarzeniem się stresujemy, tak więc dzieci mają swoje chwile stresu i myślę, że takim momentem jest zarówno spowiedź, jak i komunia święta. Każde nowe wydarzenie jest stresujące w życiu człowieka, a tutaj wtedy, kiedy trzeba się przyznać do popełnionych błędów, myślę, że tym bardziej. Rodzice mają tutaj duży wkład, na przykład przez to, że uczestniczą z dzieckiem w sakramencie pokuty i pojednania, to znaczy nie spowiadają się z nim razem, ale mogą na przykład stać z nim w kolejce do konfesjonału wtedy, kiedy jest spowiedź.
2: Ale sama spowiedź już dziecko i kapłan, czyli dziecko i Chrystus, no bo kapłan uosabia Chrystusa w tym sakramencie.
3: Jak najbardziej. Mogą z dzieckiem zrobić przygotowanie przez rachunek sumienia, czytać pytania, dziecko w myślach odpowiada. To dziecko może sobie pisać na kartce swoje grzechy, później przystąpić do spowiedzi właśnie, czytając z kartki. Ja sugeruję później, żeby tę kartkę podrzeć w drobny mak, żeby nikt nie mógł odczytać tych grzechów. Dzieciom to pomaga i jednocześnie mają taki element bezpieczeństwa, że czegoś nie zapomnę. Bo najtrudniejsze jest to, że dzieci najczęściej mówią, że mogą zapomnieć.
2: Skoro tak mówią, to też znaczy, że mają w sobie tę piękną taką szczerość dziecięcą. Chcą wszystko wyznać tak, jak to powinno być. To jest na pewno też, myślę, dla księdza spowiednika piękne doświadczenie uczestniczyć w tych pierwszych spowiedziach.
3: Piękne i trudne jednocześnie.
2: Trudne, bo?
3: Bo z dzieckiem inaczej się rozmawia niż z dorosłym. Nie zawsze jest odpowiedni czas na to, żeby porozmawiać z dzieckiem na temat grzechów, które są w jego życiu. Kapłan nie ocenia, nie jest sędzią w konfesjonale. Jest tym, który wysłucha, jest tym, który może pomóc, ale jest też tym, który w imieniu Pana Boga rozgrzesza. I ta trudność sakramentu pokuty i pojednania dla kapłana, który spowiada dziecko, zwłaszcza przed pierwszą komunią świętą, to jest opanować emocje dziecka przede wszystkim. Temu towarzyszą emocje i taki spokój. Dla kapłana jest to codzienność. Dla dziecka jest to pierwszy raz, który czasami dziecku jest trudno zrozumieć. Rolą kapłana jest to, żeby ten sakrament pokuty i pojednania to było to rzeczywiście to, co pani powiedziała, spotkanie z Chrystusem w sakramencie miłosierdzia.
2: I to jest to przygotowanie już potem do momentu pełnego uczestnictwa w Eucharystii, w mszy świętej. Jak zaplanować taki dzień, ten dzień świętowania, czy też przygotować się z perspektywy rodzinnej? Co by ksiądz poradził, żeby akcentem głównym i najważniejszą częścią nie była sukienka, czy też piękna dekoracja, świętowanie potem rodzinne, tylko żeby Eucharystia rzeczywiście stała się centrum i przyjęcie Chrystusa? To jest możliwe w dzisiejszym świecie?
3: Możliwe. Na Gosławiu mam mądrych rodziców przygotowujących do pierwszej Komunii Świętej. Pracujemy nad tym od września i w spotkaniach przygotowujących często odnoszę się do tego, co jest clue sakramentu pierwszej Komunii Świętej. Zaczynamy od modlitwy za dzieci, które przygotowują się do pierwszej Komunii Świętej. I już we wrześniu zgłaszają się osoby, które od momentu rozpoczęcia przygotowań do pierwszej Komunii Świętej, aż do samego faktu pierwszej Komunii Świętej, są rodzice, którzy modlą się 1/10 różańca za dzieci przygotowujące się w naszej parafii do pierwszej Komunii Świętej. Mieliśmy spotkania przygotowujące do pierwszej Komunii Świętej, kiedy rodzice mieli adorację Najświętszego Sakramentu. Żeby to był czas właśnie wyciszenia, zrozumienia, zobaczenia, że to jest święto całej rodziny, że to nie jest tylko święto dziecka, że to dziecko otrzyma prezenty, ale kładę największy nacisk właśnie na to, żeby było to spotkanie z Jezusem. Jeśli rozmawiam z dzieckiem o tym, że pierwsza komunia święta to jest najważniejsze wydarzenie w naszej rodzinie na stan obecny, to dziecko to zrozumie. Nikt tak nie zrozumie dziecka jak rodzice i nikt tak nie zrozumie rodziców jak i własne dziecko.
2: Ksiądz powtarza, rodzice, rodzice, rodzice. Czy to znaczy, że to waga właśnie tego elementu, którym są rodzice, jest zdecydowanie większa nawet niż katechety czy księdza przygotowującego?
3: Zdecydowanie.
2: A jak wygląda ta świadomość rodziców? Pewnie jest różnie, jak wszędzie i ze wszystkim.
3: Bardzo różna jest świadomość rodziców. I w zależności od tego, jak rodzic rozmawia ze swoim dzieckiem na temat Kościoła, wspólnoty Kościoła, należenia do wspólnoty Kościoła, integracji we wspólnocie Kościoła, na temat sakramentów, na temat przygotowania do pierwszej Komunii Świętej, tak to dziecko będzie przeżywać ten dzień.
2: Czy dzieciom łatwo czy trudno uwierzyć w to, że w kawałku chleba może być cały Pan Bóg?
3: Trudno.
2: Jak się to tłumaczy?
3: Że na pewno nie da się tego zrozumieć w pełni rozumem. Nie ma takiej możliwości. Ja jestem z wykształcenia technikiem ekonomistą. Mój umysł jest ścisły, a w życiu wiarą rzeczywiście potrzeba zaufania Panu Bogu i zobaczenia, że w tej codzienności Pan Bóg jest tym, co otwiera oczy serca. Tyle, że dorosłemu jest to trudno wytłumaczyć, a dziecku jeszcze trudniej. Pytanie jest zasadne, jak wytłumaczyć dziecku, że w tym białym kawałku chleba jest Jezus Chrystus. Często przed Komunią Świętą staram się im powiedzieć, czy wszystko widać. Czy widać miłość do rodziców? Mówią, że tą miłością jest przytulenie, że tą miłością jest podanie ręki, że tą miłością jest pocałunek. To są znaki, które widzimy, ale samej miłości nie widać. Tak samo jest z innymi elementami w życiu. I w taki sposób staram się wytłumaczyć też Pana Boga obecnego, Chrystusa obecnego w tym białym opłatku, hostii po przemienieniu. Z jednej strony mamy materię, którą widać, ale z drugiej strony widzimy miłość i działanie Pana Boga, którego nie widać. I tak jak widzicie, miłość waszych rodziców przez przytulenie, przez gest, i to nazywacie miłością, tak też widzicie Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, widząc tylko i wyłącznie chleb.
2: A jak już dzieci przyjmują pierwszą komunię świętą w te oczy, ja sobie przypominam siebie i swoich kolegów, koleżanki, te oczy tak strasznie błyszczały, bo to już się wydarzyło. Pewnie powiedzą, to już tak się stało, to Pan Bóg jest we mnie. Różne są te reakcje, tak jak różne są charaktery, różne są dzieci, ale na pewno ta radość gdzieś jest i te oczy trochę zmienione obecnością Chrystusa.
3: Niektórzy mówią tak szybko, ale kiedyś zszokowało mnie jedno dziecko, kiedy przyjął Pana Jezusa do serca w Komunii Świętej i zamiast amen powiedział: zmieniaj mnie.
2: No to chyba czas w tej rozmowie powiedzieć amen, zmieniaj mnie, Panie Jezu. Niech ta Komunia Święta, pierwsza Komunia Święta, jeżeli u Was być może te przygotowania jeszcze w toku i macie szansę te akcenty pozmieniać, to jeszcze jest ten moment. Można to zrobić, można to zaplanować, można dobrze przygotować się na ten moment pierwszej Komunii Świętej, pierwszej spowiedzi. Zachęcamy Was do tego, żeby wierzyć, że Bóg może przemienić każdą, nawet najtrudniejszą sytuację i może się to stać podczas każdej mszy świętej, podczas sakramentu pokuty i pojednania. Bardzo dziękuję księdzu za rozmowę.
3: Dziękuję serdecznie.
2: Ksiądz Artur Więsi, który przygotowuje dzieci i rodziców do sakramentu pierwszej spowiedzi i pierwszej komunii świętej w parafii pod wezwaniem świętych apostołów Jana i Pawła na warszawskim Gocławiu. Dziękuję, szczęść Boże i do usłyszenia.
3: Szczęść Boże, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
2: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
0: Reklamie.
3: Jest 8.30, czas na wiadomości lokalne w skrócie, które przedstawi Janusz Zalewski.
4: Zmiany pod mostem Poniatowskiego. Trwa tam remont wiaduktu przeprawy. Od dziś drogowcy zamkną pasy przy Ślimakach, a kierowcy pojadą Wisłostradą w stronę Mokotowa po stronie budynków. Nadal będzie można zjechać z mostu Poniatowskiego na Wisłostradę i skręcić na Ślimak w kierunku Pragi. Ruchem będzie sterowała sygnalizacja świetlna. Wieczorem ruszają także prace na Bielanach. Drogowcy rozpoczną frezowanie ulicy Wrzeciono. Do soboty nie będzie można na nią wjechać z dróg osiedlowych i garaży podziemnych. Z Wrzecionem stracą połączenie też ulice Antyczna oraz Przytyk. Pierwszy odcinkowy pomiar prędkości w tunelu Wisłostrady. System zostanie zainstalowany na początku przyszłego roku. Kolejny fotoradar ma pojawić się na moście Poniatowskiego. Zastąpi urządzenie przeniesione z przeprawy na skrzyżowanie ulic Grochowskiej ze Znamieniecką. Za pół godziny maturzyści rozpoczną egzamin z matematyki. O nastroje drugiego dnia matur zapytamy warszawskich licealistów w serwisie o 9.00.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Ciepło, ciepło i będzie jeszcze cieplej, dzisiaj nawet maksymalnie 28 stopni.
3: Jest słonecznie, ale chmury mogą pojawiać się na niebie. Może też dziś na Mazowszu zagrzmieć. Czy będzie to Warszawa, czy okolice, to się przekonamy. Jest taka niewielka szansa na grzmoty i burze.
7: Poranek bardzo ciepły, 18 stopni już teraz w Warszawie, w Radzyminie, 17 w Wołominie, w Mińsku Mazowieckim, 16 w Grodzisku Mazowieckim. Jutro maksymalnie 24.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: A wiesz, że można być naprawdę bogatym człowiekiem i wcale nie trzeba mieć do tego wielkiej fortuny, takiej tej pieniężnej. Można być bogatym duchowo.
1: Możemy się ubogacić poprzez rozważanie do dzisiejszego nabożeństwa majowego.
2: Maj z Maryją.
3: Stolico mądrości, módl się za nami. Nasza mentalność skłania nas bardziej do radzenia innym, niż do wsłuchania się w ich potrzeby. Trudno nam uznać, że możemy nie mieć racji, mylić się, mieć zły osąd sytuacji. Na co dzień bombardowani informacjami, komentarzami, słowami, gubimy się, nie rozróżniając tego, co naprawdę ważne i dobre. Czasami warto jednak spojrzeć na Maryję, która potrafiła nie tylko słuchać, ale i usłyszeć. Wszystkie sprawy rozważała w swoim sercu. Nie działała pod wpływem chwili i emocji. Jej ucho nie było otwarte na nowinki, ciekawskie, ale szukające prawdziwej mądrości. Może i nam potrzeba mniej wywyższania się nad innych, a więcej uważności i otwartości, mniej oceniania, a więcej zrozumienia. Maryjo, ucz mnie mądrości serca, które potrafi słuchać Boga.
2: Rozważania przygotowały siostry Loretanki.
1: I rozważania przez cały miesiąc na naszej antenie, ale także w mediach społecznościowych.
0: Polecam
1: Radia Warszawa.
0: Gorąco, bo tam przepiękne obrazki jeszcze do tych rozważań. I można podać dalej. Zachęcamy.
1: To nie koniec. Igo, za 19 minut będzie 9:00.

0: Kierowcy zgłaszają kolizję w Alei Józefa Becka w okolicach mostu Siekierkowskiego. No i tutaj korek, który od węzła Marsa trwa i trwa, więc tutaj kierowcy muszą zbroić się w cierpliwość. Wał Miedzyszyński też zakorkowany od mostu Siekierkowskiego do mostu Łazienkowskiego. Aleja Stanów Zjednoczonych od Ostrobramskiej właśnie w kierunku mostu Łazienkowskiego stoi.
1: Okolice węzła Konotopa, zjazd na trasę S8 czy z południowej obwodnicy Warszawy, czy z autostrady A2. Tutaj też się korkuje. Kierowcy zgłaszają, że doszło do kolizji. Będziemy monitorować tę sytuację. I korek na południowej obwodnicy Warszawy od zjazdu z Alei Jerozolimskich i także od wysokości Brwinowa mniej więcej na autostradzie A2 zaczyna się tworzyć. Alei Jerozolimskie całkowicie w tym momencie zakorkowane w kierunku centrum. Aleja Prymasa Tysiąclecia podobnie w kierunku zjazdu w Aleje Jerozolimskie.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Dziś świętowanie. 75 lat mija od zacnego wydarzenia.
2: 75 lat dokładnie mija od przyłączenia Wawra w granice Warszawy. No i w związku z tym pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich, którzy mieszkają w Wawrze albo są z nim związani. Pozdrawiamy. Dzisiaj okazja do tego, żeby dodatkowo świętować.
1: Czy cieszycie się, że jesteście mieszkańcami Warszawy, a nie Wawra już teraz? Bo to może ktoś się nie cieszy. No ale na mapach Wawer jest od 1838 roku, choć pierwsza wzmianka pochodzi z 1727 roku i jest to wzmianka o karczmie Wawer i podobno właśnie nazwa dzielnicy od tej karczmy pochodzi.
2: A teraz wracamy do Warszawy, bo stolica będzie świętować 9 maja uroczystość Matki Bożej Łaskawej, głównej patronki Warszawy, i już od jutra w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Warszawie przygotowania do tego świętowania. Odpust w sobotę 9 maja o godzinie 11 msza święta, o 18.30 nabożeństwo majowe, a o 19.00 procesja różańcowa po ulicach Starego Miasta, a od jutra specjalne przygotowanie do tego świętowania dla całej Warszawy. Po mszy świętej o godzinie 20.00 konferencja w środę, w czwartek i także w piątek. Konferencję jutro będzie głosił dr Edgar Sukiennik.

0: To chyba dla maturzystów.
1: I Will Survive i Gloria Gaynor w Radiu Warszawa na 106.2 FM. Dacie radę, przetrwacie, chociaż już nas teraz nie słyszycie, ale my was wspieramy. Macie silne plecy dzisiaj od poranka z Radiem Warszawa. Za 2 minuty godzina 9:00, no i to wtedy ta godzina 0:00.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Od maja wiadomości Radia Warszawa w nowej odsłonie.
4: O pełnych godzinach oprócz newsów z kraju i ze świata, także te lokalne i społeczno-religijne.
3: Osobne wiadomości z życia Kościoła w dotychczasowych porach. Te lokalne również, ale za to w skondensowanej formie.
4: Do słuchania nowych wiadomości Radia Warszawa zapraszają
3: Michał Koźlik
4: i Janusz Zalewski wraz z całą redakcją informacji.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Po 7 latach małżeństwa zauważyliśmy, że będąc razem, żyjemy tak naprawdę osobno.
6: Trafiliśmy na kurs Tobiasz i Sara.
7: Podczas kursu odkryłem, jak wielką łaską jest nasze małżeństwo.
8: Ja zrozumiałam, że we współpracy z łaską Bożą możemy przezwyciężyć wszystkie trudności.
9: Kurs Tobiasz i Sara. Od 8 do 10 maja w Zalesiu Górnym.
10: Zapisy 509 793 280
11: lub na www.świętarodzina.org.
12: Na kurs zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym.
13: Cześć, a gdzie Ania?
14: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
13: Przecież jest w edukacji domowej.
14: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
13: Brzmi drogo.
14: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
15: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
2: Po reklamie.
0: Minęła 9:00. Czas na wiadomości Radia Warszawa.
4: Po języku polskim czas na matematykę. Dziś drugi dzień matur. Małe szanse na obniżkę stóp procentowych. Eksperci tłumaczą wszystko przez rosnące ceny ropy. W serwisie też Bliski Wschód. Oddala się porozumienie Liban-Izrael. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Dziś drugi dzień egzaminów dojrzałości. Ponad 450 tysięcy maturzystów przystępuje w tym momencie do egzaminu z matematyki. Od 2010 roku to przedmiot obowiązkowy na egzaminie dojrzałości. O szczegółach Martyna Szymczakowska.
16: W arkuszu egzaminacyjnym znajdują się pytania sprawdzające wiedzę z zakresu rozumienia poszczególnych pojęć, umiejętności ich zastosowania w praktyce, a także zadania o charakterze problemowym, wyjaśnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
17: W tym arkuszu może się znajdować od 27 do 39 zadań.
16: To zadania zarówno otwarte, jak i zamknięte. I choć od lat trwa dyskusja, czy matematyka powinna być obowiązkowa na maturze, to zdający z 9 ELO w Warszawie nie są zdenerwowani tym egzaminem.
18: A bardzo dobrze. Z zamkniętymi oczami wymaksuję, mam nadzieję przynajmniej.
19: Przed maturą raczej podstawą to luź.
20: Dobrze, matma to tam z góry, teraz
21: tylko,
20: z górki.
21: Tylko 90 czy 100% z matmy podstawowej akurat.
16: Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym trwa 180 minut.
4: Tymczasem resort edukacji rozważa złożenie zawiadomienia do prokuratury w sprawie wycieku arkuszy maturalnych. Wczoraj w trakcie trwania egzaminu z języka polskiego zdjęcia arkuszy trafiły do sieci. Centralna Komisja Egzaminacyjna ustala źródła wycieku. Ministerstwo nie wyklucza wprowadzenia dodatkowych zakazów dotyczących sprzętu elektronicznego wnoszonego na egzaminy maturalne.
15: To są wiadomości Radia Warszawa.
4: Ceny rosną szybciej, a to oddala kredytobiorców od obniżki stóp procentowych. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna posiedzenie, na którym zdecyduje o ich wysokości. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek przyznaje, że wzrost inflacji do 3,2% w kwietniu nie pozwala na obniżenie stóp. Co więcej, jak mówi ekspertka, jeśli konflikt na Bliskim Wschodzie się nie skończy i drogie paliwa nadal będą podbijały inflację, kredytobiorcy zapłacą wkrótce wyższe raty.
22: Przypuszczam, że Rada nie zareaguje natychmiast, czyli nawet jeżeli to 3,5% zostałoby osiągnięte powiedzmy w ciągu 2-3 miesięcy, to pewnie Rada też da sobie jeszcze jednak chwilę na to, żeby poobserwować, co dalej się dzieje i wtedy możliwe, że no na przykład jesienią bieżącego roku do takiej podwyżki by doszło.
4: Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75%. Decyzję Rady poznamy w środę.
15: Takie są lokalne inicjatywy.
4: Prezydent Libanu, Józef Aoun, wycofał się ze spotkania z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Miało do niego dojść w połowie maja z inicjatywy Donalda Trumpa. Powodem są trwające izraelskie ataki na południe Libanu, mimo rozejmu. Aoun podkreślił, że rozmowy są możliwe dopiero po poprawie sytuacji bezpieczeństwa, choć negocjacje na niższym szczeblu trwają i kolejne spotkanie ma odbyć się w Waszyngtonie. Rozejm praktycznie się załamał, zginęło około 500 osób, a Izrael niszczy infrastrukturę cywilną i kontroluje części terytorium Libanu. Cierpią m.in. mieszkający na południu kraju chrześcijanie. Ich wioski są ostrzeliwane, a dodatkowo konfliktowi towarzyszą akty profanacji, jak chociażby w wiosce Debel, gdzie żołnierz IDF zniszczył figurę Chrystusa. Liban domaga się wycofania wojsk, natomiast Izrael żąda rozbrojenia Hezbollahu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
3: Najnowsze mapy pogodowe wskazują, że burze mogą się pojawić, ale nie w Warszawie, a na północy Mazowsza. Tam gdzieś może zagrzmieć, ale to nie będą wielkie burze, tylko takie wiosenne grzmoty.
5: Maksymalnie na termometrach dzisiaj 28 stopni, o tej porze już 19 stopni w Warszawie, w Mińsku Mazowieckim, w Piasecznie, 20 w Radzyminie i w Górze Kalwarii, jutro maksymalnie 25.
1: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
15: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
5: Mam coś dla ciebie, zaraz ci pokażę. Równania liniowe, wielomiany, równania kwadratowe. Kiedyś bym potrafiła to ponazywać, ale dzisiaj już powiedziałabym, że trochę takie znaczki, te x-y. Czy x-y po nocach ci się śnią? Jaki jest x?
3: Nie śnią mi się, bo ja po prostu o nich nie mam pojęcia, więc w ogóle się nad nimi nie zastanawiam. Ciekawe, czy jakieś x-y do rozwiązania są już na egzaminie maturalnym. Od 5 minut maturzyści już wpatrują się w te zadania. No i ciekawe, czy to dla nich jest coś nieodgadnionego, jak dla nas te wielomiany, czy to coś, o czym powiedziałaś,
5: kwadratowe.
3: Nie wiedziałem, że istnieją. Liniowe. Taniec liniowy, to kojarzę, ale równania nie.
5: Mogę ci powiedzieć, ile wynosi godzinowa stawka korepetycji z matematyki według AI?
3: No?
5: 50 zł za godzinę,
3: to
5: najtaniej.
3: Mało. To mało, chyba nie w Warszawie, to... nie, w Warszawie to na pewno nie.
5: Chyba jakieś niesprawdzone dane.
3: Stare, albo może tam gdzieś, nie wiem.
5: Jak to się mówi, AI halucynuje. Sztuczna inteligencja lubi zmyślać, a my nie zmyślamy, tylko zapraszamy. Jarek Wydra.
3: Weronika Ostrowska.
5: Dzień dobry.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Maj, piękny miesiąc, nie tylko ze względu na przyrodę i zapachy, które docierają tutaj z naszego radiowego ogródka do studia, ale maj poświęcony Matce Bożej, więc podwójnie piękny.
2: Dlatego też, że Maryja kojarzy nam się z tym wszystkim, co nabiera nowego życia i kwiaty, które zaczynają kwitnąć i te zapachy, które docierają do nas przez okna do studia, też docierają te zapachy. Mamy nawet w studiu bez, cały czas on tu gdzieś jest i czasami jego zapach dociera do nas, chyba jest tam obok, wiesz?
1: A, no ale to za oknem szuka. Też jest, więc być może nawet ten zapach z tego bzu, który rośnie właśnie w ogródku, dociera do nas.
2: I nie wiem, czy wiesz, ale nabożeństwa majowe także w samej Warszawie przy wielu kapliczkach wciąż się odbywają. Ta tradycja jest
1: tak,
2: żywa.
1: Tak, wiem, bo obserwuję to.
2: A widzisz, czyli gdzieś niedaleko ciebie też. Jeżeli znacie takie miejsca, jeżeli chcielibyście nam dać znać, gdzie jest taka kapliczka, przy której odprawione jest nabożeństwo majowe, oczywiście może być to Warszawa, ale może być też okolica, to my z miłą chęcią przyjmiemy te informacje i podamy je dalej. Może ktoś dołączy do tej modlitwy. Wysyłajcie informacje na numery telefonów, tak można pisać SMS-y. 512-700-444, 512-700-555. Jeżeli mamy fanów nabożeństw majowych, to napiszcie, dlaczego kochacie Matkę Bożą, dlaczego te nabożeństwa są dla Was ważne, dlaczego maj jest najpiękniejszym miesiącem w całym roku. To mój prywatny ranking.
1: A nabożeństwa majowe zostały dopiero spopularyzowane w XIX wieku. Papież Pius IX zatwierdził obowiązującą do dziś strukturę nabożeństwa w roku 1859.
2: I ty mówisz, że matury byś nie mógł dzisiaj pisać.
1: Ale jakbyś mnie zapytała, ile to było lat temu, to bym tak szybko ci nie odpowiedział.
2: Dam ci chwilę czasu, policzysz i powiesz.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Zdarzenie drogowe w rejonie skrzyżowania ulic Aleja Zjednoczenia i Żeromskiego. W związku z tym zablokowany jest właśnie przejazd w tym miejscu, co oczywiście dla kierowców jest istotną sprawą, ale także dla pasażerów autobusów linii 103 i 197, które zostały skierowane na trasę objazdową. Ponadto dużo utrudnień dziś w Warszawie i Korków. Stoi kolejowa od Pułkowej do Pułkowej Wójcickiego, Aleja Niepodległości od Gandiego do Batorego, Chrobrego od Globusowej do Łopuszańskiej Jutrzenki. Na Wale Miedzyszyńskim spotkamy korki od Fildorfa do Genewskiej i Powsińska stoi od Limanowskiego do Czerniakowskiej i Bartyckiej. To te bardziej lokalne ulice, a jeśli chodzi o te główne, to przed mostem Grota Roweckiego korek już od Białołęckiej się rozpoczyna, kończy na Mickiewicza, na trasie S8, także na wysokości Bemowa, korki, ale to w kierunku Warszawy.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
2: Porannik. O zwyczaju nabożeństw majowych przy kapliczkach porozmawiamy dzisiaj. Naszym gościem jest Maja Zyga, założycielka Domku Tradycji, promująca polską kulturę i zwyczaje poprzez warsztaty dla dzieci i dorosłych. Dzień dobry, witam Panią serdecznie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Te nabożeństwa majowe wciąż są obecne w naszej kulturze, tradycji. Dla Pani to też jest wciąż żywa tradycja?
3: Oj tak, zawsze się cieszę, kiedy ma nadejść maj. Te wizyty w kościołach, a może też niedługo uda się też przy jakiejś kapliczce, tak bardziej swojsko, są takie urocze dla mnie. To jest taki ten śpiew, też ta natura, która już tak się budzi do życia, to ma taki swój niepowtarzalny klimat, również dla mnie.
2: A czy pamięta Pani te nabożeństwa może z wcześniejszych lat? Bo ja pamiętam, jak byłam małą dziewczynką, to rzeczywiście moja babcia zabierała mnie do kapliczki, no i tam zbierało się grono kobiet, chociaż oczywiście też panowie brali udział w tych nabożeństwach, ale mam wrażenie, że chętnie jednak panie. No i to wspólne śpiewanie to sprawiało, że tworzył się jakiś rodzaj wspólnoty.
3: Jak najbardziej wspólne robienie czegoś, w tym wypadku śpiewanie, bardzo łączy ludzi i szczególnie jeżeli to jest taki chór kobiet, czyli ten głos tak się niesie. Każdy śpiewa po swojemu, ale jednak jakoś tam wspólnie, lepiej lub gorzej, ale najważniejsze, że razem, faktycznie to tworzy takie więzi. To jest też to, co jakby w tradycji jest ważne, robienie czegoś razem, czy to gotowanie, czy dekorowanie, śpiewanie, jakby to łączy w taki namacalny sposób.
2: Ciekawa jestem, czy dzisiaj ze względu na to, że też wielokrotnie narzekamy na tę samotność, na te smartfony, które zabierają nam czas, czy te nabożeństwa majowe też mogą być takim sposobem powrotu do natury, trochę takiego złapania oddechu, no bo na czas samej modlitwy odkładamy smartfon, chyba że akurat z niego czytamy tekst litanii.
3: Tak, czasem można się tak poratować. Faktycznie szczególnie takie nabożeństwa, które tak, dzięki którym możemy wrócić trochę do tych bardziej tradycyjnych zwyczajów, czyli na przykład nabożeństwo na łonie natury przy jakiejś kapliczce czy przy krzyżu, powoduje, że no właśnie, odkładamy wszystko i w grupie przy zapachu kwiatów troszkę możemy czuć promienie słońca, wieje wiatr, to tak nas skupia tu i teraz, więc jest to jak najbardziej dobry sposób na takie oderwanie się i skupienie tu i teraz, z czym mamy problem obecnie.
2: A dla dzieci, dla młodzieży to może być ciekawa aktywność, no bo litania loretańska, ja pamiętam też mi jako małej dziewczynce, ale to ta odmawiana w kościele kojarzyła się z takim trochę nudnym, długim śpiewaniem, nie przepadałam za tym nabożeństwem. Dzisiaj jak patrzę na te spotkania przy kapliczkach, to już mnie bardziej pociąga. Czy jest jakiś sposób na to, żeby dziecko, czy też nastolatka, to pewnie trudniejsze zadanie, wprowadzić w to przeżywanie nabożeństwa wspólnego?
3: Faktycznie jest tak, że mi osobiście też z wiekiem więcej rzeczy się podoba. Coś, co kiedyś było nudne, teraz jest intrygujące i tak aż dociekam, chcę doczytać, dowiedzieć się czegoś więcej. Myślę, że dla dzieci można tutaj sposobem jakoś podejść, mogą liczyć wezwania, zapamiętać jakieś oryginalne, bo one są też takie bardzo poetyckie, czasem aż może niezrozumiałe, więc jakimś takim sposobem można też ich zachęcić do tego. Myślę, że też z czasem mogą się przekonać i coś, co na początku jest właśnie jakieś nudne czy niezrozumiałe, potem może właśnie możemy to nawet wspominać po latach, że się stało, że długo, że komar gryzł, tak, że coś tam się działo, jeżeli było na dworzu, więc to też buduje wspomnienia, więc no próbować, tak.
2: Kolejnym aspektem tych wspólnych nabożeństw majowych myślę, że też jest przygotowanie samej kapliczki, no bo to jest coś, co też obserwujemy w maju, przejeżdżając szczególnie przez polskie wsie, że te kapliczki są przepięknie udekorowane, bardzo kolorowe.
3: Jak najbardziej. Teraz, co może trochę przykre, jest to taki zwyczaj, który trochę, szczególnie w miastach, no jestem z Warszawy, więc dla mnie to jest mniej taka praktyka znana, ale na wsiach faktycznie wciąż aktualna i myślę, że trzeba ją kultywować. Są to miejsca takiej szczególnej czci dla tej lokalnej społeczności, które często w ogóle są budowane tak jako jakieś wotum wdzięczności wręcz tej społeczności za ochronę przed chorobą, przed wojną, więc to tak z takich prywatnych pobudek, tak, one powstawały i teraz są też pięknie dekorowane, więc ta staranność cały czas, jakby ta pobożność wyraża się w tych wstążkach, w tych kwiatach, świecach, więc tam się dzieje. I są to takie miejsca spotkań, ale też takiej duchowości.
2: No właśnie, zwracamy nasze myśli ku Bogu. Możemy podziękować za to, co dobrego stało się w naszym życiu. Możemy też, jeżeli mamy jakieś trudności, problemy, skierować to, co w nas jest, ku Maryi, która zanosi te prośby przez jej wstawiennictwo. Prosimy o to, żeby te prośby zostały zaniesione przed tron Boga. A jaka jest sama historia, w dużym skrócie, historii loretańskiej? Skąd wzięła się ta modlitwa?
3: Datuje się, że powstała około w XII wieku we Francji, ale jak sama nazwa wskazuje, bardziej kojarzymy ją z Loreto we Włoszech, gdzie została rozpromowana, a do Polski trafiła w XIX wieku, czyli troszkę to zajęło. Na początku było mniej wezwań, około 40 kilka. W tym momencie mamy już ponad 50, także widać, że ta modlitwa się rozwija. Dodawane są kolejne wezwania, co też myślę jest takie piękne, że ta modlitwa tak właśnie rozwija się i tą Matkę Bożą chcemy nazywać nowymi tytułami, jakoś zapraszać ją do nowych przestrzeni. Tak na przykład papież Jan Paweł II dodał wezwanie Królowo Rodzin, jakby akcentując, że chcemy Maryję w tych naszych domach, rodzinach jakoś tak ją prosić o właśnie pomoc w tej przestrzeni, a papież Franciszek nazwał ją Matką Miłosierdzia, pociechą migrantów, także też to wskazuje, w którym kierunku chcemy, żeby ta Matka Boża z nami szła.
2: A dla Pani jest jakieś takie wezwanie w tym momencie, które jest szczególnie bliskie Pani sercu?
3: Podoba mi się wezwanie Róża Duchowna. To też musiałam aż sprawdzić, co ono znaczy, szczerze mówiąc. Róża jako taki doskonały kwiat, najpiękniejszy, najdoskonalszy. Duchowna, czyli też jakiś taki wymiar duchowy. No i to w połączeniu wskazuje nam na Matkę Bożą, która jest takim wzorem doskonałej tej duchowości, doskonałej relacji, więzi z Bogiem. Więc taki kwiatowy tutaj akcent mi się spodobał, ale szczerze mówiąc wciąż odkrywam, bo jest ich przecież 50 kilka, także jest sporo do dowiedzenia się.
2: Czy dla Pani, jako dla młodej kobiety, też Maryja dzisiaj może być wzorem w budowaniu kobiecości, wzorem do naśladowania? Czasami kojarzy nam się jako ta cicha, piękna jak wiosna, taka trochę eteryczna, mało życiowa kobieta, ale to chyba jest zupełne przeciwieństwo tego, co powinniśmy o Maryi myśleć.
3: To prawda, że Maryja taka zobrazka może być jakby trudna do zaprzyjaźnienia się, właśnie jakby wręcz taka no, nieruchoma, bym powiedziała. Tak więc jakieś takie analizowanie, jak ona się zachowywała faktycznie, czasem tak no aktywnie, tak?
4: Też była mamą przecież.
3: Tak, więc jakby takie doszukiwanie się właśnie, co ona myślała, jak postępowała, zbliża mnie do niej. Choć faktycznie nie jest to taka łatwa duchowość dla mnie, ta duchowość Maryjna jest taka wciąż do odkrycia.
2: Ale takie zwyczaje ludowe, tradycje też mogą nam pomóc odkrywać ją na nowo.
3: Jak najbardziej właśnie. To, co może zaciekawić ludzi dzisiaj, to nie sama wiedza, która jest sucha i czasem no, wręcz my już tak percepcyjnie nie jesteśmy w stanie się zaciekawić jakby suchym tekstem. To już musi mieć jakąś formę ciekawą, także i taką namacalną. To, co właśnie ja kultywuję w tradycjach, no to jest to takie namacalne ich przeżywanie. I dzięki temu potem jakby widzimy ich sens, głębię i to nabiera takiego fajnego tempa. Ten cały rok jakby tradycji jest też taki dynamiczny. Teraz to, zaraz to, naprawdę jest ich sporo. Więc tutaj akurat przy litanii, kiedy śpiewamy, to tak pomaga, czy jak są jakieś święta, coś gotujemy, te zapachy, rękami ugniatamy ciasto, to wszystko jakby nam pomaga.
2: Jakie to jest niesamowite, że my ludzie smartfonów, komputerów, ekranów musimy wracać do tego, co kiedyś było absolutnie oczywistością i odkrywamy, zachwycamy się na nowo nawet tym, o czym pani mówi, tymi smakami, zapachami, czy tymi wstążkami nawet, które są przy kapliczkach.
3: Tak, to jest niesamowite, że takie proste rzeczy, od których odeszliśmy, teraz na nowo nas zachwycają i myślę, że to dobrze i tak ma być. I oby nam właśnie starczyło uwagi, żeby tak się w nie zagłębić i poświęcić czas, nauczyć się ich, tak? Nauczyć się takich prostych czasem czynności.
2: A może w domu można sobie też stworzyć taką domową kapliczkę? Wystarczy figurka Maryi, no i można nawet wspólnie z dziećmi ozdobić ją.
3: Tak, to jest bardzo dobry pomysł, czy w domu, czy w ogrodzie nawet. Można taką figurkę zakupić, czy jakoś je zdobyć. Czasem też fajniejszą drogą jest, jeżeli ktoś chce oddać, albo gdzieś ta kapliczka już stała, ta figurka już gdzieś była wiele lat, teraz szuka nowego domu, to też takie drugie życie, bardzo eko zresztą, więc takie miejsce można szczególne stworzyć i udekorować z dziećmi i właśnie to będzie takie miejsce modlitwy, przy którym nawet takie nabożeństwo można odmówić, tak więc no, nic nie stoi na przeszkodzie.
2: Korzystajmy z tej możliwości, żeby Maryi oddawać cześć, no i żeby kultywować także nasze tradycje. Naszym gościem była Maja Zyga, założycielka Domku Tradycji, promująca polską kulturę i zwyczaje poprzez warsztaty dla dzieci i dorosłych. Bardzo dziękuję za spotkanie, do zobaczenia i do usłyszenia.
3: Bardzo dziękuję.

0: Jest 9:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Dziś drugi dzień matur. Przed egzaminem dojrzałości co czwarty ze zdających pielgrzymował na Jasną Górę. Młodzi przybywali od początku roku szkolnego w grupach diecezjalnych i szkolnych, choć zdarzali się też indywidualni pątnicy. Do sanktuarium przybyło w sumie około 80 tysięcy uczniów, mówi rzecznik Jasnej Góry ojciec Michał Bortnik.
2: To miejsce jest szczególne do podejmowania trudnych decyzji, do podejmowania ważnych życiowych decyzji i myślę, że to jest piękne, że tutaj młodzież przyjeżdża, aby tutaj podejmować te najważniejsze decyzje o swoim życiu. Dokładnie co czwarty maturzysta był na Jasnej Górze i liczymy, oczywiście tabelki, liczby te konkretne pokazują ponad 75-76 tysięcy maturzystów, ale jeżeli doliczymy tych niezarejestrowanych, no to możemy mówić, że około 80 tysięcy, a więc dokładnie co czwarty maturzysta odwiedził Jasną Górę.
1: Maturzyści prosili Matkę Bożą o wstawiennictwo i opiekę podczas egzaminu. Jedna z ostatnich grup, która dotarła tuż przed egzaminem i podczas apelu jasnogórskiego zawierzała siebie i kolegów, przybyła z diecezji radomskiej z liceum imienia Piotra Wysockiego z Warki.
3: Królowo Polski i Królowo nasza, najlepsza nasza Matko, spraw, abyśmy zdobywając wiedzę, zawsze zachowali równowagę między rozumem i wiarą.
4: Maryjo, najlepsza nasza Matko, przed nami egzaminy nie tylko maturalne, ale też wybory życiowe, studiów, zawodów, powołań. W imieniu wszystkich polskich maturzystów roku pańskiego 2026 prosimy, bądź z nami w chwilach tych wyborów, wspieraj nas, jeżeli popełnimy błędy, upomnij nas, nie opuszczaj nas, bądź z nami w każdy czas.
1: A pół godziny temu maturzyści rozpoczęli pisać egzamin z matematyki.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Maj to nie tylko matury, to także czas pierwszych komunii świętych. Jednym z warunków przystąpienia do tego sakramentu jest pierwsza spowiedź, która jest dla młodego człowieka ogromnym przeżyciem. Przyznał w poranku z Radiem Warszawy odpowiedzialny za przygotowanie dzieci do pierwszej komunii świętej w parafii świętych apostołów Jana i Pawła ksiądz Artur Więsik.
6: Często o tym sakramencie pokuty i pojednania zapominamy, a przecież on jest związany z pierwszą komunią świętą. Żeby przyjąć Chrystusa do serca, to trzeba wcześniej się wyspowiadać. I to jest klucz wszystkiego, że to są dwa sakramenty ze sobą związane i dwa sakramenty bardzo ważne na ten dzień. Dzieci są tym żywo zainteresowane, ale też przeżywają stres z tym związany.
1: Kluczowy wpływ na przygotowanie dziecka do pierwszej komunii i spowiedzi mają rodzice, którzy budują świadomość duchową swoich dzieci.
6: Rodzice mogą z dzieckiem zrobić przygotowanie przez rachunek sumienia, czytać pytania, dziecko w myślach odpowiada. To dziecko może sobie pisać na kartce swoje grzechy, później przystąpić do spowiedzi właśnie, czytając z kartki. Ja sugeruję później, żeby tę kartkę podrzeć w drobny mak, żeby nikt nie mógł odczytać tych grzechów. Dzieciom to pomaga i jednocześnie mają taki element bezpieczeństwa.
1: Do pierwszej komunii można przystąpić po ukończeniu 7 roku życia. Zasady przygotowań do sakramentu w Polsce określają wskazania Konferencji Episkopatu Polski. Przed nami uroczystość ku czci patronki Warszawy. W środę rozpoczną się obchody odpustów Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Do piątku wierni będą spotykać się w sanktuarium na nabożeństwie majowym, mszy świętej i konferencji. Główne uroczystości w sobotę. Tego dnia o 20 mszy świętej będzie przewodniczył biskup Rafał Markowski. Z kolei piątek i sobota to dni uroczystości pogrzebowych arcybiskupa Józefa Michalika. Na 8 maja zaplanowano eksportę, którą rozpocznie procesja z domu biskupiego do Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu. Po niej o 15 odbędzie się Eucharystia. Pogrzeb odbędzie się w sobotę 9 maja. Msza święta żałobna została zaplanowana na godzinę 11, a po niej trumna z ciałem zmarłego hierarchy zostanie złożona w kryptach katedry. Ponadto każdego dnia po wieczornej Eucharystii w Przemyskiej Katedrze odbędzie się modlitwa różańcowa w intencji świętej pamięci księdza arcybiskupa Józefa Michalika. Metropolita Przemyski zmarł w niedzielę w wieku 85 lat.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dzisiaj wysokie temperatury, bardzo ciepły dzień z umiarkowanym wiatrem wiejącym z południowego zachodu. Na północy Mazowsza dziś może delikatnie zagrzmieć. Ciśnienie delikatnie też spada.
8: Maksymalnie na termometrach dzisiaj 28 stopni, bardzo ciepło. Już o tej porze mamy 21 stopni w Warszawie, w Legionowie, w Mińsku Mazowieckim, 22 w Radzyminie, w Górze Kalwarii.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Poranek z Radiem Warszawa.
9: Budzimy stolicę
5: i okolice.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Maj, piękny miesiąc nabożeństw majowych, miesiąc rozkwitania przyrody, miesiąc jazdy na rowerze, ale to też miesiąc pierwszych komunii świętych. I to jest też okazja do tego, żeby pomagać i solidaryzować się ze swoimi rówieśnikami z innych krajów.
2: Papieskie dzieła misyjne zachęcają do tego, żeby w ramach Białego Tygodnia przeprowadzić dzień misyjny i w ramach też tego dnia misyjnego opowiedzieć dzieciom o misyjnej działalności Kościoła. Akcja nazywa się Dzieci Komunijne Dzieciom Misji. Jest to okazja także do tego, żeby włączyć się także materialnie w pomoc misjonarzom i tym dzieciom, którym pomoc jest udzielana w ramach misji, które prowadzi Kościół katolicki, a jest to zachęta od świętej Teresy z Lisieux, która mimo tego, że nigdy sama na misję nie wyjechała, to jest patronką misji i misjonarzy, i także każde z dzieci, które przyjmie pierwszą komunię świętą, może stać się takim małym misjonarzem.
1: No i właśnie, i poprzez to może też nieść konkretną pomoc misjonarzom, swoim rówieśnikom w krajach, które jeszcze nie poznały Jezusa Chrystusa albo brakuje im najpotrzebniejszych środków materialnych do tego, żeby się rozwijać i wzrastać.
2: Zapytajcie, czy dzień misyjny w ramach Białego Tygodnia będzie także w waszej parafii.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Na Siekierkach doszło do kolizji, tak zgłaszają kierowcy, i most siekierkowski jest zakorkowany właściwie od węzła Marsa. Korek także na Wale Miedzeszyńskim, właśnie od mostu siekierkowskiego do mostu łazienkowskiego.
1: Warszawa wciąż dosyć mocno zakorkowana, Wawelska, tutaj ciasno w kierunku pomnika lotnika. Postoicie także na Puławskiej jadąc w kierunku centrum Warszawy, postoicie wciąż w Alejach Jerozolimskich, także w kierunku centrum, w Alei Prymasa Tysiąclecia, postoicie od wysokości ulicy Wolskiej do zjazdu w Aleje Jerozolimskie, ciaśniej wciąż na południowej obwodnicy Warszawy od zjazdu z autostrady A2 czy z trasy S8. Kierowcy zgłaszają, że doszło do kolizji mniej więcej na wysokości Alei Jerozolimskich, ale na południowej obwodnicy Warszawy.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: A my jeszcze dzisiaj bardzo ważnych osób nie uhonorowaliśmy. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Położnej, więc wszystkie położne świętują wszystkiego najlepszego. A położne mają też swoją patronkę Stanisławę Leszczyńską, która była nazywana przez tych, którym służyła, mateczką, aniołem życia. Bohaterska położna ratująca od śmierci dzieci urodzone w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau i 8 maja, czyli w najbliższy piątek, okazja, żeby świętować razem z nią, o której już za chwilę powiemy, to w Warszawie się odbędzie.
2: Tak, bohaterska położna z Auschwitz. Mija 130 lat od jej urodzin i w związku z tym zostanie odsłonięta rzeźba Stanisławy Leszczyńskiej w piątek. To będzie dzień jej imienin. To wszystko odbędzie się właśnie w piątek o 12:00, msza święta w kościele Sióstr Wizytek przy krakowskim Przedmieściu, a później odsłonięcie rzeźby przy Szpitalu Klinicznym imienia Anny Mazowieckiej przy Karowej 2.
1: A 8 maja Dzień Położnej w Polsce jest świętowany, więc i dzisiaj świętowanie i w najbliższy piątek zachęcamy do tego, żeby świętować. Zachęcamy także do tego, żeby prosić o wstawiennictwo Stanisławy Leszczyńskiej. Trwa jej proces beatyfikacyjny, no więc czekamy także na ten moment, kiedy Kościół ogłosi ją świętą, a to, że jej życie było pełne pięknych owoców, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Zachęcamy Państwa do tego, żeby lepiej poznać tę postać. Jeżeli ktoś z Was będzie mógł wziąć udział w piątkowych uroczystościach, to także zachęcamy, żeby tam być. To taki sposób na to, żeby powiedzieć życiu tak, bo zawsze tak dla życia, mówiła Stanisława Leszczyńska.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Zofia Kozerawska pojawiła się w studiu.
2: Fanfary dla tej, która na rowerze przyjechała.
3: Już drugi raz.
1: To drugiego pingwinka będę rysował za chwilę.
2: Dla mnie pingwinek nie było.
1: Ale ja jakoś nie mam udokumentowanego
3: tego
1: przejazdu.
3: Ale nie widziałam jej rower.
1: Poświadczasz. Dobrze, to będzie też pingwinek.
2: Prawie dzisiaj mnie rozjechał jeden kierowca. Musiałam omijać. Nie jeździcie szybko po ścieżkach.
1: Ten rowerowy maj to nie jest taki jednak bezpieczny. Dziękujemy, Weronika Ostrowska.
2: Jarek Wydra.
1: I Zofia Kozerawska.
3: Zapraszam.
1: Mówi dzień dobry i zapraszam.
3: Tak, dzień dobry.
0: Poranek z Radiem Warszawa.
4: Ogłoszenie nadawcy.
5: Po trzęsieniu ziemi do akcji wkraczają międzynarodowe, najbardziej wyspecjalizowane oddziały poszukujące ludzi pod gruzami, członkowie słynnej grupy Husar.
6: Strażacy zakładają sobie, że w danym momencie zrobią wszystko, co można było. Ale to nie jest tak, że zawsze wszystkich uratujemy. To jest utopia.
5: Jednym z nich jest brygadier Rafał Podlasiński, główny specjalista Akademii Pożarniczej w Warszawie, który dziś po 22 będzie moim gościem w audycji Wywiad z Człowiekiem. Audycje finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
4: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Po 7 latach małżeństwa zauważyliśmy, że będąc razem, żyjemy tak naprawdę osobno.
8: Trafiliśmy na kurs Tobiasz i Sara.
9: Podczas kursu odkryłem, jak wielką łaską jest nasze małżeństwo.
10: Ja zrozumiałam, że we współpracy z łaską Bożą możemy przezwyciężyć wszystkie trudności.
11: Kurs Tobiasz i Sara. Od 8 do 10 maja w Zalesiu Górnym.
12: Zapisy 509-793-280
13: lub na www.świętarodzina.org.
14: Na kurs zaprasza Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym.
4: Po reklamie.
3: Minęła 10, czas na wiadomości Radia Warszawa.
15: Polska ma zapasy paliwa lotniczego, zapewnia rząd po redukcji połączeń na zachodzie Europy. Porozumienia z Wielką Brytanią i Kanadą, premier po szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Bójka przy ulicy Solec, w serwisie kolejna odsłona sporu o warszawski budynek. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. W Polsce nie zabraknie paliwa lotniczego. Taką deklarację złożył minister energii Miłosz Motyka. Wskazał, że Polska jest producentem tego typu paliwa i ma jego zapasy. Podkreślił, że bezpieczny jest także narodowy przewoźnik, Polskie Linie Lotnicze LOT.
16: Nasz narodowy przewoźnik także nie przewiduje w tym zakresie turbulencji. Jeżeli chodzi o nasz rynek, to jesteśmy odpowiednio zabezpieczeni oczywiście. Jeżeli chodzi o rynki światowe, rynek Europy Zachodniej, to tutaj niektóre państwa zgłaszają. Też o tym rozmawialiśmy z kilkoma ministrami. Momenty, w których może czasowo tego paliwa zabraknąć, a niektóre linie już kasują niektóre połączenia.
15: Redukcję połączeń ogłosiła m.in. niemiecka Lufthansa. Z powodu braku paliwa cięcia ogłosiły także skandynawskie linie lotnicze. Ograniczenia dotyczą również kilku polskich lotnisk. Premier Donald Tusk spotkał się z liderami Wielkiej Brytanii i Kanady podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu w Armenii. Efektem rozmów mają być konkretne porozumienia. Jeszcze w maju Polska i Wielka Brytania planują podpisać traktat wzmacniający współpracę, zwłaszcza w obszarze obronności. Równolegle przygotowywana jest nowa forma współpracy z Kanadą, obejmująca bezpieczeństwo, sektor militarny oraz energetykę. Polski premier rozmawiał też z prezydentem Ukrainy. Kijów liczy na wsparcie Polski w odbudowie relacji z Węgrami po zmianie rządu w Budapeszcie. A dziś ministrowie spotkają się na posiedzeniu rządu. Zajmą się m.in. bonem senioralnym. To świadczenie niepieniężne, które zakłada pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb, m.in. przygotowywaniu posiłków czy zapewnieniu kontaktu z otoczeniem. Program ma być wprowadzany stopniowo, w pierwszej kolejności w gminach, w których nie są realizowane publiczne usługi opiekuńcze na rzecz seniorów. Rząd zajmie się też projektem zmian deregulacyjnych w zakresie energetyki. Zakłada on uproszczenie rachunków za energię elektryczną dla odbiorców w gospodarstwach domowych.
0: Dzieje się blisko.
15: Rękoczyny przy ulicy Solec 50 w Warszawie i sprzeczne wersje uczestników. To najnowsza odsłona trwającego od lat konfliktu między właścicielami lokali usługowych, a większościowym właścicielem i administracją budynku. Sprawie przyglądał się Jan Olęcki.
17: Właściciele lokali mówią o podwyżkach, ograniczaniu dostępu do części wspólnych i problemach z prowadzeniem działalności. W sprawę zaangażowały się miejskie instytucje, a część wątków trafiła do sądu, o czym mówi jedna z właścicielek lokalu, Ola Andrychowicz.
18: zaczęło się 4 lata temu, kiedy jedna rodzina wykupiła większość udziałów w tym budynku. No i od razu weszli z buta, przejmując zarząd.
17: Ostatnio doszło do rękoczynów. Jak relacjonuje hydraulik Ryszard Buczek, doszło do nich podczas prac przy przywracaniu dostępu do wody.
19: Pionki mi sprzedał, rozciął usta i policja na sygnale przyjechała, no rozbroili go, no zakuli w kajdany. W międzyczasie też wezwali pomoc medyczną dla mnie.
17: Administrator twierdzi, że to on został zaatakowany i złożył zawiadomienie o przestępstwie. Sprawa jest znana policji i władzom Warszawy. Punktem zapalnym pozostaje m.in. brama w Prześwicie, która według mieszkańców blokuje dostęp do kilku sąsiednich nieruchomości.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
3: Bardzo pięknie i cieplutko, a będzie jeszcze cieplej. Najcieplej teraz jest w Piasecznie, 23 stopnie. Troszkę chłodniej, ale to, kto by tak to odczuwał idealnie. 22 w Warszawie, w Legionowie, w Pruszkowie, w Wołominie i Ożarowie Mazowieckim. 21 w Otwocku, a dzisiejsze maksimum to 28 stopni. Wiem, że nie wszyscy na nie czekają, bo tacy jesteśmy nie całkiem gotowi na takie super ciepło. Może zagrzmieć, zobaczymy. Póki co wiatr wieje umiarkowanie z południa.
20: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
3: Dzień dobry, witam Was wszystkich, kochani. 5 minut po godzinie 10. Zofia Kozorawska tu przy mikrofonie Radia Warszawa. Bardzo się cieszę, że jesteście i pozdrawiam bardzo, bardzo gorąco zarówno tych, którzy piszą i mają się dobrze, ich rodziców, którzy już trochę lepiej oddychają niż wczoraj, jak myślę, no ale też ogromnie serdecznie wszystkie położne, bo dziś Wasz dzień, Międzynarodowy Dzień Położnej. Cieplutkie uściski. Start Sheet.

0: tylko ty, tylko ty.
1: To był Paweł Domagała na antenie Radia Warszawa, 13 minut po 10.
2: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: Dziś położne świętują. Jeśli mieliście swoje dobre doświadczenia, to ja dziś zapraszam serdecznie, żeby do mnie dzwonić, pozdrawiać, dziękować, przypominać o sobie, mówić, ile to lat temu. Jak ktoś ma ochotę, to oczywiście jak najbardziej przypomnę numer telefonu 512 700 444 albo 512 700 555, bo trzeba sobie przypominać, że wiele dobrego się w naszym życiu dzieje, wydarzyło. I nad tym dziękczynieniem się zatrzymywać. Ono, takie mam doświadczenie, że jeśli zaczynam dziękować, to staję się szczęśliwsza. Jakoś okazuje się, że wiele z moich roszczeń i frustracji jest zaleczanych tym dziękczynieniem. I okazuje się, że jest więcej tego, za co mogę dziękować, niż tego, na co mogę narzekać. I to jest wielka radość. Dziś o Stanisławie Leszczyńskiej też troszkę, mam nadzieję, uda się powiedzieć. Teraz może króciutko. Nazywana była przez współwięźniów w Auschwitz mateczką i aniołem życia. A urodziła się w Łodzi 8 maja. 1896 roku. W czasie I wojny światowej została wolontariuszką, pomagała ubogim, a potem wyszła za mąż za Bronisława Leszczyńskiego. Mieli 4 dzieci. W latach 20. ukończyła szkołę położnych i była położną przez 40 lat. Kochała swoje pacjentki. Mówiła tak: może właśnie dlatego miałam tak wielką ilość pacjentek, że nieraz musiałam pracować po 3 doby bez snu. Pracowałam z modlitwą na ustach i właściwie przez cały okres mojej zawodowej pracy nie miałam żadnego przykrego wypadku. Stanisława Leszczyńska. A wy chcecie opowiedzieć o położnych, z którymi się zetknęliście? Albo pewnie bardziej zetknęłyście, kochane panie. Jeśli tak, dzwońcie do mnie. Będziemy posyłać w świat te wieści. 512 700 444. A to już vaya con Dios. Kwadrans po 10.

0: Ania Karwano o tym, że słucha w radiu co tydzień, a tych wszystkich, którzy też co tydzień słuchają czegoś w radiu, bardzo serdecznie pozdrawiam. 21 minut po 10:00 posłuchajmy teraz świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Lednickie Pola, Gniezno, 3 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Jana, wygłoszona przed katedrą świętego Wojciecha.
3: Święty Wojciech jest ciągle z nami. Pozostał w piastowskim gnieździe, pozostał w powszechnym kościele, otoczony chwałą męczeństwa. I z perspektywy tysiąclecia zdaje się dzisiaj przemawiać do nas słowami świętego Pawła w dzisiejszej liturgii. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, abym ja, czy to gdy przybędę i ujrzę was, czy też, będąc daleka, mógł usłyszeć o was, że trwacie mocno w jednym duchu, jednym sercem walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię i w niczym nie dajecie się zastraszyć przeciwnikom.

0: Sophie Ellis Backstory już za nami, jest w 10:30.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: No, jeszcze czytam SMS-y, które spłynęły do nas w sprawie maturzystów i serdecznie pozdrawiam. Czekam na więcej, dawajcie znać, jak tam wczoraj poszło. Przypominam, że można do nas wysyłać SMS-y, więc na SMS-a to już każdy znajdzie czas. 512 700 555 albo 512 700 444. Co tam wasi kochani młodzi mówili po powrocie z wczorajszej matury z polskiego? O, zadowolony wrócił i pisał o pracy. No dobrze, no to czekam na więcej i trzymamy kciuki za tę matematykę dzisiejszą. Pozdrawiam też tych, którzy z chorymi dziećmi, słuchaczkę Agnieszkę i chorego Teosia. Mam nadzieję, że już będzie niedługo zdrowszy. Kochani, a może jesteście młodymi małżeństwami albo narzeczonymi już po kursie przedmałżeńskim i chcecie inwestować w tę swoją relację, to przypominam, że kolejne spotkanie w parafii Zwiastowania Pańskiego już dziś, projekt Trwamy, to jest właśnie przestrzeń spotkań dla młodych małżeństw i wszystkie te młode małżeństwa i narzeczeni, którzy już ukończyli kurs przedmałżeński, to bardzo ważne, są serdecznie zaproszeni. Dziś kolejne spotkanie zatytułowane Temperamenty i charaktery w duecie, razem mimo różnic. To jest parafia Zwiastowania Pańskiego, dziś start o 19:00. Serdecznie zapraszamy. Cher teraz dla nas będzie tutaj śpiewać pięknie. 28 minut przed 11:00.

0: To był Dawid Kwiatkowski. 20 minut zostało do 11. Ewa Pietrzak. Zapraszam.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Pan Wincenty Pipka, psycholog Związek Dużych Rodzin 3+, szczęśliwy mąż, ojciec, albo tatuś, może lepiej, no nie, i dziadek.
3: I po tak. maturze jest. Bo to ważne.
2: A, pan się tak tutaj tego, no
3: nie,
2: tak.
3: Nie, no tak, bo chciałem się pochwalić.
2: A wie pan, że ostatnio zaczęłam, może nie sprawdzać, ale tak z ciekawości, jak jakiś polityk mówił coś ciekawego albo zaskakującego, to mówię, a tak sprawdzę, skąd jest, skąd pochodzi, no i tam różne takie zawody zaczęłam czytać. Dobrze, nie będę o tym mówić, nie mówimy o polityce, staramy się o tym nie mówić, chociaż polityka to troska o wspólne dobro. Panie Wincenty, pan pewnie widział też filmiki takie w internecie, że to pokolenie jest przebodźcowane i pracodawcy nawet umieszczają takie zdjęcia i filmiki, że jak ktoś przychodzi z tego słynnego pokolenia, to trudno się temu kandydatowi, kandydatce skupić na zadaniu i na przykład, uwaga, strzelają palcami, dają zabawkę albo slajma do zabawy, skup się.
3: Tak, tak, tak, no to jest prawda. Znaczy inaczej trochę podążać.
2: Ale czy to jest nasza wina, czy to jest już tych młodych wina, którzy wkraczają na rynek po 20 roku życia, po 30?
3: Jest trochę nasza wina, tak mi się wydaje, jako rodziców, że my gdzieś tam nie reagujemy na jakimś odpowiednim etapie. Natomiast z drugiej strony to też trochę trudno mówić o winie w kontekście takim, że rzeczywiście to otoczenie się zmienia. Tak? I jeżeli dzieci dostają, my możemy mówić, że odcinamy dzieci od elektroniki, no bo to jest to, co tam jakby zmienia percepcję i sposób funkcjonowania tych dzieci, to jest udowodnione naukowo, więc tutaj nie ma się specjalnie co nad tym zatrzymywać. Natomiast jeżeli to jest wykorzystywane, już teraz nauczyciele mówią, że no to znajdziesz w internecie, tam zaglądaj, to jest cały czas ta elektronika jest obecna przy nas, to wykluczenie akurat jednego naszego dziecka z tego całego schematu, chociaż wiemy, że tam mówimy w Dolinie Krzemowej, ci, którzy rzeczywiście podsuwają te różne rozwiązania technologiczne, swoje dzieci trzymają od tego z daleka, no to tym też możemy sobie jakoś tam próbować naprostowywać nasze myślenie. Natomiast wydaje mi się, że nie da się zupełnie izolować. I też jest troszeczkę inaczej, bo dzieci też mają, jakby powiedzieć, trochę szybszą tą percepcję, tak? Więcej omiatają obrazów jednocześnie niż my, w inny sposób trochę, nie? No i w ten sposób jakby ten mózg z pokolenia na pokolenie trochę się inaczej rozwija. Więc tutaj też nie możemy tak mówić, że po prostu zatrzymajmy te dzieci. No to widać chociażby po filmach, tak? Czy po kreskówkach, tempo kreskówek za naszych czasów, tak zwanych naszych czasów, a tempo kreskówek czy filmów animowanych, czy w ogóle filmów dzisiaj jest zupełnie inne, dlatego że jest inna też percepcja. My się tak cały czas napędzamy w ten sposób i rzeczywiście tych bodźców jest za dużo, tak? Wiele mamy problemów takich zdrowotnych, neurologicznych, psychicznych, wywodzących się z tego, że faktycznie jesteśmy przebodźcowani, tak? Tym scrollowaniem i tak dalej. No to każdy to powie. Czy jesteśmy w stanie temu zapobiegać? Rozmawiać, pokazywać. Chociaż trudno jest wytłumaczyć takiemu dziecku, że nie może korzystać z kolorowych, szybko przebiegających obrazków, tak? Więc to jest trudne. Natomiast w miarę możliwości trzymanie z daleka, no jak słyszymy o takich rzeczach, że, no cóż, to widać gdzieś w pociągu, na przystanku, w tramwaju.
2: Ale mnie zatkało. Dziecko, niespełna 3-latka, mama stoi obok dziecka w wózku. Ja nie chcę narzekać, bo ja też widzę, że jestem uzależniona od tego telefonu i moi domownicy również. Nie chcę narzekać, ale momencik. Niespełna 3-letnie dziecko z tabletem w wózku, piękny świat, słońce świeci, no ludzie kochani. Naprawdę, mama pięknie wyglądająca obok, po co?
3: I tu mamy odpowiedź, nie? To jest prosty sposób na uspokojenie tego dziecka.
2: Ale na podwórku, panie Wincenty, na podwórku, gdzie są wróbelki, drzewa kolorowe, zieleń, błękitne niebo, ludzie przechodzący obok, tak?
3: No i tutaj to jest jakby odpowiedź też. To jest odpowiedź, że rodzice nie są też uświadamiani. Dzisiaj to mamy ten kłopot, że rodzice pod wieloma względami uświadamiają się gdzieś tam w internecie, na YouTubach i tak dalej, jak być dobrym rodzicem, jak coś tam. Natomiast siedząc sami, przeglądając tego YouTuba czy coś, to pewnie też wpadają w ten kanał elektronicznego uzależnienia, nie? To może stąd to się bierze, trudno to powiedzieć, natomiast no fakt jest faktem, że później dzieci są faktycznie przebodźcowane. To jest prawda i I to się potem odbija w życiu zawodowym, w nauce to się odbija, to no, działa to na niekorzyść, nie?
2: Do spraw bardziej przyjemnych, sympatycznych, ale może też takich zmagających naszą czujność powrócimy już jutro. Pan Wincenty Pipka, psycholog, Związek Dużych Rodzin 3+, jest z nami w tym tygodniu. Do usłyszenia, wszystkiego dobrego.
3: Dziękuję bardzo.

0: 11 minut zostało do 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: To ta chwila, w której kawa smakuje lepiej, dlatego że w studiu nie jestem sama, nie piję jej sama, jest Grzegorz Kozłowski. Cześć.
2: Cześć Zofia, dzień dobry.
0: Witam cię, wrócił.
2: Wypoczęty.
0: I od razu coś wrzucił.
2: Tak jest.
0: Na stronę internetową.
2: Tak, pierwsza rzecz to, drodzy słuchacze, jak zajrzycie na naszego Facebooka, to tam dojrzycie na zdjęciu zerwane kwiaty lilaka, którego nazywamy bzem. Myślę, że wielu z was tą wiosnę i ten okres teraz kojarzy właśnie z zapachem i kwitnącymi na Facebooku, Zofia.
0: A na Facebooku,
2: tak,
0: proszę na to.
2: Z kwitnącymi bzami, czyli lilakami. Są przepiękne i tak. U nas też jeden się taki znalazł właśnie w studiu. A jeżeli chodzi o stronę internetową, no to maj i te właśnie kwitnące rośliny, no to też jest oczywiście nabożeństwo majowe. Przy kapliczkach, o którym dziś była mowa o 9.15, zachęcam do zapoznania się właśnie z tą rozmową o tych tradycjach ludowych przywarszawskich, które właśnie były dzisiaj omawiane. I jedną z nich jest właśnie to nabożeństwo, które odbywa się przy tych takich ludowych, miejscowych kapliczkach. Również u mnie w miejscowości też się takie odbywają.
0: Kiedy ostatnio się modliłeś przy tej kapliczce?
2: Ja w tamtym roku, bo w tym dopiero wróciłem na maj z nadmorza.
0: Ale masz w planie.
2: Tak, tak. Nawet kapliczkę moi rodzice mają na swoim podwórku.
0: No, no nawet i co? Tak, i tak rodzinnie się modlicie?
2: Znaczy 2 lata temu była taka praktyka, że tam kilka osób się schodziło. Tak, rzeczywiście. Można do tego wrócić.
0: Piękne.
2: Też o Stanisławie Leszczyńskiej, o położnej z Auschwitz. Informacji kilka, ze względu na to, że dziś jest dzień położnej, które oczywiście bardzo im dziękujemy za ich pracę, a to jest przykład heroizmu, który pokazała właśnie ta kobieta w Auschwitz, przyjmując te dzieci, które się właśnie rodziły wtedy.
0: No, ale też ogromnej wiary i miłości.
2: Tak. Za kilka chwil też na Facebooku pojawi się post, na którym będzie cytat z jej właśnie wspomnień z tamtego okresu. Też zachęcam, żeby się z nim zapoznać. No i trochę o lokalnych wydarzeniach i o tym, co dotyczy
0: Pragi
2: wszystkich
0: Północ.
2: Z Pragi Północ, czyli nas tutejszych też.
0: Czyli dlaczego warto jeździć rowerem?
2: No, tak.
0: Bo nie mamy miejsc rower to jest dobra opcja. Na Pragi Północ. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
0: A to już Maroon 5.
2: 9 Memories.
0: Minut. Dokładnie. Ach, uwielbiam tę piosenkę. 9 minut zostało do 11. Robimy głośno.

0: Słuchajcie, Radio Warszawa na 106,2 FM. Dwie minuty zostały do 11.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Zmieniamy się dla Państwa. Od maja nowe wiadomości Radia Warszawa. W tygodniu o pełnych godzinach, oprócz kraju i świata, również informacje lokalne, sportowe i społeczno-religijne. Nowością są dynamiczne skróty wiadomości lokalnych w tygodniu. Z kolei w weekendy odpoczywamy od informacji z kraju, świata i regionu. Michał Koźlik, do usłyszenia.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W najnowszym sieci Mafia Śmierć Zonda Krypto, szokujące kulisy potężnej afery, a także niewygodna prawda o czterech pancernych. Czytamy sieci Jacek Karnowski.
4: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
5: Majowy numer miesięcznika Różaniec już dostępny. W tym wydaniu temat numeru: Maryja przewodniczką w drodze. Maryja nauczycielką relacji. Co mówią o nas dogmaty maryjne? Czy potrzebujemy osobistego zawierzenia się Matce Bożej? Jak Maryja i Kościół pomagają znieść cierpienie? A ponadto 800-lecie śmierci świętego Franciszka. Fragment nowej książki Romana Zięby. Jak Kościół odnosi się do rozwoju techniki, w tym sztucznej inteligencji? Zamów już dziś. Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Telefon 673 58 39. sklep.loretanki.pl. Subskrypcja Rozaniec EU.
1: O reklamie.
0: Słuchacie Radia Warszawa na 106,2 FM. Minęła 11.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Cieplutko w Warszawie, 23 stopnie, teraz tak też jest w Nowym Dworze Mazowieckim, w Pruszkowie, w Piasecznie i w Grodzisku Mazowieckim też 23, a w Otwocku 24 i tak jest w Wołominie i w Legionowie. Maksimum dzisiejsze to 28 stopni, wiatr wieje chwilami porywiście, wieje z południa, pojawi się troszkę więcej chmur, no i zdania są podzielone. Może coś zagrzmi, a może nie. Zobaczymy.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Minuta po 11. Zofia Kozarawska tutaj przy mikrofonie. Pozdrawiam wszystkie położne, ciężko pracujące, te, które może teraz się budzą, bo były całą noc w pracy i przyjmowały na świat młodych, maleńkich ludzi. Dziś oprócz tego, że świętują położne, to też jest na przykład dzień bez makijażu, drogie panie. Zapraszam serdecznie na kolejną wspólną godzinę pełną muzyki i naszych, mam nadzieję, rozmów.

0: 10 minut po 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: To ja dzisiaj będę jeszcze przypominać, że jak macie chwilę wolną, bo akurat, nie wiem, bierzecie łyk kawy, to pomódlcie się za tych maturzystów, którzy się teraz stresują, piszą. O Ducha Świętego dla nich. Niech im pójdzie najlepiej, jak może, jak ma im pójść, żeby to życie było ich życiem szczęśliwym, spełnionym i zgodnym z wolą Bożą. Nie wiem, czy wiecie, że Mel Gibson zakończył zdjęcia do kontynuacji Pasji, Zmartwychwstanie Chrystusa, tak się będzie nazywać ta kontynuacja, trafi do kin w 2027 roku, ale uwaga, w dwóch częściach. Przepraszam, 7 miesięcy pracy zakończyło się i powstały dwie części będące kontynuacją Pasji. Pierwsza, premiera pierwszej części będzie w Wielki Piątek, a drugiej w uroczystość w niebo wstąpienia. Produkcja opowiada o wydarzeniach po ukrzyżowaniu Pana Jezusa, no i jest jednym z większych projektów, być może nawet największym projektem w karierze Mela Gibsona. To, co się zmieniło, to to, że całość jest anglojęzyczna, dlatego żeby trafiła do szerszej publiczności, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. No i troszkę się zmieniła obsada. W roli Jezusa zobaczymy fińskiego aktora Jaakko Otonen. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałam. Maria Magdalena zagra Mariela Garriga, a postać Maryi wcieli się Polka. Kasia Smutniak. Taka to historia. To czekamy. No i gratulujemy, cieszymy się. Tilaf już teraz. Mimo wszystko. 11 minut po 11.

0: mimo wszystko zawsze był ten słoneczny dzień.
1: To jest Radio Warszawa.
2: 106,2 FM.
1: Dobrze słuchać.

0: tylko ty.
1: Jest ktoś, dla kogo liczysz się tylko ty, naprawdę. 21 minut po 11.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z rozważania Ojca Świętego Leona XIV podczas czuwania modlitewnego w intencji pokoju. Bazylika Świętego Piotra, Watykan, 11 kwietnia 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, Święty Jan Paweł II, niestrudzony świadek pokoju, powiedział ze wzruszeniem w czasie kryzysu irackiego w 2003 roku: ja należę do tego pokolenia, które żyło w okresie II wojny światowej i ją przeżyło. Mam obowiązek powiedzieć wszystkim młodym ludziom, młodszym ode mnie, którzy nie mają za sobą tego doświadczenia: nigdy więcej wojny. Posługując się słowami wypowiedzianymi przez Pawła VI w czasie jego pierwszej wizyty w siedzibie Narodów Zjednoczonych: musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy. Dobrze wiemy, że nie istnieje pokój za wszelką cenę, lecz wszyscy wiemy, jak wielka jest to odpowiedzialność. Dzisiejszego wieczoru przyjmuję jego apel jako własny. Apel jakże aktualny. Modlitwa wychowuje nas do działania. Ograniczone ludzkie możliwości łączą się w modlitwie z nieskończonymi możliwościami Boga. Wówczas myśli, słowa i czyny kruszą demoniczny łańcuch zła i oddają się na służbę Królestwu Bożemu. Królestwu, w którym nie ma ani miecza, ani drona, ani zemsty, ani banalizowania zła, ani niesprawiedliwego zysku, lecz jest tylko godność, zrozumienie i przebaczenie. W tym znajduje się tama dla owego obłędu wszechmocy, który wokół nas staje się coraz bardziej nieprzewidywalny i agresywny. Równowaga w rodzinie ludzkiej została poważnie zachwiana. W mowę śmierci wciąga się nawet święte imię Boga, Boga życia. Zanika wówczas świat braci i sióstr mających jednego Ojca w niebie, a rzeczywistość, niczym w nocnym koszmarze, zaludnia się wrogami. Wszędzie słyszy się groźby zamiast wezwań do słuchania i do spotkania. Bracia i siostry, ten, kto się modli, ma świadomość własnej ograniczoności. Nie zabija i nie grozi śmiercią. Śmierci natomiast służy ten, kto odwrócił się plecami do Boga żywego, aby z siebie samego i ze swej władzy uczynić Bożka niemego, ślepego i głuchego, któremu składa się w ofierze wszelką wartość i domaga się, by cały świat ugiął przed nim kolano.

0: Odwiedzanie Tom John i John Travolta już za nami. 25 minut zostało do 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: No kochani, przypominam, że Noc Muzeów już za chwileczkę, już za momencik, 16 maja i Radio Warszawa też otwiera swoje drzwi w tę wyjątkową noc warszawską, Noc Muzeów. Także Floriańska 3 czeka na Was. Można poznać radiowe kulisy, zobaczyć jak tutaj się u nas w środku żyje, wspiąć się na nasze trzecie piętro i zerknąć sobie do tego studia, z którego być może słyszycie nasze głosy, być może codziennie, to chciałam powiedzieć. No i kochani, co trzeba zrobić, żeby tak się stało? Trzeba się zapisać, a zapisy możliwe są przez naszą stronę internetową radiowarszawa.com.pl. Zaplanowaliśmy takie wejścia w grupach o pełnych godzinach. O godzinie 17, 18, 19 i 20. Każde takie wejście, bycie tutaj w radiu będzie trwało około 45 minut. Ale uwaga, jest jeszcze jedna niespodzianka. Żeby się nikomu nie dłużyło, żeby się nikomu nie nudziło z tych, którzy będą czekać na swój moment wejścia do radia, to autor magazynu motoryzacyjnego Grzegorz Traczewski zaprasza na krótką przejażdżkę zabytkowym, no i zjawiskowym oczywiście, Fiatem 125. Zatem 16 maja warto tutaj dotrzeć na Floriańską 3, ale żeby móc wejść na górę, to trzeba się zapisać. Zapisujcie się radiowarszawa.com.pl. Czekamy.

0: strasznie się zrobiło. Gypsy Kings już za nami. 16 minut zostało do 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Pani Helena Pys, człowiek, o którym warto wiedzieć, że jest taki człowiek i warto zaczerpnąć od niej tę miłość, którą ma w sobie, zaczerpnąć jej, trochę z jej wiary, trochę z jej nadziei. A jest to kobieta, która kiedy miała 10 lat zachorowała na chorobę Heinego Medina i miała ogromne problemy z tym, żeby chodzić. Początkowo w ogóle nie ruszała ręką ani nogą. Później dzięki miłości i pracy ciężkiej rehabilitantów, ale szczególnie swoich rodziców, jak sama mówi, stanęła na nogi, chodziła o kulach, teraz porusza się na wózku inwalidzkim. Jest lekarką, jest też misjonarką świecką, jest członkinią Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Od 37 lat posługuje trędowatym w Indiach. Została teraz 3 maja odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. To nie jest pierwsze odznaczenie, jakie ma na swoim koncie, no ale bardzo wyjątkowe. Wręczone zostało przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Karola Nawrockiego na Zamku Królewskim w Warszawie. Yeah.

0: To 2 ten, 2 3 już za nami, 4 minuty zostały do godziny 12. To jest ta chwila, w której mam szansę usłyszeć Twoje słowo, Panie. Proszę, daj mi je usłyszeć. Fragment Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętek, rozważanie opracowała Teresa Kołodziej, a czytać je będzie Robert Pierzchała.
1: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Do Listry nadeszli Żydzi z Antiochii i z Ikonium. Podburzyli tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje. Kiedy go jednak otoczyli uczniowie, podniósł się i wszedł do miasta, a następnego dnia udał się razem z Barnabą do Derbe. W tym mieście głosili Ewangelię i pozyskali wielu uczniów, po czym wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając duszę uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Kiedy w każdym kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Panfilii. Nauczali w Pergę, zeszli do Atalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary. I dość długi czas spędzili wśród uczniów.
2: Dzisiaj czytamy ciąg dalszy historii pobytu Pawła i Barnaby w Listrze. Doświadczają tym razem nienawistnej reakcji Żydów, którzy podburzyli tłum przeciwko nim. Pawła ukamienowali i wywlekli za miasto, sądząc, że nie żyje. Ten jednak powstał i już następnego dnia poszedł z Barnabą do kolejnego miasta, do Derbe, i tam głosili Ewangelię. Później zaś postanowili wrócić do Listry i innych miast, gdzie wcześniej byli, aby umacniać uczniów i zachęcać do wytrwania w wierze. Głosili im, że przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Uciskiem dla nich była zarówno próba składania im jako bogom ofiar przez pogan, jak i kamienowanie przez Żydów. Jednak żadnemu z tych ucisków nie poddali się. Przeszedłszy te próby, ustanowili prezbiterów we wszystkich miastach i z poczuciem dobrze wykonanego zadania zleconego im przez Kościół wrócili do Antiochii, gdzie opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary. Autor Dziejów Apostolskich zapisuje w tym miejscu zdanie: i dość długi czas spędzili wśród uczniów. Po bardzo intensywnym działaniu przyszła pora na zatrzymanie się, na trwanie we wspólnocie, na przyjrzenie się temu, co Bóg przez nich uczynił, może też na zobaczenie popełnionych błędów, aby w przyszłości móc ich unikać, na spokojne umacnianie więzi i wiary. To nie było zakończenie działalności, ale nabranie sił do dalszego głoszenia. W naszym życiu warto również oprócz okresów intensywnego działania planować osobiste okresy odpoczynku i refleksji nad własną relacją z Bogiem i ludźmi.

0: Minęła 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.
2: Amen. Amen.
1: Z wiarą włączmy się w radosną modlitwę Kościoła, przewodzi jej papież, a jednoczą się z nim wszyscy ludzie dobrej woli, którzy na tę chwilę odłożyli pracę i wznieśli myśli do Boga, by Go uwielbić i z ufnością powierzyć Mu swoją teraźniejszość. Królowo nieba, wesel się, alleluja.
3: Bo ten, którego nosiła, alleluja.
1: Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.
3: Módl się za nami do Boga, alleluja.
1: Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
3: Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.
1: Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył. Daj nam, prosimy, abyśmy przez Matkę Jego Maryję Pannę dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego.
3: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się za wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
3: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
3: Amen.
1: Módlmy się także za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego.
4: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, by dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen. Pan z wami.
3: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
3: Amen.
1: Trwajmy w pokoju Chrystusa.
3: Bogu niech będą dzięki.
0: 2 minuty po godzinie 12 posłuchajmy dzisiejszej Ewangelii, którą skomentuje ksiądz Mateusz Baran.

0: Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we mnie. Ale niech świat się dowie, że ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał.
1: Gdybyś mógł to zobaczyć, tak, byłoby to cudowne. Kiedy spojrzeniem mógłbyś objąć tę najpotężniejszą broń, która oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca radość niewinnym. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Owoc przekroczenia śmierci przez naszego Pana i owoc triumfu życia. Jak niesamowicie potężny ładunek ma w sobie pokój, który nie pochodzi z tego świata. Nie jest więc ten pokój czymś, co możemy sami wytworzyć. To dar Ducha Świętego, który otrzymujemy, gdy otwieramy nasze serca na modlitwie. Dopiero gdy mamy pokój w sobie, możemy stać się ludźmi pokoju dla innych, pisał Henry Nguyen. Może gdy oglądasz wiadomości i uskarżasz się na wojny na naszej planecie, pomyśl dziś przed Chrystusem o różnych punktach zapalnych w twojej rodzinie, pracy, uniwersytecie, szkole i zaproś go tam z jego pokojem, który jako jedyny potrafi zbudować, ocalić, dać nadzieję na nowy. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Bądź człowiekiem pokoju Chrystusa.

0: Tadeusz Moros, Jahwe. 10 minut po 12.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: 24 stopnie teraz w Warszawie i w Nowym Dworze Mazowieckim, ale to najchłodniejsze miejsca, bo cieplej. 26 w Legionowie, Piasecznie, Otwocku, Wołominie i w Ożarowie Mazowieckim też 26, a w Pruszkowie to już nawet 27 i w Grodzisku Mazowieckim też 27. To jeszcze nie jest dzisiejsze maksimum, czekamy na 28. Towarzyszy nam dość silny, porywisty wiatr z południa. Chyba jednak z chmur, które przyjdą, nic dzisiaj nie popada.
1: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dzień dobry, witam Was wszystkich, kochani. Południe już minęło, 10 minut po 12. Zofia Kozorawska tutaj i zapraszam, zostańcie ze mną. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy podróżują, odzywając się do nas, że lubią nas słuchać w samochodzie i bardzo dobrze słuchajcie nas, nie tracąc czujności oczywiście z tego, co przed Wami, z tej drogi. Niech to będzie bezpieczna droga. Zostańcie z nami. Zapraszam serdecznie. A na początek tej godziny Roxette.

0: Zespoły są już za nami. 21 minut po 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dziś dzień bez makijażu i tak się zastanawiam, ile z nas dzisiaj się nie pomalowało. Nie, żebym się jakoś mocno malowała, ale coś tam sobie maznęłam na... Tak się mówi? No, w każdym razie używałam tuszu do rzęs, o to chciałam powiedzieć. No i zastanawiałam się, dlaczego my się w ogóle malujemy, o co chodzi? Czy chodzi o to, żeby coś ukryć, czy chodzi o to, żeby coś podkreślić? Pewnie trochę jedno i drugie. Pewnie jak jest... coś tam zrobimy, to czujemy się ze sobą lepiej, to mówię o nas paniach. Chociaż przecież makijaż nie jest zarezerwowany tylko dla kobiet, dlatego że no, faraonowie korzystali z makijażu, wiadomo, był inny, specyficzny, wyjątkowy, ale też wojownicy. Do dziś korzystają z niego aktorzy. No i muzycy sceniczni też czasem korzystają z makijażu. Psychologowie zauważają, że właśnie makijaż jest jedną z tych rzeczy, która może nam poprawiać nastrój. Może troszkę działać jak taki rytuał przygotowywania do dnia. Ktoś tam ścieli łóżko, a ktoś się maluje. Może tak. A jednocześnie ulegamy tej presji idealnego wyglądu, czymkolwiek by był ten idealny wygląd, i może nas to męczyć. I dlatego ktoś wymyślił, że będzie taki jeden dzień bez makijażu. Jeśli dzisiaj o tym nie wiedziałyście, głównie do pań się zwracam, chociaż może jacyś aktorzy też słuchają i dziś nie wiedzieli, bo może by odmówili makijażu, to jutro można sobie zrobić taki dzień bez makijażu. A czemu by nie? Ella Longin, 22 minuty po 12.

0: Mietek Szcześniak w piosence Niemałego już księcia Maj się. Jest 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik, zapraszam. W czwartek 7 maja w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie zostanie wystawiona księga kondolencyjna po śmierci arcybiskupa Józefa Michalika. Były przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zmarł w niedzielę w wieku 85 lat. 2 czerwca, w miesiąc po śmierci arcybiskupa Michalika, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, biskup Marek Marczak, będzie sprawował w sekretariacie generalnym mszę świętą w intencji zmarłego. W Watykanie jutro 6 maja odbędzie się doroczna przysięga nowych rekrutów papieskiej Gwardii Szwajcarskiej. Uroczystość w obecności papieża rozpocznie się o 17 w auli Pawła VI. Kardynał Pietro Parolin odprawi mszę świętą w Bazylice Świętego Piotra. Jak informuje Vatican News, w tym roku przysięgę złoży 28 gwardzistów. Ceremonia odbywa się co roku 6 maja, by uczcić blisko 150 gwardzistów, którzy polegli w obronie papieża Klemensa VII podczas złupienia Rzymu w 1527 roku. W tekście przysięgi padają słowa o wiernej, lojalnej i honorowej służbie papieżowi i jego następcom. Kolejny dzień egzaminów maturalnych. Część maturzystów tradycyjnie pielgrzymowała na Jasną Górę już od września przez cały rok szkolny. Modlili się nie tylko o powodzenie podczas egzaminu dojrzałości, ale też o rozeznanie swojej drogi życiowej i zawodowej. Z częstochowskiego sanktuarium płyną do nich życzenia od trochę młodszych kolegów i koleżanek z przedszkola sióstr nazaretanek świętej rodziny, którzy co miesiąc modlą się w kaplicy Matki Bożej.
2: Matura. Czego można życzyć przed takim ważnym egzaminem?
3: Żeby im się udało.
4: Żeby się nie stresowali.
5: Żeby się nie bać.
6: Żeby ktoś wspierał go.
7: Żeby odpocząć.
8: Powodzenia na maturach!
1: Dziś młodzież zdawała matematykę, jutro wybrany język obcy.
9: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Maj to czas pierwszych komunii świętych. Do tego sakramentu można przystąpić z zasady po ukończeniu 7 roku życia. Warunkiem jest pierwsza spowiedź, która jest dla młodego człowieka dużym przeżyciem. Mówił w poranku z Radiem Warszawa ksiądz Artur Więsik, odpowiedzialny za przygotowanie dzieci do pierwszej komunii świętej w parafii pod wezwaniem świętych apostołów Jana i Pawła w Warszawie.
10: Często o tym sakramencie pokuty i pojednania zapominamy, a przecież on jest związany z pierwszą komunią świętą. Żeby przyjąć Chrystusa do serca, to trzeba wcześniej się wyspowiadać. I to jest klucz wszystkiego, że to są dwa sakramenty ze sobą związane i dwa sakramenty bardzo ważne na ten dzień. Dzieci są tym żywo zainteresowane, ale też przeżywają stres z tym związany.
1: Bardzo ważną rolę w przygotowaniu dziecka do pierwszej komunii świętej i do spowiedzi pełnią rodzice, którzy budują świadomość duchową swoich pociech, dodał ksiądz Artur Więsik.
10: Rodzice mogą z dzieckiem zrobić przygotowanie przez rachunek sumienia, czy pytania, dziecko w myślach odpowiada, to dziecko może sobie pisać na kartce swoje grzechy, później przystąpić do spowiedzi właśnie, czytając z kartki. Ja sugeruję później, żeby tę kartkę podrzeć w drobny mak, żeby nikt nie mógł odczytać tych grzechów. Dzieciom to pomaga i jednocześnie mają taki element bezpieczeństwa.
1: W tym roku do pierwszej komunii świętej przystąpi blisko 400 000 dzieci urodzonych w 2017 roku.

0: Madison o 20 minut przed 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Musiałam policzyć i właśnie dzisiaj od rana sobie powtarzam, że taka jestem wdzięczna Panu Bogu, że kiedy ja zdawałam maturę, to nie była obowiązkowa matura z matematyki i że to naprawdę bardzo dobrze to wszystko ułożył. I to jest najlepszy dowód na to, że się urodziłam dokładnie wtedy, kiedy miałam, więc nie wolno mi narzekać na to, że na przykład mam za dużo lat albo coś w tym stylu. Co prawda miałam potem przez króciusieńką chwilę taką myśl, że może gdybym miała tę maturę z matematyki, to różne rzeczy szłyby mi teraz w życiu lepiej, jeśli chodzi o liczenie, ale odrzuciłam tę myśl. Odrzuciłam ją i skoncentrowałam się na takim obrazku, na który dzisiaj trafiłam, przeglądając media społecznościowe. Obrazku, na którym są napisane takie plany na maj, że w maju wybieram więcej spacerów, radość z małych rzeczy zamiast perfekcji, obecność zamiast ciągłego zaraz, łagodność dla siebie zamiast krytyki. Podoba mi się to.

0: 12 minut zostało do 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Och, czytam, że nie wszyscy dzisiaj są tak zadowoleni jak wczoraj. No, jeśli chodzi o matury, mówię teraz, jeszcze co prawda są pisane, jeszcze 12 minut, jeśli chodzi o ten podstawowy czas, bo niektórzy mogą skorzystać z możliwości pisania dłużej. Proszę się nie martwić, proszę się nie martwić. Nam się czasami coś wydaje, pani Agnieszko, a potem się okazuje, że było zupełnie inaczej. Trzeba mieć nadzieję w Panu. Nie takie cuda się działy na świecie.

Radia Warszawa i na radiowarszawa.pl, bo Radio Warszawa teraz można zabrać ze sobą wszędzie. Tam, gdzie dociera internet, to my też jesteśmy. Antek Smykiewicz już teraz.

0: Billy Ocean zaprasza na przejażdżkę. 3 minuty zostały do godziny 13. Słuchacie Radia Warszawa na 106,2 FM i na radiowarszawa.com.pl. Dobrze słuchać.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Żelazko, potrzebuję żelazka. Dlaczego ta koszula taka podnieciona?
3: Panie Jarku, na maturę to można było koszulę wyprasować.
2: A długopis? Zapomniałem.
3: Panie Jarku, a długopis?
4: Jarek, halo, zaczynamy.
2: Nie zmusisz mnie do pisania matury.
4: Nie, spokojnie, to już za tobą, ale potrzebne wsparcie dla maturzystów.
2: Porcja uśmiechu, odrobina niezbędnego luzu i skuteczne budzenie na maturę.
4: Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10 w poranku z Radiem Warszawa.
2: Budzimy stolice i okolice.
4: Maturzystów i ich bliskich.
2: Weronika Ostrowska.
4: I Jarek Wydra.
5: Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam już dziś o godzinie 20. Randa Ombach.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Dzień dobry, tu Michał z Radia Warszawa. W Newsroomie dbam o to, by każda informacja lokalna, która do Państwa dociera, czy to zza rogu ulicy, czy z drugiego końca regionu, była rzetelna, sprawdzona i zawsze na czas. Radio Warszawa rozwija się dzięki Państwa niezwykłej życzliwości. Jesteśmy tu dla Was, ale i dzięki Wam. Jeśli rzetelna informacja i nasza misja są dla Państwa ważne, prosimy o wsparcie. Wystarczy wejść na stronę radiowarszawa.com.pl i kliknąć w zakładkę Wspieraj. Każdy gest, każda złotówka to dla nas realny fundament do dalszej pracy. Dziękuję, że tworzycie to radio razem z nami. Wasze zaufanie to dla nas najważniejszy news każdego dnia.
7: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
8: Cześć, a gdzie Ania?
9: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
8: Przecież jest w edukacji domowej.
9: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
8: Brzmi drogo.
9: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
10: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
1: Po reklamie.
0: Minęła godzina 13, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Rozpoczęło się posiedzenie rządu. Ministrowie zajmują się m.in. bonem senioralnym. Zakończył się egzamin dojrzałości z matematyki. Sprawdzimy, czy test zaskoczył maturzystów. 9 nowych pociągów typu Flirt już na stacjach postojowych kolei mazowieckich. Jakie połączenia obsłużą? O tym za chwilę. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. To będzie wsparcie dla osób powyżej 65 roku życia, których dochód nie przekracza 3410 zł miesięcznie. Pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz przygotowała projekt ustawy, który zakłada wprowadzenie bonu senioralnego. Nad tymi rozwiązaniami obraduje właśnie rząd na posiedzeniu. Bon senioralny to świadczenie niepieniężne, które zakłada pomoc w zaspokojeniu potrzeb życia codziennego. Chodzi o pomoc w domu, w przygotowaniu posiłku, w utrzymaniu porządku, ale też zapewnieniu kontaktu z otoczeniem. Program będzie wprowadzany stopniowo, w pierwszej kolejności w gminach, w których nie są realizowane publiczne usługi opiekuńcze na rzecz seniorów. Zakończył się egzamin maturalny z matematyki. Na rozwiązanie zadań z tej dziedziny abiturienci mieli 3 godziny. Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, które specjalizuje się w naukach ścisłych, nie byli zaskoczeni zadaniami.
11: Zadanie jedynie takie, myślę, że najciekawsze tutaj było z pierwiastkami i z funkcją kwadratową. No tam postać kanoniczną wystarczyło wykorzystać i wychodziło, więc raczej bez zaskoczeń. I dużo bardzo zadań z ciągów było.
12: Wszystko było takie w miarę proste i logiczne. Jeśli potrafi się korzystać z kart, to powinno być ok. Oby też tak było na rozszerzonej maturze.
13: Było w zasadzie wszystko. No nic nie zaskoczyło, bo nie ma co zaskakiwać na podstawowej. Chyba jeden punkt niestety stracony, więc jest 98. Zadowolony jestem.
6: Egzaminy maturalne rozpoczęły się wczoraj od języka polskiego. Jutro będą języki obce na poziomie podstawowym.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: 26-letnia Polka zginęła na górskim szlaku w Austrii. Kobieta wędrowała w czasie weekendu majowego z rodzicami w rejonie Kaprun. W sobotę w pewnym momencie jej rodzina zawróciła, a kobieta poszła dalej. Gdy przez kilka godzin nie pojawiła się w umówionym miejscu, rodzice powiadomili służby ratownictwa górskiego.
14: Poszukiwania 2 maja nie przyniosły rezultatu. W niedzielę ratownicy z psami i załoga śmigłowca znów przeczesywali okolicy Moserboden. Ciało kobiety zauważono z powietrza. Policyjny śmigłowiec skierował naziemne zespoły do zapory przy Wasserfallboden. Górski zbiornik wodny na wysokości 1700 metrów jest popularnym wśród turystów i dobrze oznaczonym celem wypraw. Pierwsze ustalenia wskazują, że kobieta kilkaset metrów wyżej spadła ze szlaku i na skalistym zboczu nie miała szans na przeżycie. Rodzice 26-letniej Polki zostali objęci opieką psychologa.
6: Informował Adam Górczewski.
10: To się dzieje lokalnie.
6: 9 nowych flirtów jest już na stacjach postojowych kolei mazowieckich. Przewoźnik odebrał kolejne pojazdy z zakładów produkcyjnych w Siedlcach. To składy najnowszej generacji, mówi prezes zarządu kolei mazowieckich Radosław Stępień.
15: Są najnowszej generacji, są dokładnie takie same jak w najwyżej rozwiniętych krajach świata. Te pojazdy będą jeździły po wszystkich torach mazowieckich, oczywiście tych zelektryfikowanych.
6: Nowe składy obsłużą połączenia m.in. z Warszawy do Dęblina, Skierniewic czy Mińska Mazowieckiego. Częściowo zastąpią najstarszy tabor, niektóre jednostki pozostaną jednak w rezerwie. I na koniec sport. Polonia Warszawa przegrała z Polonią Bytom 2-3 w meczu kończącym 31. kolejkę Betclic pierwszej ligi. Bramki dla czarnych koszul strzelili Kacper Kostosz i Łukasz Zjawiński. Polonia zajmuje 7. pozycję w lidze. Do końca sezonu pozostały 3 kolejki.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: 24 stopnie teraz w Warszawie i Nowym Dworze Mazowieckim, też 24, 26 w Legionowie, Piasecznie, Otwocku, Wołominie i Wożarowie, 27 stopni w... Nie, 28 w Wołominie, a 29 w Pruszkowie, więc Pruszków w ogóle wysunął się na prowadzenie, bo tej temperatury dzisiaj nie przewidywaliśmy, także tam jest najcieplej, najcieplej, wiatr wieje porywiście z południa i jak patrzę, to ten deszcz, który miał być jutro, to się przesunął na czwartek.
16: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dzień dobry, witam Was wszystkich. 5 minut po godzinie 13. Zofia Kozorawska przy mikrofonie Radia Warszawa. No troszkę wypatrujemy tego deszczu, bo wiemy, żeby się przydał. Jest bardzo, bardzo sucho. Czekamy na Ciebie, deszczu, przybądź do nas. A najlepiej wtedy, kiedy śpimy, to wszyscy będą zadowoleni. I ziemia, i ci, którzy za deszczem nie przepadają. Zapraszam serdecznie na tę kolejną wspólną godzinę. Bonnie Tyler już teraz... A potem Various Max.

0: Warius Max, Anna Józefina Lubieniecka wyśpiewała, że chciała więcej niż mogła unieść i że chciała płynąć.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: I trochę tak jest z Wisłą, znaczy Wisła płynie i to i chce na pewno i to robi, ale też ma więcej niż może unieść i ma tam strasznie dużo śmieci i są tacy ludzie, którym te śmieci leżą na sercu też i chcą je pozbierać. W związku z tym zapraszają na wodniackie porządki w dzielnicy Wisła. To jest cykl rejsów. Ten cykl już się rozpoczął pod koniec kwietnia na pokładzie tradycyjnej łodzi wiślanej. No więc dzielni ludzie biorą wiosła i sprawy w swoje ręce i zbierają różne śmieci, rzeczy, które nie powinny w Wiśle być. Plastiki, metale i szkło również. Wszystko to, co zalega na brzegach i na płciznach Wisły. Jeśli chcielibyście dołączyć, to można, bo dzisiaj też będzie taki rejs o godzinie 16. Tylko trzeba się zapisać, bo liczba miejsc na tych łodziach jest ograniczona. piotr.sadurski@gmail.com piotr.sadurski@gmail.com. On przyjmuje zapisy, przyjmuję wszystkich chętnych, koniecznie się odezwijcie, bo jeśli nawet nie dziś, to może w kolejnym rejsie tych rejsów jeszcze będzie, aż do października regularnie, bo niestety śmieci wyniesione potrafią wrócić na brzeg Wisły, więc warto powtarzać takie rejsy. Także dwóch panów w łódce, jeszcze do tego przepiękny pies. Przypominam adres piotr.sadurski@gmail.com. Dziś o 16 start nad Wisłą w porcie Czerniakowskim. Robin Gibb, 14 minut po 13.

0: Tak brzmiał na antenie Radia Warszawa Rafał Brzozowski, a teraz wróćmy do słów biskupa Romualda Kamińskiego. 21 minut po 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 3 maja 2026 roku, Katedra Warszawsko-Praska.
3: Świat odrzuca Pana Boga, budując na materii niepewnej i złudnej. I my na co dzień mamy tego dowód. Dzisiaj dzięki powszechności jakby takiego fotograficznego przedstawiania życia świata, kiedy informacje biegną z minuty na minutę z całego świata, możemy wyraźnie zobaczyć ten trend, co to znaczy odrzucenie Boga i jakie są tego owoce. Ale wracajmy do świętego Piotra. Piotr odnosi się z wyjątkowym szacunkiem do ludzi wiary. To jest istotne. Nam pewnie nie wypada jakby o sobie samym dawać świadectwa, ale kochani, to właśnie jest ten fundament, dzięki wierze, dzięki przyjęciu Pana Jezusa, okazaniu wobec Niego całkowitego zaufania, że my, budując i posługując tymi wartościami, które przekazuje nam Pan Jezus, przyczyniamy się do prawdziwego budowania rzeczywistości.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Cugowski, 29 minut po 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Po trzęsieniu ziemi do akcji wkraczają międzynarodowe, najbardziej wyspecjalizowane oddziały poszukujące ludzi pod gruzami, członkowie słynnej grupy Husar.
3: Kolejne prawo strażaków, że zawsze idziemy po żywych. Nieraz pewnie ktoś ze słuchaczy to słyszał.
2: Jednym z nich jest brygadier Rafał Podlasiński, główny specjalista Akademii Pożarniczej w Warszawie, który dziś po 22 będzie moim gościem w audycji Wywiad z Człowiekiem. Audycje finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Jest 13.30. Słuchacie wiadomości lokalnych w skrócie, które przedstawi Michał Koźlik.
4: Dziś 9, a do końca roku 53 nowe pociągi Flirt dla kolei mazowieckich. Składy obsłużą wkrótce m.in. połączenia z Warszawy do Dęblina czy Skierniewic. 33 zadania w 180 minut. Przed takim wyzwaniem stanęło dziś prawie 30 tysięcy maturzystów w Warszawie. Na egzaminie była geometria, funkcje i prawdopodobieństwo. Jutro egzamin z języka obcego. Zmiany pod mostem Poniatowskiego. Trwa remont wiaduktu przeprawy. Od dziś drogowcy zamkną pasy przy Ślimakach, a kierowcy pojadą Wisłostradą w stronę Mokotowa po stronie budynku. Nadal będzie można zjechać z mostu Poniatowskiego na Wisłostradę i skręcić na Ślimak w kierunku Pragi. Wystartowała kampania Rowerowy Maj. Uczniowie ponad 500 warszawskich szkół będą zbierać naklejki za każdy przejazd do szkoły rowerem, hulajnogą lub deskorolką. Chodzi oczywiście o zachętę do aktywności fizycznej. Ruszyło usuwanie pseudograffiti z miejskich koszy na śmieci oraz wiat przystankowych, informuje Stołeczny Zarząd Oczyszczania Miasta. Miejsca do oczyszczania można zgłaszać za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu 19 115.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Meghan Trainor nam zaśpiewała. 21 minut zostało do 14.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Słyszeliście o najstarszej zakonnicy świata, która trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa w związku z tym, ile żyje. Ma 113 lat, siostra Francis Dominici chyba. Piscatella. Pochodzi z Long Island, no i właśnie jest najstarszą zakonnicą na świecie. Jest to dosyć intrygujące, bo to nie jest pierwsza wiekowa zakonnica, o której gdzieś czytam czy słyszę, a ze swojej strony dodam, że mam taką obserwację, że te zakonnice, które znam i które mają dużo mniej lat oczywiście, ale można byłoby się spodziewać, że na ich twarzy będzie mnóstwo zmarszczek. Jakoś tak te zakonnice lepiej się trzymają. Ciekawe czemu. W każdym razie ona wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Świętego Dominika, kiedy miała 17 lat. No i mnóstwo przeżyła różnych zmian, wiadomo, pontyfikaty 11 papieży, póki co 11, nie wiadomo jak będzie. Była świadkiem 10 konklawe i w ogóle wielu, wielu różnych zmian, ale sama zapytana o swoje lata, uśmiechając się odpowiada, przestałam liczyć swoje lata, a potem mówi po prostu o swoim życiu, że jest piękne, było i jest piękne. Dużo prostoty ma w sobie, tak mówią ci, którzy mieli okazję z nią rozmawiać. I jest kobietą, która doświadczyła różnych trudów w życiu, ale jeśli chodzi o podpowiedź, no co zrobić, żeby tak żyć długo i pięknie, to odpowiada krótko. Po prostu dowiedz się, czego Bóg od ciebie chce i rób to. Proste? Czyli my już teraz na 106.2 FM, 19 minut przed 14.

0: The Frame. 13 minut zostało do 14.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dzisiaj często sobie przypominam o tym liczeniu. Pozdrawiam was, kochani maturzyści, którzy już wróciliście do domów i mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z tego, jak tam dzisiaj było na tej matmie. Dajcie znać, jeśli macie siłę. Oczywiście, przypominam, 512 700 444 albo 512 700 555. Jak sami nie chcecie, to niech mama napisze albo tata. A ja wracam do tej takiej karteczki, którą znalazłam, która podpowiada, co wybrać w maju, żeby czuć się lepiej. No, można w maju wybrać lekkość zamiast presji. Można też wybrać rozwój w swoim tempie, czegokolwiek miałby nie dotyczyć, zamiast porównywania się, to chyba bardzo, bardzo trudne. Można też wybrać odpoczynek bez wyrzutów, zamiast tego, że ciągle muszę być produktywny albo produktywna. No i wdzięczność, zamiast skupiania się na braku. To wybieram właśnie.

0: Przesyłka pełna miłości od Sary dotarła. Sara Connor ją wysłała 2 minuty przed 14. Dzień dobry, w studiu Radia Warszawa. Bartłomiej Graczek. A ja przede wszystkim chciałam pogratulować Kubie, który wrócił dzisiaj z egzaminu maturalnego i jest w miarę zadowolony. Jutro będzie pisać angielski.
1: Trzymamy kciuki w takim
0: mocne
1: razie.
0: Mhm. I wierzymy, że będzie dobrze.
1: Na pewno.
0: Pamiętasz swoją maturę?
1: No już kilka lat temu to było, ale pamiętam. Byłem pierwszym rocznikiem, który miał obowiązkową matematykę do napisania.
0: A właśnie dzisiaj dużo o tym mówiłam.
1: Mhm. Jakoś tam się udało, no zdałem najważniej.
0: Cieszę się, ale ty miałeś problemy z matmą? Nie.
1: Trochę tak.
0: Aha. Dziękuję za spotkanie.
1: Ja zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy. Awaria prądu, remont drogi, koncert w Domu Kultury. Z Radiem Warszawa wiesz, co dzieje się w stolicy i w okolicy. Od maja informacje z regionu również w serwisach o pełnych godzinach. Dodatkowo wiadomości lokalne w skrócie, rano i po południu. Kacper Kowalczyk, zapraszam w imieniu swoim i pozostałych reporterów Radia Warszawa. Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Dzień dobry, tu Kacper. Na co dzień jako reporter jestem tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne dla nas wszystkich. Szukam dla Państwa ciekawych tematów, sprawdzam fakty i dbam o to, by każda informacja docierała do Was szybko i rzetelnie. Jednak ta reporterska misja jest możliwa tylko dzięki Państwa wsparciu. Jeśli cenią Państwo naszą pracę i chcą, byśmy byli blisko ludzkich spraw, prosimy o wsparcie. Wystarczy odwiedzić stronę radiowarszawa.com.pl i wejść w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc daje nam siłę do działania. Dziękujemy, że tworzycie radio razem z nami.
4: Majowy numer miesięcznika Różaniec już dostępny. W tym wydaniu temat numeru: Maryja przewodniczką w drodze. Maryja nauczycielką relacji. Co mówią o nas dogmaty maryjne? Czy potrzebujemy osobistego zawierzenia się Matce Bożej? Jak Maryja i Kościół pomagają znieść cierpienie? A ponadto 800-lecie śmierci świętego Franciszka. Fragment nowej książki Romana Zięby. Jak Kościół odnosi się do rozwoju techniki, w tym sztucznej inteligencji? Zamów już dziś. Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Telefon 673 58 39. sklep.loretanki.pl. Subskrypcja Rozaniec EU.
2: Po reklamie.
1: Minęła 14. Czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: Kilkanaście matur z polskiego unieważnionych, powodem wyciek zdjęć arkuszy. Strzelanina blisko Białego Domu, napastnik postrzelony, doszło do ewakuacji. Zamiast ciepłego auta, rower i deskorolka. W Warszawie wystartowała kampania Rowerowy Maj, a chodzi o zdrowie uczniów. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Centralna Komisja Egzaminacyjna unieważniła kilkanaście matur z języka polskiego. To efekt opublikowania chwilę po godzinie 9 wczoraj zdjęć arkuszy. Chodzi także o wniesienie telefonów na egzamin. Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie mówią, że kilkanaście przypadków złamania przepisów nie ma większego znaczenia w skali całego kraju, ale jest problemem.
6: Nie widzę sensu czegoś takiego, ryzykować własny wynik, dlatego chyba była taka sytuacja, że ktoś kiedyś fotografował ze zdjęciem własnego dowodu i to wstawił. To w ogóle już bez sensu.
7: Też myślę, że te osoby chcą zwrócić trochę na siebie uwagę. W sensie one nie mają nic z tego, że wrzucą to zdjęcie, tylko tyle, że podejmują dodatkowe ryzyko.
8: Większość ludzi i tak zaraz by się dowiedziała, jak wygląda ten arkusz, a ci, co są na sali, nie mają już takiej możliwości w większości przypadków, no bo nie mają telefonów.
5: Osoby, które wniosły telefony na salę egzaminacyjną, będą mogły podejść ponownie do matury z języka polskiego dopiero za rok.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Strzelanina w sąsiedztwie Białego Domu. Ucierpiał napastnik oraz przypadkowy nieletni przechodzień. Incydent ten wymusił krótkotrwałą ewakuację północnego trawnika Białego Domu.
10: Czy to było wymierzone w prezydenta, czy też nie, tego nie wiem, ale z pewnością się dowiemy, powiedział zastępca dyrektora Secret Service Matt Quinn. Niedługo przed strzelaniną przez ten obszar przejechała kolumna wiceprezydenta J.D. Vance'a. Według Matta Quinna podejrzany nie zbliżył się do kolumny. Funkcjonariusze zauważyli, że mężczyzna miał broń i nawiązali z nim kontakt. Sprawca rzucił się do ucieczki i oddał strzały w kierunku agentów Secret Service. Ci odpowiedzieli ogniem, trafiając uciekającego. Podejrzany został przetransportowany do szpitala. Służby służby odmówiły jednak informacji o jego stanie zdrowia. Co najmniej jeden przypadkowy świadek, nieletni chłopak, został prawdopodobnie postrzelony przez napastnika.
5: Informował Jan Pachlowski.
9: Dzieje się blisko.
5: W Warszawie wystartowała kampania Rowerowy Maj. Inauguracja odbyła się w Szkole Podstawowej nr 300 na Wilanowie. Akcja promuje aktywny i zdrowy dojazd do szkół i przedszkoli, czyli na rowerze, hulajnodze lub deskorolce. Cieszymy się, że z roku na rok uczestników jest coraz więcej, mówił podczas inauguracji prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
11: Pokazujemy w ten sposób, że przede wszystkim promujemy zdrowy tryb życia, że możemy się cieszyć tą wspaniałą pogodą i wiosną, ale również oczywiście wszyscy nabywamy tych nawyków.
5: W akcji bierzemy udział od samego początku, mówiła dyrektor szkoły Magdalena Ludwińska.
12: Nasza szkoła bierze już udział po raz 9 w akcji Rowerowy Maj, czyli od samego początku. Jesteśmy z tego bardzo dumni. W naszej szkole uczy się około 900 uczniów. Mamy również klasy sportowe, więc aktywność fizyczna jest dla nas czymś naturalnym.
5: W akcji Rowerowy Maj bierze udział ponad 500 warszawskich szkół i przedszkoli. W czwartek w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie zostanie wystawiona księga kondolencyjna po śmierci arcybiskupa Józefa Michalika. Były przewodniczący Episkopatu Polski zmarł w niedzielę po długiej chorobie. Miał 85 lat. Funkcję pełnił przez dwie kadencje, w latach od 2004 do 2014 roku. 8 i 9 maja w Archikatedrze Przemyskiej odbędą się uroczystości pogrzebowe.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Czas na kilka słów o pogodzie. Cieplutko w stolicy i okolicy, 27-28 stopni, dużo słońca. Jutro podobnie, miało być znacznie chłodniej, ale będzie bardzo podobna temperatura, dość wysoka, 25-26 stopni w maksie, a na deszcz poczekamy do czwartku. Wówczas oczywiście też znacznie chłodniej, maksymalnie około 16 stopni Celsjusza, więc wyraźne ochłodzenie, ale to dopiero pojutrze.
13: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Bartłomiej Graczak przy mikrofonie, kłaniam się nisko i zapraszam na spotkanie do godziny 18 na falach Radia Warszawa na 106,2 FM. Będzie także gość, to kwadrans po 16, będzie moc dobrej muzyki, lokalnych informacji, sporo więcej. Warto być z nami, drodzy słuchacze. Będziemy wspominać oczywiście to, jak było kiedyś na maturze, ale jeszcze inne ciekawostki. Zapraszam. Dermot Kennedy.

zostajmy sami. Popołudnie z Radiem Warszawa. Możemy zostać, oczywiście dzielą nas fale radiowe, ale bądźmy razem. Cały czas wraz z maturzystami jest ten najstarszy maturzysta w Polsce, Józef Peruga, który kolejny raz zdaje maturę w jednej ze szkół na Dolnym Śląsku. Pan Józef ma już 87 lat, no i kolejny raz stara się zdać maturę. Podchodzi kolejny raz do egzaminu dojrzałości, bo jak przekonuje, jest to jego marzenie i się nie podda. Tym razem już nawet się pan Józef nie denerwował zbytnio podczas tegorocznej matury. Już był taki moment, że zapowiadał, że nie będzie starał się zdać egzaminów, ale zmienił zdanie i znów zasiadł w ławce maturzysty. Mogliśmy zobaczyć to zdjęcie starszego pana w garniturze, który mimo że zbliża się do 90, stara się wreszcie zdać maturę.

0: Anna Maria Jopek, ale jestem, a my teraz przenosimy się na ulicę Freta w Warszawie.
1: Przystanek Parafia.
2: Jakie były początki, twoje początki w tej parafii? Czy tutaj za sprawą żony dołączyłeś do tej wspólnoty parafialnej?
3: Wesołej wylądowałem już wiele lat temu. Właściwie szukając jakiegoś lokum w Warszawie, przeprowadzałem się wtedy z Łodzi po studiach. Trafiłem, bo znajomy mój tutaj mieszkał w Wesołej. Ja się na chwilę tu przeprowadziłem. Zacząłem chodzić do tej parafii. No i tak bardzo mi się spodobało. Zacząłem się jakoś też wiązać z tym miejscem. Potem poznałem moją żonę, która okazało się, no jest też mocno zaangażowana i żyła tą parafią od lat, właściwie większość swojego życia. Powiedziałbym, że powoli, żeśmy jakoś dorastali do tego, żeby do takiej decyzji, żeby się gdzieś też wejść na drogę do wspólnoty, no bo to jest też takie...
2: Krzysiu, a co powiemy naszym radiosłuchaczom, którzy zastanawiają się nad tym, czy warto zaryzykować swoje życie dla Pana Boga, dla drugiego człowieka? Czy ty mierzyłeś się kiedyś z takimi pytaniami?
3: Dla mnie doświadczeniem takim tego roku, jak powiedziałbym, się zdecydowaliśmy na takie wejście, już takie oficjalne na drogę do wspólnoty, no to jest takie doświadczenie wewnętrznej radości, takiego pokoju, jakiegoś większego też głodu związanego z byciem z Jezusem. Powiedziałbym, że tam jest też jakieś oczekiwanie, jakaś przygoda, tajemnica.
2: Ja się pochwalę, że pamiętam, w jak piękny sposób, wzruszająco opowiedzieliście o swojej drodze do małżeństwa, do rodziny i ty wspominałeś również, że ty jesteś takim ukochanym przez Matkę Bożą, prawda? Dalej jesteś takim maryjnym człowiekiem?
3: Maryja gdzieś tak jest, chyba od początku mojej drogi była dla mnie ważna i dalej jest. W tej chwili mogę powiedzieć, że bardzo gdzieś Słowo Boże dla mnie jest takim drugim fundamentem, no ale tak. Różaniec i Matka Boża są nadal.
2: I pytanie, które zadawałam i zadam bohaterom tej audycji, czyli kto jest twoim patronem zbierzmowania?
3: Moim patronem zbierzmowania jest Jan Bosko.
2: O, Janek Bosko, czyli wychowanie, profilaktyka, młodzież, tak? Radość Salezjańska.
3: Tak.
2: Świetny patron. Drodzy Państwo, więcej na temat tej parafii, formacji małżeństwa, młodzieży już w niedzielę o godzinie 20:00. Pozdrawiamy.
3: Dziękuję, pozdrawiam.

0: Mary West, Grace Wins na antenie Radia Warszawa. Zbliża się 14:30.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Po trzęsieniu ziemi do akcji wkraczają międzynarodowe, najbardziej wyspecjalizowane oddziały poszukujące ludzi pod gruzami, członkowie słynnej grupy Husar.
3: Prawdopodobieństwo największe odnalezienia osób żywych jest na początku, więc skupiliśmy się w tej aglomeracji miejskiej, gdzie tych osób najwięcej było zaginionych.
2: Jednym z nich jest brygadier Rafał Podlasiński, główny specjalista Akademii Pożarniczej w Warszawie, który dziś po 22 będzie moim gościem w audycji Wywiad z Człowiekiem. Audycje finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: Reklamie.
5: Jest 14:30, wiadomości lokalne. W skrócie przedstawi Michał Koźlik.
6: Uwaga kierowcy, utrudnienia w rejonie skrzyżowania ulicy Puławskiej z Aleją Lotników. Samochód wjechał tam w tramwaj, jedna osoba jest ranna. Z powodu tego wypadku linie 4 i 10 w kierunku pętli Wyścigi zostały skrócone do pętli metro Wilanowska, a autobusy kilku linii skierowano na objazdy. Uczelnia Korczaka otworzyła dziś Korczakowskie Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny. W placówce specjalistyczne terapie przeprowadzać będą psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i fizjoterapeuci. Skąd biorą się nasze oczekiwania wobec współmałżonka? Odpowiedzi na to pytanie poszukają socjolog dr habilitowany Mariola Bańko oraz psycholog dr habilitowany Jarosław Piotrowski. Darmowa debata odbędzie się dziś o 18:00 w Centrum Myśli Jana Pawła II. Dziś wieczorem w Parku Pięciu Sióstr na warszawskiej Ochocie startuje sezon kina plenerowego. Do sierpnia pod gołym niebem będzie można obejrzeć 12 produkcji. Obrazy, w tym portret króla Stanisława Augusta, zabytkowe przedmioty z porcelany oraz latarnie powozowe. Cenne zabytki, które w ostatnich latach wzbogaciły muzealną kolekcję, można od dziś oglądać na wystawie czasowej w Łazienkach Królewskich.
7: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

Bridge to Your Heart na antenie Radia Warszawa. Most do twojego serca. A co jest mostem, takim mostem do waszego serca? Jak trafić do waszego serducha? Oczywiście można skruszyć najbardziej zatwardziałe serducho, jeżeli wróci się do kwestii wspomnień, wspomnień z dzieciństwa, albo nie tak odległych wspomnień, kiedy pisaliśmy wszyscy, albo duża część z nas, zakładam, że jednak większość, albo i wszyscy, maturę. W moim przypadku to było kilkanaście lat temu, ale pamiętam jak dziś, kiedy zestresowany. Jechałem wtedy już samochodem, już miałem prawo jazdy, już człowiek czuje się dorosły, a przecież jedzie na egzamin dojrzałości, notabene. No i stres zjadał tego młodego człowieka, ale udało się, Zdałem za pierwszym razem, choć matematyka, którą dzisiaj piszą młodzi maturzyści, sprawiała mi i do dzisiaj mi sprawia największe problemy. Ale mimo wszystko zdałem, więc smuteczku, o którym teraz Anna Wyszko zaśpiewa, nie było.

0: Goret's Orkiestra, nie gaś ducha.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Jak tam, drodzy rodzice, wspieracie uczniów w ich edukacji? No to posłuchajcie, co minister edukacji Barbara Nowacka ma wam do powiedzenia.
2: Nauczyciele by mieli awantury, gdyby całość była obowiązkowa, ponieważ zdarzą się rodzice, a rodzice dzisiaj są bardzo często, niektórzy bardzo wspaniale współpracujący z nauczycielami, ale niektórzy są niestety z morą szkoły. Robiliby awantury.
3: Rodzice z morą szkoły są.
2: Zdarza się.
0: Rodzice z morą szkoły. Zdarza się. Niektórzy rodzice są z morą szkoły, mówi minister edukacji w kontekście, to też ważno powiedzieć, w kontekście edukacji zdrowotnej, że rodzice robiliby awantury, gdyby ten przedmiot w całości był obowiązkowy. No i puenta ta, która najbardziej szokuje. Niektórzy rodzice są z morą szkoły. A co wy, drodzy rodzice, nazwalibyście z morą szkoły? Na antenie Radia Warszawa, Brotherhood of Man.

0: Zbliża się godzina 15, to czas transmisji koronki do Miłosierdzia Bożego, ale zanim transmisja, tradycyjnie zaglądamy do dzienniczka siostry Faustyny.
1: Godzina Miłosierdzia z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Pomimo zmęczenia ubrałam się prędziutko i przyniosłam wody, jakiej sobie siostra życzyła. Chociaż od kuchni do celi było spory kawałek, a było to po kostki. Kiedy weszłam do swojej celi, ujrzałam puszkę z Najświętszym Sakramentem i usłyszałam taki głos: weźmij tę puszkę i przenieś do tabernakulum. W pierwszej chwili zawahałam się, ale się zbliżyłam. Kiedy się dotknęłam puszki, usłyszałam słowa: z jaką miłością zbliżasz się do mnie, z taką miłością zbliżaj się do każdej z sióstr, a cokolwiek czynisz im, mnie czynisz.

Pragnę, abyś głębiej wniknęła w ducha mojego i żem jest cichy i pokornego serca. Jezu, cichy i pokornego serca, w godzinie Twojego konania stajemy u stóp krzyża. Przez słowa skierowane do siostry Faustyny zachęcasz nas, abyśmy głębiej wnikali w ducha Twojego. Więc otwórz przed nami księgę Twej męki i ucz nas dzisiaj najtrudniejszej cnoty, jaką jest pokora. Ona bowiem pozwala nam stanąć w prawdzie wobec Ciebie, ludzi i samych siebie. Ona zwycięża naszą pychę i egoizm. Twoje życie i męka są wielką szkołą pokory, szkołą prawdy o Bogu, świecie i człowieku. Najwspanialszą lekcję pokory dajesz nam właśnie w godzinach męki i śmierci krzyżowej. Odarty z godności, upokorzony przez faryzeuszy, którzy wymogli wyrok śmierci u Piłata, opuszczony przez uczniów, umierający na hańbiącym drzewie krzyża, zachowujesz pokój i godność, bo patrzysz na swoje życie i świat oczyma Boga, w świetle jedynej obiektywnej prawdy. Na drogę prawdy wprowadzasz także swych uczniów, aby ich nauczyć pokory, a przez to prowadzić do szczęścia, bo tylko dusze pokorne są naprawdę szczęśliwe. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy Cię, Jezu, o dar pokory, abyśmy mogli poznawać prawdę o swojej wielkości, a zarazem słabości, nędzy i grzechu. Daj nam także coraz głębiej poznawać prawdę o Bogu, o Jego miłosiernej miłości do człowieka, abyśmy mogli korzystać z Jego miłosierdzia i lepiej służyć bliźnim. Daj nam mądrość serca, abyśmy Twoimi oczyma patrzyli na świat i nie ulegali obiektywnym opiniom i presji środowiska, ale w świetle Ewangelii oceniali wszystko i zawsze wybierali dobro.

0: Każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a temu, kto puka, otwierają. Słysząc Twoje zapewnienie, chcemy Cię prosić, Panie, o łaskę pokory, aby w jej świetle poznawać prawdę o Tobie, o sobie i o świecie. O tę łaskę prosimy dla nas, naszych rodzin, przyjaciół i znajomych, sąsiadów, a także dla ludzi sprawujących jakąkolwiek władzę w świecie i w Kościele, aby ją wypełniali w duchu służby wobec tych, do których są posłani. Udziel tej łaski ludziom uwikłanym w grzechy i nałogi, aby mogli poznać stan swej duszy i z ufnością wołać o Twoje miłosierdzie. Umocnij chorych, cierpiących z powodu wojen, przemocy, nienawiści i każdej niesprawiedliwości. Błogosław Kościołowi Świętemu i naszej Ojczyźnie. Daj Ukrainie i krajom Bliskiego Wschodu sprawiedliwy pokój. Obdarz światłem Ducha Świętego wszystkich tegorocznych maturzystów. Jeśli to jest zgodne z Twoją wolą, która jest dla nas samym miłosierdziem, wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu z łaskami słynącym obrazem Twego miłosierdzia i grobem świętej Faustyny, a także w sercach pielgrzymów, słuchaczy rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych oraz internautów z wielu krajów świata, którzy teraz z nami się modlą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wiedź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczał pod Poncjum Piłatem, ukrzyżował, umarł i pogrzebie.
1: Wstąpił do piekła, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
3: Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ.
1: Notre Seigneur,
3: par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion.
4: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
5: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i cały świat. jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas,
2: dla jego bolesnej męki.
1: Miej

0: O Boże, jakżeś dobry, jak wielkie jest miłosierdzie Twoje. Nawiedzasz mnie tak wielkimi łaskami, mnie, proch najnędzniejszy, jakim jestem. Padając na twarz u stóp Twoich, Panie, wyznaję w szczerości serca, że niczym sobie nie zasłużyłam choćby na najmniejszą łaskę Twoją, a że mi się tak hojnie udzielasz, jest to niepojęta dobroć Twoja. Dlatego serce moje, im większych doznaje łask, pogrąża się w głębszej pokorze i wdzięczności za miłosierdzie Twoje.
1: Wysłuchaliśmy transmisji koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach. Czas na fragment Ewangelii komentuje ksiądz Mateusz Baran.

0: z Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we mnie. Ale niech świat się dowie, że ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał.
1: Gdybyś mógł to zobaczyć, tak, byłoby to cudowne. Kiedy spojrzeniem mógłbyś objąć tę najpotężniejszą broń, która oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca radość niewinnym. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Owoc przekroczenia śmierci przez naszego Pana i owoc triumfu życia. Jak niesamowicie potężny ładunek ma w sobie pokój, który nie pochodzi z tego świata. Nie jest więc ten pokój czymś, co możemy sami wytworzyć. To dar Ducha Świętego, który otrzymujemy, gdy otwieramy nasze serca na modlitwie. Dopiero gdy mamy pokój w sobie, możemy stać się ludźmi pokoju dla innych, pisał Henry Nguyen. Może gdy oglądasz wiadomości i uskarżasz się na wojny na naszej planecie, pomyśl dziś przed Chrystusem o różnych punktach zapalnych w twojej rodzinie, pracy, uniwersytecie, szkole i zaproś go tam z jego pokojem, który jako jedyny potrafi zbudować, ocalić, dać nadzieję na nowy. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Bądź człowiekiem pokoju Chrystusa.

0: the lessons I've learned. Na 106.2 FM One Republic Counting Stars. Minęła 15.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koślik.
1: Od czwartku do 22 maja ulica Borków w Wawrze będzie zamknięta, to w związku z kolejnym etapem budowy kanalizacji. Objazd poprowadzi ulicami Trakt Lubelski, Skalnicową, Panny Wodnej i Mrówczą. Utrudnienia na Moście Gdańskim. Zagrodzony jest kilkudziesięciometrowy fragment prawego pasa na jezdni w stronę Dworca Gdańskiego oraz chodnik na poziomie jezdni. Drogowcy zabezpieczają most przed korozją. Wczoraj rozpoczął się kolejny etap prac kolejowych na trasie Komorów Podkowa Leśna Główna. W związku z tym ruch pociągów w warszawskiej kolei dojazdowej odbywa się po jednym torze w obu kierunkach. Oszust podający się za pracownika banku zatrzymany na Mokotowie. Mężczyzna wyłudzał pieniądze od seniorów. Wprowadzał ich w błąd, informując o rzekomym zagrożeniu ich kont. Grozi mu 8 lat więzienia. Powstaje nowa pływalnia na warszawskiej Białołęce. Powstanie przy ulicy Ostruckiej, naprzeciwko szkoły podstawowej. Dziś wbudowano kamień węgielny. Basen zostanie otwarty pod koniec przyszłego roku.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Tilaf, Agnieszka na antenie Radia Warszawa.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: No i wracam do pani minister edukacji Barbary Nowackiej, bo jej słowa ostatnio budzą duże emocje, nie tylko w kontekście tego, jak nazwała rodziców. Nazwała rodziców niektórych, oczywiście, wiadomo, teraz będzie się w ten sposób broniła. Niektórych rodziców nazwała zmorą szkoły, ale też zaatakowała arcybiskupa Jędraszewskiego. Nazwała go hejterem, zwyczajnym hejterem w sutannie. Tak minister edukacji skomentowała te słowa arcybiskupa Jędraszewskiego w kontekście edukacji w Polsce. Bardzo krytycznych słów, ale cytuję wiernie. Chce się zrobić z naszej młodzieży to samo, co chciał Hitler. Nauczyć tylko dodawania i odejmowania, by powstała masa bezwolna do pracy na niemieckich polach szparagowych. Mówił były metropolita krakowski i apelował, że nie można do tego opuścić. Jak rozumiem, w trosce o przyszłość kolejnych pokoleń Polaków. No i minister edukacji została zapytana o tę wypowiedź. Stwierdziła, że to jest opowiadanie bzdur, że to są obrzydliwe kłamstwa, a samego duchownego oskarżyła o to, że przynosi wstyd Kościołowi. Pytanie jednak, kto dziś przynosi wstyd polskiej edukacji? To pytanie już zostawiam wam, drodzy słuchacze.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Jeszcze 9 minut i będzie godzina 16, a kwadrans po godzinie 16, jak zawsze u nas gość. Gościem będzie dzisiaj pan Krzysztof Ostaszewski, tata niespełna 3-letniego Henia, którego życie już bardzo mocno doświadczyło. Henio walczy ze wznową ostrej białaczki szpikowej. W połowie kwietnia rodzice zaapelowali o dalsze wsparcie z uwagi na bardzo kosztowny lek, który podawany jest Heniowi. I po 2 tygodniach, wyobraźcie sobie, zbiórka została zamknięta. Zbiórka na 4,5 miliona złotych, z czego ponad połowę przekazała Fundacja Cancer Fighters. Te środki w ramach słynnej, znanej, głośnej zbiórki, którą rozpoczął influencer Łatwogang. No i to właśnie teraz widać, jak to dobro się niesie i o tym, co dalej, jaka jest szansa na to, że ta historia Henia zakończy się happy endem, będę pytał jego tatę. Kwadrans po 16.00.

0: Richie Iepovary, Made in Italy, na antenie Radia Warszawa, 2:02.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: A pogodę mamy iście włoską aktualnie w stolicy. Ponad 20 stopni wciąż, dużo słońca, korzystajmy, zapraszam. Można na przykład wybrać się do kina plenerowego w Parku Pięciu Sióstr dziś o 20:30. Ten pokaz i tak generalnie do końca sierpnia o 21:00, we wrześniu o 20:30, żeby wiadomo, wieczorami chłodnymi nie siedzieć tak późno. Możecie obejrzeć wiele bardzo ciekawych filmów. Dziś na przykład Do utraty tchu. Ale jeżeli pogoda się zepsuje, możecie wybrać się do wnętrza, do strefy nowych technologii w centralnym przystanku Historia do 20 czerwca. Taka możliwość. Od poniedziałku do soboty od 10 do 18 strefa nowych technologii zupełnie za darmo. Zapraszam, bo warto. A już za chwilę wiadomości Radia Warszawa.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Szczęśliwa mama, która jest w domu. Jak to zrobić? Opowiedzą nam Państwo Anna i Piotr Świeżescy, rodzice 9 dzieci. Już jutro o 22:00. Zapraszam, Anna Murawska.
4: Remont na torowisku, przebudowa dworca, darmowe zajęcia dla seniorów. Z Radiem Warszawa wiesz, co się dzieje w stolicy i w okolicy. Od maja informacje z regionu, również w serwisach o pełnych godzinach. Dodatkowo wiadomości lokalne w skrócie, rano i po południu. Damian Kowalski, zapraszam w imieniu swoim i pozostałych reporterów Radia Warszawa.
2: Ogłoszenie nadawcy.
0: Jako się rzekło, minęła 16:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: Projekt ustawy o bonie senioralnym przyjęty przez rząd. Chodzi o usługi opiekuńcze. Pożar opanowany, trwa dogaszanie. Kolejny dzień akcji w Parku Narodowym w Czechach. Będzie nowa pływalnia w Warszawie. W której dzielnicy powstanie i ile na nią poczekamy? O tym już za chwilę. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Rząd przyjął projekt ustawy o bonie senioralnym. To świadczenie niepieniężne dla osób powyżej 65 roku życia, który przewiduje przeznaczenie środków m.in. na usługi opiekuńcze dla seniorów czy pomoc w podstawowych czynnościach. Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że ustawa przewiduje też powołanie lokalnych koordynatorów programu, którzy będą informowali o bonie senioralnym.
6: Nie każdy ma pełny dostęp do informacji. Chodzi o to, żeby każdego, kto chce skorzystać z takiej opieki, na przykład wychodzi ze szpitala, żeby był poinformowany o tym, z jakich możliwości może skorzystać, jakie prawa mu przysługują i gdzie się powinien zwrócić w takiej sytuacji.
5: Bon będzie przysługiwał osobom, których miesięczny dochód nie przekracza 3410 zł. Kryterium będzie polegało na corocznej waloryzacji. Według szacunków rządu skorzysta z niego około 20 tysięcy osób.
1: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Czwarty dzień akcji gaśniczej w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. Pożar lasu już się nie rozprzestrzenia. Strażacy mają sytuację pod kontrolą, a dogaszanie ognia ma potrwać do końca tygodnia.
7: Komendant Główny Straży Pożarnej Władimir Welczek poinformował, że rozpoczęto redukcję liczby jednostek biorących udział w akcji. Dziś w działaniach uczestniczy 350 strażaków, podczas gdy w szczytowym momencie było ich ponad 500. Obecnie działamy na obszarze 20 hektarów. Celem na dziś jest ograniczenie pożaru do 5, a w najgorszym przypadku do 10 hektarów. Powiedział Welczek, przypominając, że wcześniej ogień obejmował ponad 100 hektarów. To ostatni dzień, w którym strażaków wspierają śmigłowce prowadzące zrzuty wody z powietrza. W akcji bierze udział 6 maszyn, w tym 2 ze Słowacji. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Według dyrekcji Parku Narodowego najprawdopodobniej doszło do zaprószenia ognia.
5: Informował Wojciech Stobba.
1: To dzieje się w okolicy.
5: Nowa pływalnia powstanie na Białołęce. Trwa budowa obiektu przy ulicy Ostruckiej w Warszawie. Dziś wmurowano kamień węgielny. To symboliczna chwila, mówi burmistrz dzielnicy Anna Majchrzak.
8: Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę pływalni to wyjątkowy czas i wyjątkowy dzień, ale przede wszystkim jest to symbol, że ta inwestycja w końcu się rozpoczęła i ma swój start, na który tak naprawdę czekaliśmy wszyscy, nie tylko ci, co są dzisiaj tutaj z nami, za co bardzo dziękujemy.
5: Pływalnia będzie przystosowana zarówno do potrzeb profesjonalnych pływaków, jak i rodzin z dziećmi, zapowiada dyrektor Białołęckiego Ośrodka Sportu Tomasz Kuczborski.
9: 8 torów 25-metrowych, spora widownia, natomiast będzie rewelacyjna część rekreacyjna, czyli z saunami i dla rodzin z dziećmi. 4 zjeżdżalnie, 2 większe, 1 mniejsza, 1 średnia dla dzieci, dla rodzin oraz dodatkowe 3-torowy basen do nauki pływania.
5: Budowa planowo zakończy się pod koniec przyszłego roku. W Mediolanie odbędzie się premiera monodramu poświęconego Carlo Acutisowi. Spektakl zatytułowany Carlo Święty w Snickersach ma przybliżyć młodym postać nastoletniego świętego oraz jego przesłanie. O szczegółach Artur Chmielewski.
10: Jak podaje polska redakcja Vatican News, premiera zaplanowana jest na 8 maja, kilka dni po 35. rocznicy urodzin Acutisa. Autorką monodramu jest Valeria Ducato, która wciela się w bohatera przemawiającego symbolicznie z własnego pogrzebu. Jak podkreśla artystka, spektakl ma pokazać bardziej ludzką stronę świętości, codzienne życie, relacje z bliskimi i wrażliwość na bliźnich. Monodram porusza także tematy wiary, cierpienia i poszukiwania miłości Boga. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: I słów kilka o pogodzie. Bardzo ciepło jest wciąż w stolicy i okolicy i tak będzie w zasadzie do końca dnia. I ta noc również będzie pogodna, bo temperatura minimalna około 11 stopni. Więc bardzo, bardzo przyzwoicie. Taki też będzie poranek słoneczny, ale chłodnawy, właśnie około 11. No i później wzrośnie temperatura nawet do 23-24 stopni. Będzie dużo słońca w południe, minimalnie deszczowo. Tego deszczu będzie więcej, ale to dopiero w czwartek.
11: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Bartłomiej Graczak przy mikrofonie. Kłaniam się nisko, drodzy słuchacze, i zapraszam na drugą część naszego popołudniowego spotkania, w której dużo lokalnych informacji, ale także gość Radia Warszawa, co już zapowiadałem, ale przypomnę, że kwadrans po 16:00 moim Państwa gościem będzie Krzysztof Ostaszewski, tata niespełna 3-letniego Henia, który walczy o zdrowie. Na szczęście jest wielu dobrych ludzi, który mu w tym pomaga, i o tym będziemy mówić.

0: Richard Marx na antenie Radia Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: W ostatnich tygodniach media rozpisywały się i mówiły bardzo szeroko o cudzie w kawalerce na warszawskim Mgocławiu. Pewnie słyszeliście o akcji Łatwo Ganga. Ten młody influencer jakby spodziewał się sukcesu tej swojej inicjatywy, bo bezpośrednio przed zbiórką postanowił przezornie zabezpieczyć prawnie swój pseudonim. Właśnie Łatwo Gang. Wniosek do biuletynu Urzędu Patentowego złożyła firma influencer z siedzibą w Warszawie, którą ten prowadzi oczywiście pod swoim prawdziwym nazwiskiem. Zgłoszony znak jest słowny, co w praktyce oznacza ochronę samego słowa Łatwo Gang. Ale teraz już za kilka minut na antenie Radia Warszawa będziemy mówić, jakie dobro powstaje, rodzi się dzięki tej inicjatywie. Konkretnie o historii Henia Ostaszewskiego, który w sierpniu skończy 3 lata, no i oby wygrał bardzo ciężką chorobę z ostrą, ciężką walkę z ostrą chorobą. Już za chwilę ta rozmowa. A teraz informacja dla zmotoryzowanych, jak sytuacja na drogach się przedstawia. Rondo Daszyńskiego od tego punktu do Żwirki i Wigury na odcinku towarowa Banacha się korkuje. Także kolejowa w kierunku Pułkowej, zator na 15 minut. Sytuacja podobna na Żwirki i Wigury na odcinku Nowickiego Komitetu Obrony Robotników. Jeżeli chcecie wyjechać teraz z centrum Warszawy, kierujecie się do Marek, podróż ta trwa blisko 50 minut. 50 równe do Otwocka, prawie 50 do Piaseczna, ale prawie godzinna podróż z kolei z centrum Warszawy do Błonia oraz Konstancina was czeka, drodzy kierowcy, jeżeli tam chcecie się dostać. Dość sprawnie jedziemy do Jabłonny, to 37 minut sprawnie jak na tę godzinę. Oczywiście godzinę raczej szczytu w tym momencie w stolicy. 3 kwadranse do Łomianek. Cierpliwości, a ja wraz z gościem wracam do was już za kilka chwil. Teraz Kylie Minogue, Spinning Around.

0: kwadrans po 16. A zatem...
1: Gość Radia Warszawa.
0: A gościem Radia Warszawa zgodnie z zapowiedzią jest pan Krzysztof Ostaszewski, tata niespełna 3-letniego Henia. Kłaniam się nisko.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry.
0: Będziemy rozmawiać o pańskim synu, ale także o tym, że środki ze słynnej już zbiórki Łatwo Ganga już pomagają. Państwo za pośrednictwem portalu się pomaga. Poprosiliście o dalsze wsparcie w leczeniu państwa syna, Henia. No i ludzie tłumnie odpowiedzieli na ten apel, ale ten no, największy przelew, co by nie mówić, jednak należał do Fundacji Cancer Fighters z ponad 2 miliony złotych. Ale na początek chciałem zapytać o samego Henia, jak on się teraz czuje, no i z jaką chorobą się zmaga?
2: Henio Ostaszewski, mój syn, choruje na ostrą białaczkę szpikową. Choruje już od zeszłego roku, w tej chwili zmaga się ze wznową tej choroby, z którą trafił do szpitala na początku tego roku. I od tego czasu potrzebne było wdrożyć lek, który nie jest jeszcze refundowany w Polsce, nie jest nawet jeszcze zarejestrowany w Europie, jest zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych, jest udokumentowana jego skuteczność w badaniach klinicznych, natomiast no, nie jest dostępny ze środków publicznych i w związku z tym byliśmy zmuszeni otworzyć zbiórkę mniej więcej 2 miesiące temu i faktycznie łączny koszt terapii to mniej więcej 4,5 miliona złotych. W związku z czym mniej więcej przez 2 miesiące zbiórki udało nam się zebrać połowę tej kwoty, a tak jak pan redaktor powiedział, Cancer Fighters ku naszej uciesze wpłaciło drugą połowę po zamknięciu tej słynnej zbiórki.
0: I rzeczywiście ten lek pomaga? Państwa
2: tak, tak,
0: synu?
2: Ten lek w ogóle umożliwia... Powiem tak, w lutym rozmawialiśmy na poważnie z lekarką prowadzącą o zakończeniu terapii i pożegnaniu się z synem, więc mówimy o sytuacji, kiedy jeszcze 2 miesiące temu na poważnie brany był scenariusz tego, że Henia już z nami nie będzie, więc można wprost powiedzieć, że gdyby nie ten lek, jak również wiele innych leków, ale ten przede wszystkim pomaga mu zmierzać się z tą chorobą.
0: Ale to niestety nie koniec, bo Henia czeka również przeszczep.
2: Tak, tak, tak. Ponieważ doszło do wznowy białaczki, niezbędny będzie przeszczep. To jest w leczeniu tych chorób onkologicznych nie ma jednego leku, nie ma jednej metody, tak, która w magiczny sposób usunie chorobę. To jest długotrwały i wieloetapowy proces. I każdy z tych składowych jest niezbędny do tego, żeby wyzdrowieć. Więc przeszczep jest taką konsolidacją tego procesu, kiedy już zmniejszymy chorobę do zera, już by się wydawało, że zniknie, i wtedy robimy taki reset immunologiczny człowieka. Mhm. Ale żeby do tego mogło dojść, potrzebna jest skuteczna chemioterapia, a ten lek, na który zbieraliśmy, bo już uzbieraliśmy, który sprowadzamy dla niego, jest jedną z tych składowych terapii, która jest najbardziej skuteczna.
0: No właśnie widzę, zbiórkę na się pomaga. W zasadzie bez niespełna 500 zł to jest równe 4,5 miliona złotych, nawet nieco ponad to, co państwo chcieliście zebrać w tej zbiórce. Udało się zebrać, no ale jakie są szanse, że Henio będzie zdrowym dzieciakiem?
2: No, to jest choroba onkologiczna, więc pyta pan taty dziecka. Wiadomo, że dla mnie najważniejsze jest to, żeby przeżył, tak? Najważniejsze jest to, żeby był zdrowy i żeby
0: rozumiem,
2: był szczęśliwy.
0: Że to leczenie daje dużą szansę, albo jakąś szansę.
2: Ale to leczenie w ogóle umożliwia. Tak jak mówiłem, jeszcze 2 miesiące temu rozmawialiśmy o tym, że Henio, że być może trzeba będzie zakończyć leczenie u Henia i Henio umrze. A wtedy sprowadziliśmy ten lek za pierwszą transzę pieniędzy, które udało nam się zebrać z otwartej zbiórki. I dzięki temu Henio wciąż jest i ma się lepiej, tak? W tej chwili ma, wróciły mu siły, choroba się cofa. Nie cofnęła się jeszcze w całości, ale znacząco zmniejszyła się. Mhm.
0: Jakie są główne przyczyny tego, że te leki są takie drogie?
2: Na pewno jest wiele czynników na to wpływających, ale myślę, że przede wszystkim amortyzacja kosztów związanych z wkładem na rozwój tych terapii. Nauka i związane z tym koszty są ogromne i większość firm farmaceutycznych musi, mówiąc kolokwialnie, sobie potem odbić te koszty, kiedy już na każdą skuteczną terapię przypada setki, jeśli nie tysiące nieudanych pomysłów, które wszystkie muszą być przebadane.
0: Czyli żeby lek powstał, jakaś klinika, pewnie jedna na całym świecie, albo kilka na całym świecie, poświęcają bardzo dużo czasu, środków, sił, żeby ten lek w końcu powstał. No i te osoby później, które skorzystają z tego leku, zwracają te koszty.
2: Tak to wygląda, że tak powiem, świat jest skonstruowany. Bo jeszcze druga połowa to oczywiście też reklamy i promocje, bo tak wygląda współczesny rynek.
0: A ten przeszczep?
2: Którego leki są częścią.
0: A ten przeszczep też w Stanach Zjednoczonych?
2: Nie, to nie jest tak, że my potrzebujemy zagranicznej opieki zdrowotnej. Absolutnie ta w Polsce jest, powiedziałbym, że w pełni wystarczająca, no minus ten lek. Ten lek powstał dopiero w zeszłym roku, został wprowadzony na rynek, tak, po zarejestrowaniu, po udanych badaniach klinicznych, które potwierdziły jego skuteczność i bezpieczeństwo, więc to wszystko jest po prostu nowość. Ten proces zawsze trwa, tylko że Henio jest chory dziś, tu i teraz, więc leku potrzebuje teraz, tak, nie może czekać.
0: No tak, to są właśnie później powody tych wysokich kosztów. Dosłownie kilka klinik na świecie jest w stanie coś takiego wyprodukować i na szczęście to robi, chociaż koszty są ogromne. Ale najważniejsze jest to, że są ludzie, którzy w momencie, kiedy widzą osobę w potrzebie, pomagają, przekazując różne kwoty w zależności od możliwości, jakie wszyscy my posiadamy. Udało się zebrać w ramach państwa zbiórki 4,5 miliona złotych, ale zbiórka, która umożliwiła zakończenie państwa zbiórki, czyli Fundacji Cancer Fighters wspieranej przez influencera Łatwoganga, to blisko 300 milionów złotych. Czegoś takiego w Polsce nie było, powiem więcej, ba, na świecie czegoś takiego nie było, bo w ramach tej internetowej, charytatywnej zbiórki został pobity rekord Guinnessa. Co pan sądzi w ogóle, jak pan się dowiedział o tej zbiórce? Miał pan nadzieję, że może akurat państwa syn, to będzie ratunek dla państwa syna?
2: Myślałem, chociaż nie mogłem wiązać z tym jeszcze do ostatniego momentu, kiedy było potwierdzenie, że ten przelew trafi na konto syna, na jego leczenie. To jakby wciąż z naszej strony starania o dalsze zbiórki trwały, więc ta informacja bardzo nas ucieszyła. Henio jest w tej chwili podopiecznym Przylądka Nadziei. On w tej chwili tam jest leczony, we Wrocławiu, tam gdzie Cancer Fighters ma swoją siedzibę i skąd pochodzi, tak? Więc on jest jednym z podopiecznych dzieci, na które ta ogólnopolska zbiórka miała miejsce. Więc my zbieraliśmy, że tak powiem, zaczęliśmy tę zbiórkę jeszcze na długo przed tym, jak Łatwogang miał ją rozpoczął, tak? Zanim Maja nagrała tą słynną piosenkę z BDS-em. Więc zaczęliśmy już wtedy, kiedy była ta potrzeba, a w międzyczasie, że tak powiem, polska scena muzyczna i aktorska i wszelaka wybuchła i serce ludzkie połączyła jedna nadzieja na to, że można coś dobrego zrobić, i okazało się to prawdą, więc jest to super informacja zarówno dla mnie prywatnie jako taty dziecka, jak i też dla wielu innych dzieci, dla których to jest szansa na życie, ale też nawet dla nas po prostu, dla ludzi zdrowych, dla mieszkańców tego kraju. Jest to po prostu informacja, że żyjemy wśród ludzi, którym nie jest obca, nie jest obcy drugi człowiek i jego dobro. Lubimy, że tak powiem, kolokwialnie, tak mówiąc, narzekać na siebie nawzajem, tak. Natomiast prawda jest taka, że jest nas więcej pokładów dobrej życzliwości niż na co dzień chcemy się do tego przyznać. I to jest super wiadomość.
0: Dokładnie. Dobra jest więcej, czego Państwa rodzina może teraz doświadczać. Bardzo dziękuję za rozmowę, Panie Krzysztofie. Krzysztof Ostaszewski, syn trzyletniego, tata trzyletniego Henia. Proszę pozdrowić małżonkę Małgorzatę, dzieciaki. Wszystkiego dobrego dla Państwa.
2: Dziękuję również. Do widzenia.

0: Mike and the Mechanics, Over My Shoulder. Zbliża się 16:30.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. W każdą sobotę o godzinie 17 na audycję Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Minęła 16:30.
3: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik zapraszam. Człowiek niezłomnej wiary, dialogu i pojednania. To mnie, jako późniejszego przewodniczącego episkopatu, najbardziej ujmowało. Tak mówi arcybiskup Stanisław Gądecki o zmarłym 3 maja arcybiskupie Józefie Michaliku. Były metropolita przemyski i przewodniczący konferencji Episkopatu Polski zmarł w Przemyślu. Miał 83 lata.
4: To był człowiek takiej równowagi duchowej. On pośród tego zamętu politycznego umiał właśnie zachować równowagę i nie dał się w żaden sposób wybić ze swojej ścieżki duchowej.
3: Mówił arcybiskup Gądecki. Arcybiskup Michalik kierował episkopatem w latach 2004-2014. Wcześniej przez 10 lat był jego zastępcą. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 8 i 9 maja w Przemyślu. W Watykanie jutro odbędzie się doroczna przysięga nowych rekrutów papieskiej Gwardii Szwajcarskiej. Uroczystość w obecności papieża rozpocznie się o 17:00 w auli Pawła VI. Jak informuje Vatican News, w tym roku przysięgę złoży 28 gwardzistów. Ceremonia odbywa się co roku 6 maja, by uczcić 147 gwardzistów, którzy polegli w obronie papieża Klemensa VII podczas złupienia Rzymu w 1527 roku. Do gwardii przyjmowani są wyłącznie katoliccy obywatele Szwajcarii. W momencie zaprzysiężenia muszą być kawalerami o nieskalanej opinii, odbyć zasadniczą służbę wojskową w armii swojego kraju, mieć od 19 do 30 lat i liczyć powyżej 174 cm wzrostu. Maj to czas pierwszych komunii świętych. Do tego sakramentu można przystąpić z zasady po ukończeniu 7 roku życia. Warunkiem jest pierwsza spowiedź, która jest dla młodego człowieka dużym przeżyciem. Mówił w poranku z Radiem Warszawa ksiądz Artur Więsik, odpowiedzialny za przygotowanie do pierwszej komunii w parafii pod wezwaniem świętych apostołów Jana i Pawła.
5: Często o tym sakramencie pokuty i pojednania zapominamy, a przecież on jest związany z pierwszą komunią świętą. Żeby przyjąć Chrystusa do serca, to trzeba wcześniej się wyspowiadać. I to jest klucz wszystkiego, że to są dwa sakramenty ze sobą związane i dwa sakramenty bardzo ważne na ten dzień. Dzieci są tym żywo zainteresowane, ale też przeżywają stres z tym związany.
3: W tym roku do pierwszej komunii świętej przystąpi blisko 400 tysięcy dzieci urodzonych w 2016 roku. I na koniec jeszcze przenosimy się na Jasną Górę. Dziś do częstochowskiego sanktuarium przybyli pielgrzymi ze Stanów Zjednoczonych. To dwóch kapłanów i pięciu braci ze zgromadzenia księży kanoników regularnych świętego Jana Kantego z Chicago, założonego w byłej polskiej parafii imienia świętego Jana Kantego. Brat Mateusz Szymański, Polak z pochodzenia, mówi o 10-dniowej pielgrzymce do Polski, którą rozpoczynają od modlitwy i zwiedzania Jasnej Góry.
6: Dwóch księży, którzy są naszymi kapelanami i formatorami, oraz pięciu seminarzystów, którzy jesteśmy aktualnie na ślubach czasowych w naszym zgromadzeniu. I częścią naszej formacji jest pielgrzymka do Polski w celach poznania naszych źródeł duchowych i kulturalnych, ponieważ nasze zgromadzenie ma właśnie ten taki element polski. Rozpoczynamy naszą pielgrzymkę od serca narodu polskiego, czyli od Jasnej Góry, żeby nauczyć się o tym ważnym miejscu dla Polaków, także w historii naszego zgromadzenia.
3: Zgromadzenie kanoników regularnych świętego Jana Kantego posługuje jedynie w Stanach Zjednoczonych. Ich misją jest pomoc w rozwoju wiary poprzez uroczystą liturgię, nabożeństwa, sakralną sztukę i muzykę.

0: Take My Breath Away na antenie Radia Warszawa o 18 minut do 17.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: 5 dzień maja to bardzo ważny dzień w historii stolicy. To właśnie 5 maja 1951 roku stolica powiększyła się trzykrotnie. Tak, jedna decyzja ówczesnego premiera Józefa Cyrankiewicza spowodowała, że Warszawa trzykrotnie powiększyła swoje terytorium. Podpisał wówczas premier Cyrankiewicz stosowne rozporządzenie zmieniające granice Warszawy i ponad pół roku po podpisaniu tego rozporządzenia, właśnie 5 maja 1951 roku, wyznaczono 11 dzielnic. I tak na przykład na północy stolica powiększyła się o Młociny, Białołękę, Żerań Wschodni, na wschodzie i południowym wschodzie o Zacisze, Targówek Północny, Brudno, także obszary gminy Wawer oraz część gminy Letnisko-Falenica. Na południu Warszawa, można powiedzieć, zyskała Wilanów, część gminy Wilanów, a na zachodzie i południowym zachodzie powiększyła się Warszawa dokładnie 75 lat temu o Włochy, o Okęcie czy Bemowo, które powstało z części gminy Bliznę oraz Ołtarzew. I tak właśnie Warszawa powiększyła się trzykrotnie. Wówczas przed zmianami liczyła 140 km kwadratowych, a później ponad 400 km kwadratowych. No to duża zmiana. Cieszycie się? No i teraz po tym wielkim mieście trzeba się jakoś przeciskać z pracy do domów. Nie zawsze jest to łatwe, o tej godzinie szczególnie. Stoją zakorkowane żwirki i figury w kierunku ronda Kercelach, zwłaszcza na odcinku Wawelska-Okopowa, który pokonujecie w 20 minut. Blisko 20 na Wiertniczej w kierunku Przyczółkowej postoicie, 17 na Kolejowej w kierunku Pułkowej. Podobnie na Warszawskiej ma się sytuacja od Ściennej do Nadwodnej, kwadrans na Solidarności, od Dobrzeńskiego do Nowego Zjazdu. Także wyjazdy się korkują, w szczególności wyjazd w kierunku Błonia. Z centrum Warszawy to podróż godzinna. Trzy kwadranse z kolei jedziemy do Piaseczna, do Konstancina, na Darzyna, 50 minut do Marek, do Pruszkowa 41 aktualnie z centrum stolicy, Łomianki podobnie, Jabłonna również trzy kwadranse. Drodzy kierowcy, cierpliwości i rozwagi.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Middleton, Blood Running na antenie Radia Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: A teraz dobra informacja dla miłośników sportów wodnych. Na Zielonej Białołęce powstaje bowiem nowoczesny basen. Trwa już budowa, a plac budowy odwiedził nasz reporter Wojciech Dudkowski.
2: Za oknami ponad 25 stopni, czas więc na ochłodę. Co prawda jeszcze nie tego lata, ale już niedługo do wody będą mogli wskoczyć mieszkańcy osiedla Brzeziny na Białołęce. Przy ulicy Ostródzkiej powstaje nowa pływalnia.
3: Budowa pływalni to nie tylko wylewanie betonu, stawianie ścian, nerwy, pilnowanie wszystkiego, nadzorowanie, ale przede wszystkim jest to inwestycja w nas, mieszkańców, inwestycja w zdrowie i w poprawę jakości naszego życia.
2: Mówi burmistrz Białołęki Anna Majchrzak. Rozpoczęcie budowy nie było pozbawione niespodzianek.
4: Te inwestycje poprzedziły badania, które sprawdziły, co na tym terenie się znajduje. Jak wiemy, archeolodzy znaleźli tu pozostałości osady łużyckiej sprzed 3000 lat.
2: Wspomina Marzena Gawkowska ze stołecznego ratusza. Dziś budowa weszła w kolejny etap. Na placu wmurowano kamień węgielny.
3: Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę pływalni to wyjątkowy czas i wyjątkowy dzień, ale przede wszystkim jest to symbol, że ta inwestycja w końcu się rozpoczęła i ma swój start, na który tak naprawdę czekaliśmy wszyscy.
2: W nowo budowanej pływalni każdy miłośnik wody znajdzie coś dla siebie. Zarówno profesjonaliści, amatorzy, jak i rodzice z dziećmi.
5: 8 torów 25-metrowych, spora widownia, natomiast będzie rewelacyjna część rekreacyjna, czyli z saunami i dla rodzin z dziećmi. 4 zjeżdżalnie, 2 większe, 1 mniejsza, 1 średnia dla dzieci i dla rodzin oraz dodatkowe 3-torowy basen do nauki pływania.
2: Zapowiada dyrektor Białołęckiego Ośrodka Sportu Tomasz Kuczborski. A jak będą wyglądały zjeżdżalnie?
6: Jedna będzie długości około 50 metrów, druga około 122 metry. To będą zjeżdżalnie typu anakonda z takich laminatów tworzyw sztucznych.
2: Wyjaśnia Marcin Tryka, kierujący pracami budowlanymi. Całość zwieńczy taras widokowy, który pozwoli zobaczyć z góry całą Białołękę.
6: Przewidujemy taras widokowy na wysokości około 14 metrów nad poziomem terenu. To będzie jakby taras zlokalizowany na wieży, która też będzie służyła jako konstrukcja pod zjeżdżalnie basenowe.
2: Zakończenie budowy i oddanie basenu do użytku przewidziano na koniec przyszłego roku. Wartość całej inwestycji to ponad 93 miliony złotych. Wojciech Dudkowski, Radio Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Lena Satellite na antenie Radia Warszawa od początku maja. Nasze wiadomości Radia Warszawa, te krajowe, te lokalne wyglądają inaczej. Mam nadzieję, że wam się podobają. Dajcie znać, piszcie do nas. Można się łatwo z nami skontaktować. A kolejne informacje, wiadomości Radia Warszawa już o 17, czyli za 2,5 minutki.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Żelazko, potrzebuję żelazka. Dlaczego ta koszula taka pognieciona?
3: Panie Jarku, na maturę to można było koszulę wyprasować.
2: A długopis? Zapomniałem.
3: Panie Jarku, a długopis?
4: Jarek, halo, zaczynamy.
2: Nie zmusisz mnie do pisania matury.
4: Nie, spokojnie, to już za tobą, ale potrzebne wsparcie dla maturzystów.
2: Porcja uśmiechu, odrobina niezbędnego luzu i skuteczne budzenie na maturę.
4: Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10 w poranku z Radiem Warszawa.
2: Budzimy stolice i okolice.
4: Maturzystów i ich bliskich.
2: Weronika Ostrowska.
4: I Jarek Wydra.
5: Czy złość zawsze niszczy?
6: A czy miłość zawsze pomaga?
5: O tym, jak budować więzi w rodzinie
6: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
5: porozmawiamy w piątek o 22:00.
6: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
5: Marcin Wnuszyński.
6: Zapraszamy.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: W najnowszym Sieci mafia, śmierć, zonda krypto, szokujące kulisy potężnej afery, a także niewygodna prawda o czterech pancernych. Czytamy Sieci, Jacek Karnowski.
8: Awich, twój partner w reklamie. Torby papierowe, foliowe i bawełniane z nadrukiem. Standardowe modele oraz realizacje na zamówienie. Możliwość zakupu toreb bez nadruku. Transport na terenie całej Polski. Awich, ulica Ryżowa 96A, Opacz, Kolonia. Telefon 514 041 255. Postaw na profesjonalizm i elegancję. Zamów torby reklamowe już dziś.
9: Cześć, a gdzie Ania?
10: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
9: Przecież jest w edukacji domowej.
10: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
9: Brzmi drogo.
10: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
11: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
1: Po reklamie.
0: Jest punktualnie 17. Wiadomości Radia Warszawa przedstawia Michał Kozik.
12: Będzie trzecie podejście rządu do uregulowania rynku kryptoaktywów. Projekt jeszcze w tym tygodniu trafi do Sejmu. Wyłudzał pieniądze na Mokotowie. Ofiarami byli seniorzy. Oszust w rękach policji. Maturzyści zmierzyli się z matematyką. Jutro kolejne zmagania. Powodzenia starszym kolegom życzą nawet przedszkolaki. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Premier Donald Tusk zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi trzeci projekt ustawy o kryptowalutach. Poprzednie dwa zawetował prezydent Karol Nawrocki, a weta podtrzymały PiS i Konfederacja. Tusk nazywa sprawę giełdy Zonda Krypto, wobec której toczy się śledztwo, aferą, twierdząc, że prawica celowo blokowała przepisy, by chronić giełdę. Według premiera służby dysponują dowodami, że podmioty powiązane z Zonda Krypto finansowały prawicowe fundacje i organizacje.
13: Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad. Aferą, w którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent i prawicowe partie opozycji, bezpośrednio finansowani politycy z tej opozycji. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło.
12: Opozycja odpiera zarzuty, nazywając je absurdem i atakiem politycznym. PiS tłumaczy, że weta wynikały z walki z opresyjnymi przepisami, które hamowałyby rozwój rynku. Łukasz Schreiber z Prawa i Sprawiedliwości nie wyklucza poparcia nowej ustawy, jeśli ta uwzględni zastrzeżenia PiSu.
14: My wskazywaliśmy, jakie są nasze zastrzeżenia wcześniej, także jeżeli one zostaną wzięte pod uwagę, to jak najbardziej. A wie pan, ta sprawa, no próbowanie przedstawiania jej pod kątem politycznym jest po prostu żenujące.
12: Przypomnijmy, w śledztwie prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Katowicach liczba pokrzywdzonych przez zonda krypto przekroczyła 1000 osób. Według szacunków prokuratury straty mogą wynosić 350 milionów złotych.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
12: Przybywa kwiatów niedaleko miejsca, w którym w Lipsku mężczyzna wjechał samochodem w tłum. Mieszkańcy niemieckiego miasta czekają na ostateczne ustalenia śledczych w sprawie 33-latka, który zabił dwie osoby, a około 20 ranił, w tym 3 ciężko.
15: Największe poruszenie czuć wewnątrz i obok budynku uczelni. Główna siedziba Uniwersytetu Lipskiego stała się miejscem, przy którym udzielana jest pomoc psychologiczna i składane są kwiaty. To jest tym bardziej straszne, że stało się tak blisko, a my przyszliśmy zwyczajnie dalej studiować. Około 100 metrów od uniwersytetu pracują policyjni technicy. Ich zabezpieczaniu śladów przyglądają się mieszkańcy i turyści. Tak, on jest znany policji. Jeffrey Kato bokser, trener bokserski. Jedni mówili, że śmigłowiec ścigał go aż na dworzec, ale to nieprawda. Policja zagrodziła mu drogę od przodu i tak go zatrzymali. W Lipsku odbędzie się ekumeniczne nabożeństwo pamięci śmiertelnych ofiar 63-latki i o 14 lat starszego mężczyzny.
12: Informował Adam Górczewski.
11: To dzieje się w okolicy.
12: Oszust podający się za pracownika banku zatrzymany. Mokotowscy policjanci dotarli do mężczyzny, który wyłudzał pieniądze od seniorów. Wprowadzał ich w błąd, informując o zagrożeniu ich kont. Mówi aspirant sztabowy Marta Haberska z Komendy Stołecznej.
16: Sprawcy kontaktowali się telefonicznie z pokrzywdzonymi, podszywając się pod pracowników banku oraz funkcjonariuszy policji. Wprowadzali ich w błąd co do rzekomego zagrożenia środków finansowych i nakłaniali do podejmowania działań mających zabezpieczyć pieniądze. W jednym z przypadków pokrzywdzona została nakłoniona do zainstalowania oprogramowania umożliwiającego zdalny dostęp do urządzenia oraz przekazania karty bankowej.
12: Mężczyźnie grozi 8 lat więzienia. Kolejny dzień egzaminów za maturzystami zdawali dziś matematykę. Część z nich tradycyjnie pielgrzymowała na Jasną Górę już od września przez cały rok szkolny. Modlili się nie tylko o powodzenie podczas egzaminu dojrzałości, ale też o rozeznanie swojej drogi życiowej i zawodowej. Z częstochowskiego sanktuarium płyną do nich życzenia od trochę młodszych kolegów i koleżanek z przedszkola sióstr Nazaretanek Świętej Rodziny, którzy co miesiąc modlą się w kaplicy Matki Bożej.
17: Matura. Czego można życzyć przed takim ważnym egzaminem?
18: Żeby im się udało.
19: Żeby się nie stresowali.
20: Żeby się nie bać.
21: Żeby ktoś wspierał go.
22: Żeby odpocząć.
23: Powodzenia na maturze!
12: Jutro przed maturzystami wybrany język obcy.
0: Trzymamy oczywiście kciuki.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Kilka słów o pogodzie, jaka jest. Każdy widzi, cieplutko się zrobiło w stolicy i okolicy. Aktualna temperatura odczuwalna ponad 20 stopni. W cały dzień dzisiaj było ponad 20 stopni. Aktualnie jest to 27. W dalszym ciągu bardzo, bardzo ciepło. No i tak będzie też jutro, około 23 stopni. Deszcz będzie również, ale dopiero w czwartek. Aczkolwiek jutro może delikatnie koło południa pokropić.
24: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
11: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Przy mikrofonie Bartłomiej Graczak. Kłaniam się nisko, drodzy słuchacze. Cieszę się, że z nami jesteście. Ja będę z wami do godziny 18, czyli jeszcze najbliższą godzinę. A propos deszczu, są już regiony, które odczuwają brak tej wody kapiącej z nieba, która jest przecież darem dla natury, dla życia rodzącego się, dla tego, co później konsumujemy. Bardzo ważne jest to, żeby wreszcie pokropiło. Trzymam za to kciuki.

0: Beata Kozidrak, bliżej.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Początek maja to także początek akcji Rowerowy Maj. Widać rodziców, którzy odwożą na rowerach, na hulajnogach dzieciaki do placówek. Łącznie jest ich 536 tych placówek, które bierze udział, a uczestników 190 tysięcy. Dziś w szkole podstawowej numer 300 odbyła się inauguracja kampanii Rowerowy Maj i więcej o tym teraz Artur Chmielewski.
2: Kampania potrwa przez cały miesiąc. Jej celem jest zachęcanie najmłodszych do codziennej aktywności fizycznej, oderwanie od cyfrowego świata oraz promowanie ekologicznych form transportu, takich jak rower, hulajnoga czy rolki. Za każdy przejazd do szkoły czy przedszkola dzieci i młodzież zbierają naklejki, które później mogą wymieniać na nagrody, mówi jeden z uczestników.
3: Myślę, że dużo fajnych nagród można zdobyć. Jazda na rowerze jest też przyjemna. Poza rowerowym majem też jeżdżę na rowerze do szkoły.
2: Cieszymy się, że z roku na rok uczestników jest coraz więcej, mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
4: Pokazujemy w ten sposób, że przede wszystkim promujemy zdrowy tryb życia, że możemy się cieszyć tą wspaniałą pogodą i wiosną, ale również oczywiście wszyscy nabywamy tych nawyków.
2: To bardzo potrzebna inicjatywa, określa dyrektor szkoły podstawowej numer 300 imienia Wandy Rutkiewicz, Magdalena Ludwińska.
5: Rowerowy maj przede wszystkim pokazuje nam to, że aktywność fizyczna jest częścią codziennego, a nie tylko na zajęciach sportowych. Dzieci zawsze z niecierpliwością czekają na początek akcji, są bardzo zaangażowane, z chęcią przyjeżdżają na rowerach, na hulajnogach, z chęcią zbierają naklejki. Integrujemy się wszyscy, rodzice, nauczyciele, uczniowie. Nasza szkoła bierze już udział po raz 9 w akcji Rowerowy Maj, czyli od samego początku. Jesteśmy z tego bardzo dumni. W naszej szkole uczy się około 900 uczniów. Mamy również klasy sportowe, więc aktywność fizyczna jest dla nas czymś naturalnym.
2: Burmistrz Wilanowa Ludwik Rakowski zapowiedział, że dzielnica będzie realizować kolejne inwestycje rozwijające sieć ścieżek rowerowych.
6: W tym roku planujemy przebudowę ulicy na przykład Urszuli Leduchowskiej od Flata do Branickiego i tam na dużym fragmencie mamy mieć drogi dla rowerów po obu stronach. One częściowo tam dzisiaj są, ale to jest już taki, powiedziałbym, standard sprzed wielu lat, więc one także wymagają modernizacji. Projektujemy przebudowę ulicy Flata samej, gdzie także będzie droga dla rowerów. Są też inwestycje miejskie, chociażby przygotowywana przebudowa ulicy Bruzdowej od południowej obwodnicy Warszawy. To jest tak rzeczywiście, że z roku na rok uczestniczących placówek i dzieci z tych placówek przybywa, no bo też rośnie jak gdyby świadomość tego, że warto się na chwilę oderwać od chociażby telefonu.
2: Nie pozostaje więc nic innego, jak wkręcić się w Rowerowy Maj i wybrać aktywność, bo nagrodą, niezależnie od wieku, jest nasze zdrowie. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Anastasia, Amata Love na antenie Radia Warszawa. 23 minuty po godzinie 17. Przyznam szczerze, że też oczywiście wraz z synem bierzemy udział w akcji Rowerowy Maj. Nie jest to proste. Wcześniej trzeba wstać, dłużej do tego przedszkola się jedzie, ale korzyści są. Budowanie relacji, zdrowych nawyków, wiele, wiele jeszcze innych. Cieszę się w sumie, że ta akcja już od kilku lat jest w Warszawie. Teraz Tiffany, I think we're alone now.

0: na 106,2 FM.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: A już za kilka dni, 10 maja, kolejny już piknik tutaj na ulicy Floriańskiej, konkretnie jarmark floriański u stóp Radia Warszawa. Przez cały dzień przy ulicy Floriańskiej na Pradze Północ będzie około 100 rzemieślników i przedsiębiorców, z czego zdecydowana większość to dobrze wam znani tutaj rzemieślnicy z Pragi. Floriańska będzie tętnić życiem już od godziny 10. Będą też stoiska z biżuterią, świecami, ceramiką, książkami, komiksami, wiele, wiele innych. Jedzonko również będzie. O 14:00 będzie początek programu artystycznego. Będzie chór uczniowski ze szkoły podstawowej nr 30. O 15:30 sceną zawładnie kapela Szczupaki. Będą również piękni i młodzi. Co ciekawe, na koniec dnia zagra we własnej osobie Zenon Martyniuk. Takie atrakcje na Pradze, jakie atrakcje na warszawskich drogach, to sprawdzam już dla was. Żwirki i Wigury od Nowickiego do Komitetu Obrony Robotników się korkują, ale postoicie tutaj kwadrans, więc bez tragedii. 11 minut dodatkowo na rondzie Laszyńskiego w kierunku Raszyńskiej od Towarowej do Koszykowej. Ten odcinek także na Jerozolimskich w kierunku Grójeckiej od Sokołowskiego do Placu Zawiszy. Też tutaj delikatny zator. Jeżeli chcecie wydostać się z centrum Warszawy i chcecie dostać się na przykład do Błonia, ta podróż potrwa ponad godzinę. 50 minut z kolei to kierunki takie jak Marki, Otwock, Konstancin, Jeziorna czy Piaseczno oraz Nadarzyn, a 40 minut trzeba zaplanować na podróż do Pruszkowa i Jabłonny. Niespełna 40, dokładnie po 36. Łomianki i Stara Miłosna. Na 106,2 FM zespół Lombard w utworze Mam Dość. Mam nadzieję, że wy nie macie dość.

0: Harry Styles, As It Was na antenie Radia Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Słyszeliście może o warszawskiej olimpiadzie seniorów. Wyjątkowe wydarzenie sportowo-integracyjne nam się szykuje. Zaplanowane na wrzesień, ale zapisy już wystartowały. Wystartowały 27 kwietnia i potrwają do 22 czerwca. Tegoroczną nowością warszawskiej olimpiady seniorów będzie specjalnie dedykowana strona, za pośrednictwem której warszawscy seniory mogą się zapisywać na to wyjątkowe wydarzenie. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie aktywnawarszawa.waw.pl, a także w mediach społecznościowych profilu Aktywna Warszawa. A jeśli chodzi o dyscypliny, na które, drodzy seniorzy, możecie się zapisywać, wziąć udział w różnych konkurencjach: tenis ziemny, stołowy, pływanie, bieganie, strzelanie z łuku, strzelanie z broni pneumatycznej, ergometry wioślarskie, pchnięcie kulą, skok w dal, nordic walking, bridge i szachy. A jakże? A na warszawskiej olimpiadzie seniorów we wrześniu, początek 19 września, jak mówiłem, pojawią się także nasi olimpijczycy. Będzie to doskonała okazja do uhonorowania ich dorobku sportowego warszawskich olimpijczyków, reprezentantów Polski na Igrzyskach Olimpijskich, którzy, no, te osoby współtworzyły historię polskiego sportu, a ich obecność podczas wydarzenia będzie miała wymiar zarówno symboliczny, jak i integracyjny, więc zachęcam do zapisywania. Teraz na antenie Radia Warszawa, Jennifer Lopez.

0: Kasia Kowalska. Maskarada na 106,2 FM.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Wojciech Dąbrowski jest gotowy.
2: Zwarty,
0: tak. To nie będzie żadna maskarada.
2: Ciepło, przyjemnie, bardzo się cieszę, że
0: wreszcie jest ciepło, tak?
2: Tak, z niecierpliwością czekam już na takie prawdziwe lato, kiedy już będzie cały czas 26, a nie straszą nas, że w czwartek

0: Tak, idealna pogoda, żeby rozpocząć.
1: Znaczy ja wczoraj.
0: Idealna pogoda, żeby rozpocząć rowerowy maj.
1: Tak, rozpoczęliśmy. Z dziećmi, tak, rozpoczęliśmy. Super. Ja także rozpocząłem, co prawda jeszcze nie jechałem rowerem w maju, ale rozpocząłem oficjalnie, bo nie było okazji jeszcze.
0: Czyli razie, rozpocząłeś, ale jeszcze nie jechałeś.
1: Żona oficjalnie rozpoczęła.
0: Rozpoczęliście wy jako rodzina, no tak, to musisz dołączyć. No to musisz.
1: Zdecydowanie jak tylko będę mógł, to wtedy na pewno będę jeździł rowerem. Kocham rower, to jest coś wspaniałego,
0: tak,
1: polecam.
0: Tak, tak, można też hulajnogą.
1: Ale kocham też samochody.
0: Jakbyś, ja wczoraj na rowerze, dzisiaj na hulajnodze, syn zamienił sobie tak, może żonglować.
1: Ale na takiej zwykłej mam nadzieję, czy takiej odpychanej, nie, tak, no, na hulajnodze, czy na elektronodze.
0: Nie, no nie, oczywiście, że nie elektrycznej, tylko takiej odpychanej. No,
1: to tak, to można tak jeździć rzeczywiście, bo to zawsze jakiś ruch, bo na tej elektrycznej to zero ruchu, tylko i wyłącznie.
0: Tak, tak, tak. I prędkość niekiedy zawrotna i niebezpieczeństwo.
1: Bardzo
0: dla,
1: niebezpieczne.
0: Dla siebie i dla innych.
1: Przypominam, hulajnogi mają bardzo malutkie kółka, czyli jest to niestabilne.
0: Dokładnie.
1: Rower tak, hulajnoga także mniej tak.
0: Korzystajmy z tych dobrodziejstw, ale z umiarem i z dbaniem o swoje i innych bezpieczeństwo na drodze.
1: Jeździmy rowerem, hulajnogą, czy nawet na desce, pamiętajmy o tym, żeby nosić kaski. Zawsze.
0: Apelował Wojciech Dąbrowski. Ja się dołączam do tego apelu. Dziękując Państwu za wspólne popołudnie.
1: A ja zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: W tym tygodniu na 106.2 FM jest z nami pan Wincenty Pipka, psycholog Związek Dużych Rodzin 3+. Dzień dobry, panie Wincenty.
4: Dzień dobry.
3: O czym w tym tygodniu będziemy mówić?
4: Będziemy mówić o maturach. A co za tym idzie, to matury, kasztany, komunikacja między młodymi ludźmi i w ogóle potrzeba relacji. Bo matura to jest próg, przez który trzeba przejść w już dorosłe życie, egzamin dojrzałości.
3: Pan Wincenty Pipka, Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 10.40 i 19.20. Do usłyszenia.
5: Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam już dziś o godzinie 20. Randa Ombach.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Majowy numer miesięcznika Różaniec już dostępny. W tym wydaniu temat numeru: Maryja przewodniczką w drodze, Maryja nauczycielką relacji. Co mówią o nas dogmaty maryjne? Czy potrzebujemy osobistego zawierzenia się Matce Bożej? Jak Maryja i Kościół pomagają znieść cierpienie? A ponadto 800-lecie śmierci świętego Franciszka. Fragment nowej książki Romana Zięby. Jak Kościół odnosi się do rozwoju techniki, w tym sztucznej inteligencji? Zamów już dziś. Wydawnictwo Sióstr Loretanek. Telefon 673 58 39. sklep.loretanki.pl. Subskrypcja Rozaniec EU.
2: Po reklamie.
1: Tu Radio Warszawa, 106.2 FM. Minęła godzina 18.
7: Podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Michał Koźlik, zapraszam. Dobiegły końca centralne uroczystości z okazji Dnia Strażaka na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Prawie 300 strażaków z całej Polski zostało promowanych na pierwszy stopień oficerski. Towarzyszyli im bliscy i znajomi.
8: Bardzo dumni z dziećmi, z męża, za jego wytrwałość, cierpliwość, no i poświęcenie.
9: Bardzo się cieszymy. Czuliśmy najgłośniej z całego tłumu.
10: Są emocje, wiadomo, zawsze to kolega z jednostki.
11: Tak. Duma mnie rozpiera.
12: Duże przeżycie, nie łezka wokół się kręci, tym bardziej, że go sama wychowywałam. Jestem bardzo dumna, że tyle nauki trochę trzeba było, trochę pracy.
7: W Polsce służy ponad 30 tysięcy funkcjonariuszy straży pożarnej, zawodowych strażaków, a wspomaga ich prawie 300 tysięcy ochotników. Uderzył w bok samochodu, potem próbował uciec. Policjanci z Otwocka zatrzymali nietrzeźwego kierującego w Konstancinie Jeziornie. Wcześniej ujął go inny kierowca, mówi oficer prasowy otwockiej policji Magdalena Gąsowska.
13: Kierujący pojazdem marki Audi, poruszając się ulicą Warszawską, uderzył prawym bokiem swojego auta w stojące na sąsiednim pasie Volvo. Sprawca zdarzenia nie zatrzymał się i odjechał z miejsca. Poszkodowany kierujący ruszył za nim, kontynuując jazdę aż do ulicy Piaseczyńskiej, gdzie skutecznie uniemożliwił mu dalszą jazdę.
7: Mężczyzna odmówił badania alkomatem, musiał więc trafić do szpitala. Tam wyszło na jaw, że miał 2,5 promila. Usłyszał już zarzuty. Powracamy do tematu fotoradaru, który stanął w miejscu tragicznego wypadku z początku roku. Zginął wówczas 6-letni chłopiec. Urządzenie działa na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Zamienieckiej i ma ograniczyć prędkość kierowców jadących w stronę Wawra. Co o tym rozwiązaniu sądzą mieszkańcy, to sprawdził Artur Chmielewski.
11: Tutaj się wydarzyła jakaś totalna tragedia z udziałem mojego dziecka i stanął taki żółty straszak. Nie wiem, no dla mnie uważam, że to nie jest wystarczające. No.
14: Podradar jest potrzebny, no, żeby się nie rozpędzali, ładna, prosta. I, no wie pan, na wariactwo nie ma lekarstwa, no po prostu. Co by nie postawić, to i tak jak ktoś jest szalony, no to będzie tak jeździł.
15: Wierzę w siłę fotoradarów.
16: Nie wystarczy, moim zdaniem to jest tylko po to, żeby zacząć pieniądze ściągać, w ogóle organizacja zmieniona i coś innego wymyślone. Fotoradar to nie jest wyjście.
7: W przyszłym roku skrzyżowanie przejdzie gruntowną przebudowę. Prace mają być realizowane wspólnie z tramwajami warszawskimi. Nowa baza utrzymaniowo-naprawcza kolei mazowieckich uruchomiona w Radomiu. To pierwsze takie zaplecze spółki w południowej części województwa, które usprawni serwis taboru i obsługę połączeń w całym regionie. To ważny krok, wskazuje wicemarszałek Rafał Rajkowski.
17: No to taki moment, kiedy jesteśmy dumni z tego, że udało nam się ten proces inwestycyjny doprowadzić do końca. Pierwszy pociąg dzisiaj gościnnie, co prawda, Stadlerowskie EZ, ale zagościł już w tej bazie.
7: W bazie będą obsługiwane pociągi jeżdżące na trasach do Warszawy, Dęblina i Skarżyska Kamiennej. Policjanci z komisariatu w Pomiechówku zatrzymali 22-latkę podejrzaną o kradzież dziecięcego roweru. Jednoślad zniknął z klatki schodowej jednego z bloków. Właścicielka opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie roweru. Świadkowie zauważyli kobietę jadącą jednośladem w kierunku Nasielska. Kobieta chciała uniknąć konsekwencji w nietypowy sposób, mówi Katarzyna Trąbińska z policji w Nowym Dworze Mazowieckim.
18: Kobieta, chcąc uniknąć odpowiedzialności, próbowała zmienić swój wygląd, farbując włosy na kolor ciemny. Nie zmyliło to jednak policjantów. Zatrzymana była wyraźnie zaskoczona wizytą mundurowych, przypuszczalnie licząc na to, że pozostanie nierozpoznana.
7: Kobieta usłyszała zarzuty, a rower się odnalazł. Polonia Warszawa zmierzy się w ramach 31. kolejki Betclic pierwszej ligi z Polonią Bytom. Czarne koszule mają na koncie 47 punktów i zajmują w tym momencie 7. pozycję w lidze. Jeśli wygrają, to awansują na 5. miejsce gwarantujące udział w barażach o ekstraklasę. Więcej o tym spotkaniu Damian Kowalski.
19: Czarne koszule wygrały 2 ostatnie spotkania i apetyty kibiców z Konwiktorskiej na awans do Ekstraklasy wzrosły. Po meczu z Chrobrym Głogów trener Mariusz Pawlak podkreślał, że drużyna jest maksymalnie skoncentrowana na osiągnięciu celu.
20: Świadomość piłkarzy Polonii Warszawa jest naprawdę na wysokim poziomie, bo oprócz analiz czy rozmów, to też mają swoje ankiety pomeczowe, które są, można powiedzieć, bardzo, bardzo mocno i uczciwie do tego podchodzą.
19: Ostatni mecz pomiędzy imienniczkami zakończył się zwycięstwem czarnych koszul 2-1. Co ciekawe, jeśli uwzględnimy tylko tabelę meczów wyjazdowych, to poloniści zajmują 2. miejsce w lidze.
6: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Jak wspominałem, ciepło i przyjemnie, o tym wiemy, w nocy także tak będzie. Jak będzie jutro, to oczywiście sprawdzimy dla Państwa po godzinie 20, co by było to jak najbardziej aktualne. Jeśli chodzi o temperaturę, to w chwili obecnej na stołecznych termometrach trochę ponad 25 stopni, temperatura spada, ale to normalne. Spada także wilgotność już 26%, zatem niziutko. Ciśnienie także nisko, choć nie najniżej, zdarzało się mniej, 992 hektopaskale.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Rozpoczynamy wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Prawie 6 minut po godzinie 18. Dobry wieczór, mówi Wojciech Dąbrowski, witam i zapraszam. W tej godzinie oczywiście informacje z dróg, będzie także audycja Dobre Słowo papieża Leona XIV, a muzycznie utwór Try rozpocznie to spotkanie, a zaśpiewa dla nas Pink.

0: 13 minut po godzinie 18. Powiedziałbym tak, wczoraj było lepiej. No ale cóż, długi weekend tak zwany majowy się zakończył. Czas zatem wrócić w stare tory, a raczej asfaltowe uliczki, ulice i arterie stolicy Solidarności. Od Dobrzeńskiego do Nowego Zjazdu. Korek na Warszawskiej, od Ściennej do Skolimowski, Dolina Służewiecka, od Rodowicza do Sikorskiego, Marynarska, Wynalazek, Rzymowskiego, Gotarda. Te wszystkie okolice. Powolutku, także już w tym momencie w Alejach Jerozolimskich, tak naprawdę od centrum, ale większy korek już się robi przy Dworcu Zachodnim i dalej za Dworcem Zachodnim w kierunku Alei Czerwca. Aleja Czerwca także nie jest wolna od utrudnień. Podobnie Połczyńska przez Wolę Bemowo do Błonia. Prawie godzina 20 drogi. W drugą stronę tak samo korek. A skoro już jesteśmy między Bemowem, Włochami a Ursusem, to jeszcze Dźwigowa. Tu także spodziewajmy się utrudnień. I w jedną, i w drugą stronę. Dla tych, co z Włoch na Bemowo i odwrotnie. I jeszcze informacje o tym, że korek tworzy się na Grójeckiej w okolicach Wawelskiej i dalej w kierunku pomnika lotnika, czyli trasa Łazienkowska.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Tego słońca nam zawsze brakowało, ale teraz jest go pod dostatkiem, choć teraz, nie powiem, troszeczkę brakuje nam deszczu. Człowiekowi zawsze czegoś brakuje. Pytanie dlaczego? No, może dlatego, że nie zawsze na pierwszym miejscu stawia to, co powinien, albo kogo powinien. Dobre słowo, już teraz, prawie 22 minuty po godzinie 18.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z rozważania Ojca Świętego Leona XIV podczas czuwania modlitewnego w intencji pokoju. Bazylika Świętego Piotra, Watykan, 11 kwietnia 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, Święty Jan Paweł II, niestrudzony świadek pokoju, powiedział ze wzruszeniem w czasie kryzysu irackiego w 2003 roku: ja należę do tego pokolenia, które żyło w okresie II wojny światowej i ją przeżyło. Mam obowiązek powiedzieć wszystkim młodym ludziom, młodszym ode mnie, którzy nie mają za sobą tego doświadczenia: nigdy więcej wojny. Posługując się słowami wypowiedzianymi przez Pawła VI w czasie jego pierwszej wizyty w siedzibie Narodów Zjednoczonych, musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy. Dobrze wiemy, że nie istnieje pokój za wszelką cenę, lecz wszyscy wiemy, jak wielka jest to odpowiedzialność. Dzisiejszego wieczoru przyjmuję jego apel jako własny. Apel jakże aktualny. Modlitwa wychowuje nas do działania. Ograniczone ludzkie możliwości łączą się w modlitwie z nieskończonymi możliwościami Boga. Wówczas myśli, słowa i czyny kruszą demoniczny łańcuch zła i oddają się na służbę Królestwu Bożemu. Królestwu, w którym nie ma ani miecza, ani drona, ani zemsty, ani banalizowania zła, ani niesprawiedliwego zysku, lecz jest tylko godność, zrozumienie i przebaczenie. W tym znajduje się tama dla owego obłędu wszechmocy, który wokół nas staje się coraz bardziej nieprzewidywalny i agresywny. Równowaga w rodzinie ludzkiej została poważnie zachwiana. W mowę śmierci wciąga się nawet święte imię Boga, Boga życia. Zanika wówczas świat braci i sióstr mających jednego Ojca w niebie, a rzeczywistość, niczym w nocnym koszmarze, zaludnia się wrogami. Wszędzie słyszy się groźby zamiast wezwań do słuchania i do spotkania. Bracia i siostry, ten, kto się modli, ma świadomość własnej ograniczoności. Nie zabija i nie grozi śmiercią. Śmierci natomiast służy ten, kto odwrócił się plecami do Boga żywego, aby z siebie samego i ze swej władzy uczynić Bożka niemego, ślepego i głuchego, któremu składa się w ofierze wszelką wartość i domaga się, by cały świat ugiął przed nim kolano.

0: 36,5 minuty po godzinie 18.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Pamiętacie Państwo ten utwór? 2010 rok to były Mistrzostwa Świata, które odbywały się daleko, daleko, daleko na południu Afryki w RPA. Tak się zastanawiam, czy coś zmieniło się przez te mistrzostwa w Republice Południowej Afryki. Oczywiście In Plus. To jest Czas Afryki i Shakira na 106,2 FM. Czy takie mistrzostwa zmieniają dany kraj? No ciekawe, czy zmieniły mistrzostwa Europy nasz, ale to taka dywagacja zupełnie luźna. Stanisław Sojka już za chwilę w utworze Absolutnie Nic. Może to odpowiedź na pytanie, które zadałem wcześniej. Będzie grupa The Course i Point of Grace po godzinie 19, natomiast serwis watykański, a wszystko to w Radiu Warszawa na 106,2 FM.

Za 13 minut godzina 19, to jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Wspominaliśmy już o remoncie linii otwockiej. W tej okolicy jest jeszcze inna dzielnica, mianowicie Wesoła. Do 8 czerwca ratusz czeka na ofertę w przetargu na opracowanie projektu rozbudowy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego właśnie w Wesołej. Aleja ta wiedzie bodajże od Starej Miłosnej nawet. Chodzi na odcinek od skrzyżowania z ulicą Trakt Brzeski do granicy Warszawy. Tam często pojawiały się korki, no i pojawiają się cały czas, trwa zatem przygotowanie dokumentacji, no i następnie będzie 2 lata na podpisanie umowy, bo to bardzo ważna inwestycja dla wschodniej części miasta. To jest główny ciąg komunikacyjny tej właśnie dzielnicy. Ma tam powstać jezdnia z 2 pasami ruchu oraz także ma być przebudowany ten newralgiczne miejsce ulicy Trakt Brzeski Jana Pawła i ulicy Piłsudskiego. Oby tylko wykonawca bardzo szybko się znalazł, oby bardzo szybko, sprawnie, ale oczywiście zgodnie ze sztuką budowlaną. Prace zostały zakończone tak dla dobra wszystkich tamtędy jeżdżących. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Celine Dion już teraz za 11 minut 19.

0: Tu Radio Warszawa za niecałe 2 minuty 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Po trzęsieniu ziemi do akcji wkraczają międzynarodowe, najbardziej wyspecjalizowane oddziały poszukujące ludzi pod gruzami, członkowie słynnej grupy Husar.
3: Kolejne prawo strażaków, że zawsze idziemy po żywych. Nieraz pewnie ktoś ze słuchaczy to słyszał.
2: Jednym z nich jest brygadier Rafał Podlasiński, główny specjalista Akademii Pożarniczej w Warszawie, który dziś po 22 będzie moim gościem w audycji Wywiad z Człowiekiem. Audycje finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
4: Wierzysz w Boga i jesteś w Kościele, ale czasem zastanawiasz się, czy Kościół katolicki zmierza we właściwym kierunku? Jakie rozwiązania współczesnych problemów widzą ludzie Kościoła, duchowni i wierni świeccy? Dlaczego to czas, kiedy już nie można milczeć? O najważniejszych i najtrudniejszych kwestiach rozmawiam z ekspertami w audycji Co Kościół na to? Zapraszam już jutro o godzinie 20. Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W najnowszym sieci Mafia Śmierć Zonda Krypto, szokujące kulisy potężnej afery, a także niewygodna prawda o czterech pancernych. Czytamy sieci Jacek Karnowski.
6: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: O reklamie.
0: Minuta po 19.
7: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
8: Opublikowano kolejne dokumenty synodalnych grup studyjnych. Dotyczą wyboru biskupów oraz podejścia do kontrowersyjnych kwestii. Sanktuarium w Pompejach przygotowuje się na przyjęcie papieża. Leon XIV, podobnie jak Jan Paweł II, będzie tam pielgrzymował w pierwszą rocznicę pontyfikatu. Do Chicago sprowadzono relikwie błogosławionej rodziny Ulmów. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Wybór biskupa powinien być momentem autentycznego rozeznania wspólnoty chrześcijańskiej, podkreślono w opublikowanym dziś kolejnym dokumencie Sekretariatu Generalnego Synodu. Przedstawiono w nim pierwszą część raportu grupy studyjnej nr 7 dotyczącego kryteriów doboru kandydatów do posługi biskupiej oraz raport grupy nr 9 o rozeznawaniu kwestii doktrynalnych, duszpasterskich i etycznych.
9: Jak podkreślił sekretarz generalny synodu kardynał Mario Grech, oba raporty dotykają samego serca życia Kościoła. Pierwszy przypomina, że nie ma pasterza bez owczarni, ani owczarni bez pasterza, wskazując na wybór biskupa jako akt wspólnotowego rozeznania. Drugi przedstawia konkretne narzędzia do podejmowania najtrudniejszych kwestii bez uciekania od ich złożoności.
8: Pompeje przygotowują się na przyjęcie Leona XIV. Papież będzie modlił się w tamtejszym sanktuarium maryjnym w przyszły piątek. Jak mówi Radiu Watykańskiemu miejscowy arcybiskup, Ojciec Święty wskaże też na znaczenie założyciela sanktuarium Bartłomieja Longo. To ważny wzór dla współczesnego, pogrążonego w ciemności świata, mówi arcybiskup Tommaso Caputo.
10: Przede wszystkim należy pamiętać, że to właśnie Leon XIV kanonizował świętego Bartłomieja Longo. Jest on czczony przez miliony pielgrzymów, którzy co roku przybywają do sanktuarium również z zagranicy. Kanonizacja jeszcze bardziej wypromowała tę postać wśród wiernych na całym świecie, w Polsce, w wielu krajach Ameryki Łacińskiej, a także w Indiach. Święty Bartłomiej jest przykładem nawróconego, który w młodości oddalił się od autentycznego życia w wierze. Jest też wzorem dla wszystkich ludzi naszych czasów, ponieważ jego życie pokazuje, że nikt nie może być wykluczony z miłości Boga, a dzięki jego przykładowi pielgrzymi wiedzą, że nie ma grzechu ani ciemności, które mogłyby przeszkodzić w powrocie do Boga.
11: na Lucie del Giorno.
8: Arcybiskup Caputo podkreśla, że Leon XIV, podobnie jak Jan Paweł II, przywiązuje wielką wagę do sanktuarium w Pompejach. Jego misją jest propagowanie modlitwy różańcowej. Polonia w Stanach Zjednoczonych aktywnie uczestniczy w szerzeniu wiedzy na temat Polaków, którzy podczas II wojny światowej, ryzykując własnym życiem, ratowali przed zagładą Żydów. Do polonijnej parafii świętego Franciszka Borgiasza w Chicago sprowadzone zostały relikwie błogosławionej rodziny Ulmów, mówi postulator ich procesu kanonizacyjnego, ksiądz Witold Burda.
12: Relikwie przekazał ich kustosz, ksiądz arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski. Relikwie zostały ułożone w relikwiarzu ufundowanym przez marszałka województwa podkarpackiego, pana Władysława Ortyla.
8: Po uroczystości miała miejsce projekcja filmu Ulmowie błogosławiona wina.
7: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Jeszcze o pogodzie słów kilka. 24 stopnie w Warszawie, Raszynie, Piasecznie, Bielawie, od Wocku Wiązownej, 23 mamy Pruszków, Nadarzyn, Wola Mrokowska, Ożarów 22-21, Błonie. Wiatr północno-wschodni nie jest silny, jest spokojny, ciśnienie natomiast cały czas w dół 992 hektopaskal. Oczywiście bez opadów, pięknie świecące słońce. Tylko się cieszyć. Sześć minut po godzinie 19. Dobry wieczór. Wojciech Dąbrowski, witam i zapraszam. Autofeden już za chwilę. Będzie Sylwia Grzeszczak. Czy na przykład Krzysztof Krawczyk także się pojawi. W programie także Ewa Pietrzak i audycja Wychowywaciele. Jaka to wszystko we wtorek, dziś 5 dzień maja. Ale ten czas szybko leci. No to pozostańcie razem z nami.

0: Sylwia Grzeszczak. Bang Bang na 106.2 FM.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Ostatnia papieska wizyta. Pamiętacie Państwo, kiedy była? W Polsce oczywiście. 10 lat temu. 2016 rok, gdy papież Franciszek przyleciał do Polski na Światowe Dni Młodzieży. 10 lat temu. Motywem wizyty papieskiej mogłoby być 150-lecie objawień Matki Bożej w Getrzwałdzie. A ja już mówię o wizycie papieża Jana XIV, który ostatnio stwierdził, że trzeba by Polskę odwiedzić. 150-lecie objawień. Przypomnę tylko, że z tego co kojarzę, to objawienia Matki Bożej w Getrzwałdzie są jedyne chyba w Polsce uznane przez Kościół. O tym także mówił arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną wyjaśnił, że papieża Leona zapraszali już do Polski zarówno prezydent Karol Nawrocki, jak i polscy biskupi. No to teraz musi się chyba pojawić. Czy rzeczywiście przyjedzie z tej właśnie okazji, z okazji objawień Matki Bożej w Getrzwałdzie? To się jeszcze okaże. Ale na pewno wszyscy go serdecznie zapraszamy.

0: Tu Radio Warszawa, 22 minuty po 19. Już teraz audycja Wychowywać, ale jak, czyli redaktor Ewa Pietrzak.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Pan Wincenty Pipka, psycholog Związek Dużych Rodzin 3+, szczęśliwy mąż, ojciec, albo tatuś, może lepiej, no nie, i dziadek.
3: I po maturze jest. Bo to ważne.
2: A, pan się tak tutaj tego, no
3: nie,
2: tak.
3: Nie, no tak, bo chciałem się pochwalić.
2: A wie pan, że ostatnio zaczęłam, może nie sprawdzać, ale tak z ciekawości, jak jakiś polityk mówił coś ciekawego albo zaskakującego, to mówię, a tak sprawdzę, skąd jest, skąd pochodzi, no i tam różne takie zawody zaczęłam czytać. Dobrze, nie będę o tym mówić, nie mówimy o polityce, staramy się o tym nie mówić, chociaż polityka to troska o wspólne dobro. Panie Wincenty, pan pewnie widział też filmiki takie w internecie, że to pokolenie jest przebodźcowane i pracodawcy nawet umieszczają takie zdjęcia i filmiki, że jak ktoś przychodzi z tego słynnego pokolenia, to trudno się temu kandydatowi, kandydatce skupić na zadaniu i na przykład, uwaga, strzelają palcami, dają zabawkę albo slajma do zabawy, skup się.
3: Tak, tak, tak, no to jest prawda. Znaczy inaczej trochę podąża.
2: Ale czy to jest nasza wina, czy to jest już tych młodych wina, którzy wkraczają na rynek po 20 roku życia, po 30?
3: Jest trochę nasza wina, tak mi się wydaje, jako rodziców, że my gdzieś tam nie reagujemy na jakimś odpowiednim etapie. Natomiast z drugiej strony to też trochę trudno mówić o winie w kontekście takim, że rzeczywiście to otoczenie się zmienia, tak? I jeżeli dzieci dostają, my możemy mówić, że odcinamy dzieci od elektroniki, no bo to jest to, co tam jakby zmienia percepcję i sposób funkcjonowania tych dzieci, to jest udowodnione naukowo, więc tutaj nie ma się specjalnie co nad tym zatrzymywać. Natomiast jeżeli to jest wykorzystywane, już teraz nauczyciele mówią, że no to znajdziesz w internecie, tam zaglądaj, to jest cały czas ta elektronika jest obecna przy nas, to wykluczenie akurat jednego naszego dziecka z tego całego schematu, chociaż wiemy, że tam mówimy w Dolinie Krzemowej, ci, którzy rzeczywiście podsuwają te różne rozwiązania technologiczne, swoje dzieci trzymają od tego z daleka, no to tym też możemy sobie jakoś tam próbować naprostowywać nasze myślenie. Natomiast wydaje mi się, że nie da się zupełnie izolować. I też jest troszeczkę inaczej, bo dzieci też mają, jakby powiedzieć, trochę szybszą tą percepcję, tak? Więcej omiatają obrazów jednocześnie niż my, w inny sposób trochę, nie? No i w ten sposób jakby ten mózg z pokolenia na pokolenie trochę się inaczej rozwija. Więc tutaj też nie możemy tak mówić, że po prostu zatrzymajmy te dzieci. No to widać chociażby po filmach, tak? Czy po kreskówkach, tempo kreskówek za naszych czasów, tak zwanych naszych czasów, a tempo kreskówek czy filmów animowanych, czy w ogóle filmów dzisiaj jest zupełnie inne, dlatego że jest inna też percepcja. My się tak cały czas napędzamy w ten sposób i rzeczywiście tych bodźców jest za dużo, tak? Wiele mamy problemów takich zdrowotnych, neurologicznych, psychicznych, wywodzących się z tego, że faktycznie jesteśmy przebodźcowani, tak? Tym scrollowaniem i tak dalej. No to każdy to powie. Czy jesteśmy w stanie temu zapobiegać? Rozmawiać, pokazywać. Chociaż trudno jest wytłumaczyć takiemu dziecku, że nie może korzystać z kolorowych, szybko przebiegających obrazków, tak? Więc to jest trudne. Natomiast w miarę możliwości trzymanie z daleka, no jak słyszymy o takich rzeczach, że no cóż, to widać gdzieś w pociągu, na przystanku, w tramwaju.
2: Ale mnie zatkało. Dziecko niespełna 3-latka, mama stoi obok dziecka w wózku. Ja nie chcę narzekać, bo ja też widzę, że jestem uzależniona od tego telefonu i moi domownicy również. Nie chcę narzekać, ale momencik. Niespełna 3-letnie dziecko z tabletem w wózku, piękny świat, słońce świeci. No ludzie, kochani, naprawdę, mama pięknie wyglądająca obok, po co?
3: I tu mamy odpowiedź, nie? To jest prosty sposób na uspokojenie tego dziecka.
2: Ale na podwórku, panie Wincenty, na podwórku, gdzie są wróbelki, drzewa kolorowe, zieleń, błękitne niebo, ludzie przechodzący obok, tak?
3: No i tutaj to jest jakby odpowiedź też. To jest odpowiedź, że rodzice nie są też uświadamiani. Dzisiaj to mamy ten kłopot, że rodzice pod wieloma względami uświadamiają się gdzieś tam w internecie, na YouTubach i tak dalej, jak być dobrym rodzicem, jak coś tam. Natomiast siedząc sami, przeglądając tego YouTuba czy coś, to pewnie też wpadają w ten kanał elektronicznego uzależnienia. Nie? To może stąd to się bierze, trudno to powiedzieć. Natomiast no, fakt jest faktem, że później dzieci są faktycznie przebodźcowane. To jest prawda i to się potem odbija w życiu zawodowym, w nauce to się odbija, to no, działa to na niekorzyść. Nie?
2: Do spraw bardziej przyjemnych, sympatycznych, ale może też takich zmagających naszą czujność powrócimy już jutro. Pan Wincenty Pipka, psycholog, Związek Dużych Rodzin 3+, jest z nami w tym tygodniu. Do usłyszenia, wszystkiego dobrego.
3: Dziękuję bardzo.

34 dokładnie minuty po godzinie 19. Tu Radio Warszawa na 106,2 FM. Za 20 kilka minut na naszej antenie Randa Ombach. Serdecznie zapraszam na tę audycję, ale jeszcze przypominam o tym, że w tym roku ponownie Radio Warszawa włącza się w warszawską Noc Muzeów, co nasi goście zobaczą w siedzibie przy stacji przy Floriańskiej 3. Zaprosimy ich za radiowe kulisy. Zobaczą to, o czym my, radiowcy, żyjemy na co dzień, co mówimy, o czym nie mówimy, a czego słuchacz nie usłyszy, ani tym bardziej, co oczywiste, nie zobaczy. Dowiecie się Państwo, jak zorganizowana jest nasza praca, jakiego sprzętu używamy, w jakich wnętrzach pracujemy, kto co robi. No i po co? Takie bezpośrednie spotkanie to dla nas wielkie święto. Słuchaczy nie widzimy na co dzień, a przecież kontakt z Wami, drodzy słuchacze, jest dla nas bardzo ważny. Będzie można nagrać swój głos, poczuć atmosferę studia nagraniowego i emisyjnego, spotkać prezenterów i autorów audycji. Wejścia zaplanowaliśmy o pewnych godzinach, to jest o 17, 18, 19 i 20. Każdy z nich potrwa około 45 minut. Obowiązują zapisy przez naszą stronę internetową radiowarszawa.com.pl, a gdyby czas oczekiwania na wejście gościom się dłużył, to nasz autor magazynu motoryzacyjnego Grzegorz Traczewski zaprasza na krótką przejażdżkę zabytkowym zjawiskowym Fiatem 125B. Radiowarszawa.com.pl. Proszę wejść i rezerwować.

Tu Radio Warszawa, za 14 minut godzina 20, po 20 Randa Ombach i czas wspólnot, a dziś w programie Randa Ombach zaprosiła do wysłania audycji o wspólnotowej inicjatywie związanej z ochroną dziedzictwa narodowego. Zapraszam tuż po godzinie 20.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Żelazko, potrzebuję żelazka. Dlaczego ta koszula taka pognieciona?
2: Panie Jarku, na maturę to można było koszulę wyprasować.
1: A długopis? Zapomniałem.
2: Panie Jarku, a długopis?
3: Jarek, halo, zaczynamy.
1: Nie zmusisz mnie do pisania matury.
3: Nie, spokojnie, to już za tobą, ale potrzebne wsparcie dla maturzystów.
1: Porcja uśmiechu, odrobina niezbędnego luzu i skuteczne budzenie na maturę.
3: Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10 w poranku z Radiem Warszawa.
1: Budzimy stolice i okolice.
3: Maturzystów i ich bliskich.
1: Weronika Ostrowska.
3: I Jarek Wydra.
4: W codziennym życiu uciekamy od tematu starości i trudów oraz wyzwań z nim związanych. Ten etap życia jest trudny. Może warto zainspirować się, rozważać, pochylać się nad trudnymi tematami. Wśród gości będą specjaliści, stawiamy na autentyczność, pozytywną energię oraz chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. We czwartek o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
0: Ogłoszenie nadawcy.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Jeszcze o pogodzie. Kilka słów po godzinie 20. Na chwilę obecną mamy w Warszawie trochę ponad 20 stopni Celsjusza. Temperatura w nocy spadnie do 12, czyli ciągle cały czas dwie cyfry, 12-13, jutro w ciągu dnia nawet 26 i możemy spodziewać się delikatnych opadów deszczu tuż po południu. Dużo słońca, ciepło i przyjemnie. Według synoptyków to najświeższe prognozy pogody na jutro.
5: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Czas wspólnot. Audycja o wspólnotach zakonnych i świeckich w Kościele. Zaprasza Randa Ombach.
8: Dobry wieczór, bardzo serdecznie witam Państwa w tej audycji, w której o wspólnotowości rozmawiamy w kontekście różnych wspólnot świeckich i zakonnych, ale też mówimy o różnych bardzo ciekawych wspólnotowych inicjatywach. Jedną z nich jest właśnie taka inicjatywa Centrum Myśli Jana Pawła II i Fundacji Polska z Natury. O tej inicjatywie wspólnototwórczej, bardzo wspólnototwórczej, w której angażuje się wiele parafii w Polsce, będziemy dzisiaj rozmawiać, a ze mną w studiu Anna Oleś, jak zastępca dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Witam serdecznie.
9: Dobry wieczór.
8: Jest również z nami telefonicznie. Niestety nie udało się w studiu gościć. Karol Grabiec, Fundacja Polska z Natury, koordynator kampanii Piękno tej Ziemi. Serdecznie witam, Karolu.
10: Witam serdecznie, Randa, witam serdecznie, Aniu, witam serdecznie Państwa.
8: Bardzo dobre połączenie mamy. No to cóż, zaczynamy. Może tylko warto powiedzieć, że też obecność, Aniu, twoja w tym studiu i to, że Centrum Myśli Jana Pawła II jest też współorganizatorem tej inicjatywy, związane jest z osobą świętego Jana Pawła II, naszego wspaniałego papieża Polaka, który wielokrotnie mówił o tym pięknym, wspaniałym dziedzictwie wspólnotowym, jakim jest Polska. Odwołując się do jej takiego dziedzictwa historycznego, ale też tej pięknej natury, którą szczególnie w maju obserwujemy, budzącą się do życia, rozkwitającą. Zresztą papież urodził się w maju, więc to też w takim pięknym 18. miesiącu. No właśnie, no i do tego piękna natury i Polski odwoływał się wielokrotnie w czasie swoich różnych wypowiedzi, kazań, dokumentów, które tworzył.
9: Tak, szczególnie widać to, ten zachwyt polską naturą, który nie jest zachwytem tylko estetycznym, ale również zachwytem nad jej historią, nad jej tradycjami, również tymi lokalnymi. on wyrażał w czasie swoich pielgrzymek do Polski, których było wiele. Odwiedził w tym czasie wiele miejscowości, również takich mniejszych. I to, co jest charakterystyczne, to to, że miał oficjalny tekst swojego nauczania, gdzie pięknie wykładał teologię. Natomiast zawsze, no szczególnie pod koniec tych przemówień, wyławiał z tłumu różne napisy na transparentach, na których były zazwyczaj nazwy miejscowości, z których pochodzili ci ludzie. I do nich przemawiał. I często to właśnie były krótkie, serdeczne przemówienia do przedstawicieli małych wspólnot. Często to były miejsca z tego regionu, które on odwiedził, z którymi czuł się związany. I reagował naprawdę żywą radością na obecność tych ludzi. I często właśnie wspominał, czy powoływał się na piękno krajobrazu, piękno tych miejsc, ale również na piękno dziedzictwa kulturowego, bo to jest charakterystyczne w jego też nauczaniu o trosce o przyrodę, o środowisku naturalnym, właśnie to, że on, tak jak powiedział w Olsztynie w 10.1, powiedział tak: jestem wdzięczny ludziom, jestem wdzięczny tym krajobrazom, tej przyrodzie, bo ludzie i przyroda idą razem. Co to znaczy i do czego to nas wzywa, no to właśnie opowiadamy trochę w tej naszej kampanii Piękno tej Ziemi.
8: Mhm. No trzeba jeszcze dodać, że papież Jan Paweł II poza tym zachwytem nad polską, piękną naszą ziemią i takim umiłowaniem ojczyzny miał jeszcze no, niesamowity też talent taki właśnie wspólnototwórczy. On miał taką rzeczywiście charyzmę do tego, żeby łączyć, jednoczyć ludzi. No i myślę, że to, co papież mówił na temat wartości, jaką jest nasze wspólne dziedzictwo i Polska jako nasza ojczyzna, też było bardzo inspirujące dla osób, które go słuchały, i myślę, że też ta kampania, która właśnie w tej chwili jest przez te dwie organizacje, Centrum Myśli Jana Pawła II i Fundację Polska z Natury prowadzona, też właśnie jakby odwołuje się do tego, do tej miłości papieża do ojczyzny, która dała mu życie, która go wykształciła, wychowała, dała mu jakieś takie korzenie, tradycje, miłość do Pana Boga.
9: Tak, bo... Karolu?
10: Ja właśnie, jeżeli mogę, to super, to podłapię, bo ja mam takie poczucie, że Jan Paweł II od właściwie wczesnych lat był zakochany w Polsce. I ten autentyczny zachwyt nad tym polskim krajobrazem, o którym Ania wspomniałaś, to myślę, że dla Karola Wojtyły, już takiego młodego chłopaka, to była taka pierwsza księga objawienia Boga. Bo on w tym krajobrazie, w tym pięknie świata, to on tak naprawdę podziwiał stworzenie Boga. On widział w tych górach, po których wędrował, w tych wszystkich małych rzeczach, w tych spotkaniach z ludźmi, ale też w tej wędrówce po leśnych dróżkach, czy też w tych spływach kajakowych, on po prostu widział, że on jest w dziele stworzenia, że to wszystko, co jest wokół niego, to jest tak naprawdę to Boże objawienie. I myślę, że to, że akurat wzrastał w Polsce i to, że to ten krajobraz go ukształtował i uczynił zeń tak wspaniałego człowieka, to jest taka też okazja dla nas, bo my mamy ten krajobraz wokół siebie i może tym wzorem Jana Pawła II się zainspirujemy do poszukiwania Boga wokół nas w tej naturze.
8: No właśnie mówi się, cudze chwalicie, swego nie znacie. Myślę, że my mamy taką tendencję właśnie, żeby gdzieś tam wyjeżdżać za granicę i zachwycać się pięknymi, notabene różnymi miejscami, krajobrazami, ale Polska oferuje, szczególnie tutaj miesiąc maj, pokazuje, jak pięknie jest w każdym miejscu w Polsce teraz i warto się też tym zachwytem Jana Pawła nad przyrodą też jakoś dzielić między sobą.
9: Tak, na pewno ten zachwyt w nauczaniu w ogóle w życiu Jana Pawła II był widoczny i to był zachwyt, który inspirował go również do refleksji nad sobą. To znaczy on pokazywał, że natura, przyroda, otoczenie to jest takie naturalne środowisko, w którym my możemy zobaczyć ten pierwotny porządek jeszcze z raju. Ten porządek, w którym zostaliśmy osadzeni właśnie w ogrodzie, że ziemia jest naszym domem i możemy właśnie podziwiając ten krajobraz, wchodząc w ciszę, kontemplując piękno, wracać w sercu, właśnie przez modlitwę również do tego. Ale to nie było tylko to. Inny aspekt to jest też właśnie to, że ta natura, krajobraz, szczególnie w tym regionie, w którym się rodzimy, w tej lokalnej wspólnocie, to jest nasz dom i nasze dobro wspólne i to jest dar, ale to jest dar zadany, jak każdy dar, czyli on wymaga troski i odpowiedzialności. Wymaga refleksji, jak się o niego troszczyć.
8: Czyli nie chodzi o to tylko, żeby korzystać, tak? Tylko żeby mieć taką świadomość, że to musi dla innych pokoleń to bogactwo jeszcze starczyć.
9: Korzystać trzeba, tylko Jan Paweł II zawsze mówi o tym, że trzeba reflektować nad tym, jak korzystać. I tutaj chodzi o taką właściwą wizję człowieka. Nie człowieka, który nadmiernie zużywa dobra naturalne, robi to egoistyczne, nie oglądając się na innych, którzy żyją z nim teraz, a również tych, którzy będą żyli kiedyś, ale przede wszystkim ma takie poczucie wartości życia i poszanowania praw natury. O tym mówił chociażby właśnie w homilii z Zamościa w 1999 roku, skąd wzięliśmy to hasło Piękno tej Ziemi. Tam właśnie o to piękno wołał i prosił też ludzi, żeby nie tylko budować różne programy ekologiczne, przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska i tak dalej, tylko prosił też ludzi, żeby wrócili w swoim sumieniu właśnie do tego pierwotnego porządku i wzięli każdy członek tej lokalnej wspólnoty, żeby się zastanowił, co on może zrobić, żeby to swoje dziedzictwo lokalne kulturowe, naturalne poznać i działać na jego korzyść, żeby ono przetrwało.
8: Zaraz o tym będziemy mówić, pewnie o tych takich społecznych, lokalnych inicjatywach szczegółowo mówić będziemy. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj w audycji Czas Wspólnot gościmy Annę Olesiak, zastępcę dyrektora Centrum Misji Jana Pawła II i Karola Grabca z Fundacji Polska z Natury. Karol jest koordynatorem kampanii Piękno tej Ziemi. Teraz zaprosimy Państwa na chwilę muzyki i do tej rozmowy już za chwilę wracamy. Także zostańcie Państwo z nami.

0: Czas wspólnot.
1: Wracamy do naszej rozmowy, w której można powiedzieć, że w pewnym sensie zachwycamy się tym pięknem natury, które jest wokół nas, bo maj rzeczywiście jest urzekającym miesiącem i wtedy to, tak, wtedy, kiedy patrzymy na przyrodę, to tak nam zaczyna coś w duszy grać i uświadamiamy sobie, jak Pan Bóg jest dobry, ale też jakim jest estetą i jak jest wrażliwy na to, co nas otacza. I Jan Paweł II też był bardzo wrażliwy na to, co nas otacza i te jego wszystkie wypady na łono natury pokazują, że za tą naturą tęsknił. W tej naturze osadzony się czuł bardzo dobrze i no i cóż, i centrum myśli Jana Pawła II, tutaj to nauczenie Jana Pawła II, papieża naszego, kultywuje już od lat 20 niedługo, prawda?
2: No właściwie to 20 lat minęło 1 kwietnia naszego istnienia i działania.
1: No właśnie, tutaj też promujecie nauczenie Jana Pawła II, a dzisiaj w audycji w taki szczególny sposób, bo właśnie mówimy o tym pięknie polskiej ziemi, które Jan Paweł II wielokrotnie gloryfikował. I już Państwu zapowiedziałam, że będziemy mówić w tej części naszej audycji o tym, co się dzieje w związku z tą kampanią Piękno tej Ziemi. I też pan Karol Grabiec, tu obecny z nami, telefoniczny z Fundacji Polska z Natury, chciałby pewnie nam opowiedzieć troszkę o takich lokalnych działaniach, które są podejmowane właśnie o takim charakterze też wspólnotowym.
3: Tak, a od razu opowiem o pięknie, które jest wokół mnie, bo łączy się z Państwem z góry Chełmskiej. Jestem właśnie przed Bazyliką Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmie. I przede mną jest widok na miasto. Właśnie zachodzi słońce, już taki koniec tego zachodu, a obok mnie jest przy bazylice jest ogród maryjny, w którym klomby są ułożone w cały różaniec, także można wokół tego parku chodzić, kontemplować, pomodlić się i to jest właśnie ten taki bardzo praktyczny przykład tego, jak ta natura, modlitwa i wiara mogą ze sobą się łączyć. I
1: a ja tutaj właśnie patrzę przez okno i mam też pięknie oświetloną katedrę świętego Floriana i pięknie kwitnące kasztanowce. A jak szłam, to taki był zapierający, nie wiem, jakby dech w piersiach, to raczej widok, ale bzy tak pięknie pachniały.
3: No właśnie. Ja myślę sobie, że ten zachwyt nad światem, to można i dzień, i nocą, kiedy popatrzymy w górę na gwiazdy, to można głęboko wziąć oddech i podziękować Bogu za to życie. A jak sobie myślę o tych konkretnych miejscach, które w tym roku w ramach kampanii odwiedzimy, to są to małe miejscowości, bo na ten rok wybraliśmy sobie z takiej listy 50 miejsc, które nam centrum przygotowało we współpracy. Spojrzeliśmy na te miejsca, które są szczególnie ważne dla papieża na różnych etapach jego życia, czy to jeszcze jako Karol Wojtyła, czy już później kardynał, czy już później jako papież. Staraliśmy się wybrać takie małe miejsca po to, żeby dotrzeć do ludzi, którzy są bardzo mocno związani z tą swoją małą ojczyzną, którzy pamiętają być może jeszcze te wizyty, którzy być może pamiętają pielgrzymki. I razem z tymi ludźmi, którzy działają czy w jakichś organizacjach, czy przy parafii, w ramach wspólnot, czy są po prostu żywo zainteresowani lokalnym dziedzictwem, to razem z nimi tak naprawdę robimy spotkanie, takie obejście po tej małej ojczyźnie i zastanawiamy się, w jaki sposób możemy o to się zatroszczyć razem, żeby to było z pożytkiem dla wszystkich. Czy to może mieć jakiś wymiar duchowy i czy to może w jakiś sposób wspominać też Jana Pawła. I tu są bardzo ciekawe pomysły. Muszę przyznać, że te rady parafialne czy niektóre pomysły, które wychodzą od wspólnot są, no nie wpadłbym na to, nawet gdybym całą noc z czatem GPT próbował coś wymyślić, to jednak ta wyobraźnia jest niesamowita. Już mogę zdradzić, myślę, pierwszy pomysł. Właściwie już kilka tych pomysłów jest już na etapie finalizacji, ale ten pierwszy, o którym opowiem, bo myślę, że od tego zaczniemy też kampanię, to będzie przystań Jana Pawła II, która będzie powstawać w Studzienicznej. I to też ze studenicką ciekawa historia oczywiście, bo nikt nie wiedział, że papież tam pojedzie, a właściwie przypłynie i dopiero na 2 godziny przed tym, kiedy papież z Łodzi schodził na ziemię studzienicką, to dopiero służby dowiedziały się o tym, że trzeba pozamykać mosty, bo papież chciał odpocząć, a jak ludzie się dowiedzą, że on tam będzie, to nawet nie będzie jak się mógł dostać do parafii. Więc mamy tam wspaniałą kaplicę, która jest na wyspie połączonej groblą i okazuje się, że ludzie, którzy płyną szlakami papieskimi, które tam są w okolicy wytyczone, to nie mają możliwości, żeby się zatrzymać tak naprawdę przy tej kaplicy, z uwagi na to, że cały teren jest objęty konserwatorem zabytków, to nie można nic zrobić. I ci, którzy próbują, dobijają do brzegu, ale niestety uszkadzają przy tym groble, która nie była przystosowana do tego, żeby tam wysiadać. I tam właśnie w Studzienicznej będzie powołana taka rada społeczna pod przewodnictwem proboszcza. I ta rada będzie w najbliższym roku jakby gromadzić i fundusze, i gromadzić przyjaciół tego dzieła. Natomiast my to wspólnie inicjujemy i to jest taki początek. I to jest też taki przykład tego, jak można współpracować, że wszyscy mamy w tym jakiś wspólny cel, bo z jednej strony i mieszkańcom to też będzie służyć, bo będą ci pielgrzymi mogli się u nich zatrzymać. Z drugiej strony to parafii służy, bo nie będzie ta grobla uszkadzana, a jednocześnie będzie udostępniony kościół i kaplica. A też mówimy naprawdę o dużych liczbach, bo tam w ciągu roku, w zależności od pogody, to jest od 40 do 50 tysięcy pielgrzymów. To jest, myślę, bardzo duża liczba.
1: No to spora grupa rzeczywiście ludzi tam się przewija.
3: Więc ta pływająca platforma, ten pływający pomost, no to jest taki bardzo konkretny przykład tego, jak możemy i pamiętać o papieżu, bo właściwie to, chyba to też usłyszałem z ust mieszkańców, że właściwie miejscowość Studzieniczna to byłaby małą wioską w lesie, o której nikt nie wie. I to, że papież właśnie tam przypłynął, to sprawiło, że ta malutka miejscowość gdzieś wyrosła na tej mapie Polski. I tyle osób tam rokrocznie chce się pojawić, pomodlić, pospędzać czas w naturze, więc no to jest niesamowite, jak Jan Paweł II w ogóle zmienił oblicze tej tamtej konkretnej ziemi samą swoją wizytą. A my teraz w bardzo praktyczny sposób chcemy tą wizytę upamiętnić, a jednocześnie dajemy też właśnie przestrzeń do tego, żeby odwiedzić i kościół, i kaplicę, i żeby można było się pomodlić. Też fantastyczna rzecz, która się odbywa w Studzienicznej w sierpniu, to jest różaniec na wodzie. To jest taka wspólna modlitwa różańcowa właśnie, gdzie ludzie są w kajakach, łódkach, w katamaranach i wszyscy razem się modlą. To jest, no myślę, że ewenement.
1: Przeżycie musi być rzeczywiście bardzo niezwykłe.
2: Tak, a my się też bardzo cieszymy w centrum z takiego wspólnotowego charakteru tego przedsięwzięcia, który też widać w jego organizacji, bo robimy tą kampanię razem. Fundacja Natury, Centrum Myślenia Pawła II i Związek Harcerstwa Polskiego. Rzeczpospolitej. I dzielimy się tutaj swoimi kompetencjami i działaniami. Centrum na przykład przygotowuje publikację taką dotyczącą takiej kompendium wiedzy o nauczaniu Jana Pawła II właśnie o tych lokalnych wspólnotach i trosce o środowisko, które będzie kolportowane bezpłatnie, więc jest tutaj też taki aspekt teoretyczny. Chociaż
1: a harcerze?
2: Harcerze Karolu?
3: I już od razu mówię o sztafecie pokoleń. Po prostu mam przed oczami ten ogród papieski, który będzie w innej parafii tworzony, a który będzie właśnie tworzony i przez róże różańcowe, i przez wspólnotę franciszkańską, i przez koło przyjaciół Radia Maryja. I do tego wszystkiego właśnie ta. I to są ludzie, którzy pamiętają papieża, to są ludzie, którzy byli na jego homiliach, którzy wspominają to jako wydarzenie jedno z największych w swoim życiu, bo to spotkali świętego na swojej drodze. I ci ludzie, często już w trochę podeszłym wieku, starsi, chociaż to różnie bywa. Ja na przykład też byłem na spotkaniu z papieżem. Jako mały chłopak pamiętam, biegłem gdzieś, żeby zrobić zdjęcie. Nic tam jeszcze nie rozumiałem z tego, co on mówił, ale spotkałem świętego na swojej drodze. A nie uważam, że jestem seniorem, mam raptem 40 lat. W każdym razie mamy tych ludzi 40 plus, może 35 plus, którzy jeszcze pamiętają papieża, i mamy harcerzy, którzy no nie mieli tej okazji, żeby go spotkać. Może coś usłyszeli, może w podręczniku już od historii, może rodzice coś wspominali, może dziadkowie. A tutaj będziemy razem robić ogród papieski. I to jest niesamowita okazja, żeby właśnie ta sztafeta pokoleń zaszła, że są ci, którzy pamiętają i mogą opowiedzieć w bardzo konkretnej pracy wspólnej na rzecz parafii, opowiedzieć te historie, co oni pamiętają. I wydaje mi się, że takie osobiste świadectwo jest o wiele ważniejsze niż nawet trzy mądre zdania z książki.
1: I teraz powiemy, teraz postawimy kropeczkę. Dobrze. I zapraszamy Państwa już za chwilę do naszej rozmowy.

0: Czas wspólnot.
1: Do naszej rozmowy wracamy o takiej wspólnotowej inicjatywie związanej z ochroną polskiego krajobrazu, takiej akcji, która nie tylko ma taki wydźwięk ekologiczny, ale wydźwięk wspólnototwórczy, bo tutaj, tak jak już Państwo usłyszeli w naszej rozmowie, były pokazane i miejsca, opowiedziane było z grubsza o miejscach, które się włączają w te inicjatywy, o inicjatywach właśnie, które są tutaj propagowane i organizowane. Może by jeszcze troszkę powiedzieć o Aniu?
2: No myślę, że jeszcze warto powiedzieć, że tu nie chodzi o ekologię tylko. Właśnie. Dlatego, że Jan Paweł II właśnie mówi, on to mówił, że nie chodzi tylko o ekologię, czyli o jakieś działania, które mają w sposób techniczny niwelować niszczący wpływ człowieka na środowisko, że głównym problemem tak naprawdę nie jest nadmierne uprzemysłowienie, nie jest nadkonsumpcja, o której mówił, tylko głównym problemem jest wizja człowieka. To znaczy, że wszystkie te działania techniczne, najlepsze projekty nic nie dadzą, jeśli serce człowieka się nie zmieni. To znaczy, jeżeli on nie odzyska takiej wizji siebie, kim on jest w tym świecie, jaka jest jego relacja właśnie do przyrody, a powinna być to relacja właśnie nacechowana, jak już mówiłam, on mówił przede wszystkim o poszanowaniu wartości życia i szanowaniu praw natury. I papież mówił, że nie trzeba być do tego człowiekiem wierzącym, że te rzeczy są w człowieku wpisane w prawie naturalnym w naszych sercach, czyli że możemy to mocą rozumu czy sumienia rozpoznać. I teraz dlatego te nasze inicjatywy to nie są inicjatywy ekologiczne, tylko to są takie inicjatywy, które po pierwsze skłaniają tych naszych partnerów w tych małych, lokalnych miejscach, wszystkim, żeby dostrzegli i docenili to swoje dziedzictwo kulturowe. Bo nie tylko piękno krajobrazu, to jest jeden z elementów, ale również, jak papież na początku mówiłam, przemawiał do tych małych wspólnot, to on bardzo je podnosił, on je bardzo dowartościowywał, przez co on albo wspominał spotkania z ludźmi, albo wspominał ważne wydarzenia historyczne, albo też postaci. To się odbywało często przy mszach beatyfikacyjnych na przykład. I pokazywał, jak te postacie, jak te wydarzenia budują tożsamość kulturową tego miejsca. I pokazywał, że każdy człowiek nie jest sam. On wychodzi z określonej, nie tylko z natury, ale wychodzi też z kultury. I teraz te swoje dziedzictwo kulturowe trzeba odkryć, pokochać i o nie zawalczyć, otoczyć się troską. Dlatego my w centrum wybraliśmy, zrobiliśmy taką kwerendę miejsc, które właśnie on kochał, jak mówił Karol wcześniej, które odwiedził, albo w których przemawiał, o których mówił, które jakoś go dotykały i poruszały. I z takich miejsc wybraliśmy na początek z Polski południowo-wschodniej 50, a nawiązujemy teraz współpracę, już nawiązaliśmy, Karolu, z 10, 12?
3: Tak, już 10 mamy na pokładzie, ustalamy szczegóły, spotykamy się.
1: I nie są to tylko parafie, prawda?
2: Nie, no właśnie zgłaszają, to co nas cieszy, to też, że to nie są tylko, jeszcze dodam, te miejsca, które my wybraliśmy, ale też dzwonią do nas na przykład nauczycielki ze szkoły, że właśnie chciały zasadzić las Jana Pawła, czy mogą się włączyć, zrobić to w ramach kampanii. To też pokazuje, że ludzie chcą włączać się we wspólne działanie i mieć wspólną ideę. I działać tak solidarnie na rzecz tego dziedzictwa kulturowego.
3: Tak, ja myślę, że jeszcze odnosząc się do tego, co powiedziałaś wcześniej, że papież jakby, no on o tym mówił w prozy, że jeżeli człowiek straci więź z naturą, to jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że to jest jakby, że można stracić wtedy drogę do samego siebie i do Boga. Dlatego też każde działanie, które realizujemy, czy to będzie właśnie sadzenie drzew, czy to będzie papieski ogród, czy to będzie odrestaurowanie jakiejś kapliczki, czy to będzie wydanie publikacji, która podkreśla lokalne dziedzictwo historyczne i kulturowe, to w każdym tym działaniu my mamy na celu obudzenie takiej uważności. To jest takie zaproszenie do wspólnego zachwytu, który przemienia grupę obcych sobie ludzi, którzy są stamtąd, w zjednoczoną taką wspólnotę, która jest gotowa chronić piękno tej ojczystej ziemi, bo to jest ich najcenniejszy skarb i narodowy, i duchowy, i kulturowy, ale przede wszystkim to jest element tożsamości. I myślę, że to jest niesamowite, że tutaj przy tej kampanii my wychodzimy dużo szerzej, że w tę kampanię, w te nasze działania chcą się zaangażować strażacy, chcą się zaangażować koła gospodyń wiejskich, lokalne organizacje pozarządowe, strażacy, to już mówiłem, leśnicy, dalej mamy przyrodników, osoby, które na przykład oprowadzają turystów czy pielgrzymów. No jest, i lokalne media, no jak po prostu podchwyciły temat, bo się okazuje, że my w tej kampanii to też odkrywamy wiele smaczków na temat Jana Pawła II. Ja nie wiem, czy będę w stanie opowiedzieć tak w szczegółach
1: te
3: wszystkie anegdoty, ale właśnie w tej Studzienicznej dowiedziałem się, że dobrze, że pan przyjechał do Studzienicznej, a nie do Mikaszówki, bo w tej Mikaszówce to tam był taki proboszcz i ten proboszcz, jak Wojtyła tam przyjechał i szedł przez Kartoflisko, to ten proboszcz go pogonił laską, a jak Wojtyła mówił, że on jest kardynałem, to proboszcz powiedział, ja ci dam kardynała z Krakowa, wolny z tego Kartofliska. A później na parafii, och, jego ekscelencjo, bardzo przepraszam. Ale to są takie smaczki, które się pojawiają w tych historiach, tam na miejscu. Trudno jest to przewidzieć. To są rzeczy, które są niepublikowane. Tego jeszcze nie było w żadnych wywiadach. I to wszystko się teraz dzieje tam na żywo, na miejscu. Rozmowy z mieszkańcami otwierają po prostu tyle nowych rozdziałów, tyle nowych pomysłów. I właściwie można byłoby od domu do domu chodzić i się okazuje, że i natura, i ta pamięć lokalna, i to tożsamość, to jest coś, co łączy. To nie jest tylko element religijny, że to jest ten moralny obowiązek troski o naturę, bo Ewangelia stworzenia i tak dalej. Więc niesamowite jest, że w tej kampanii tyle różnych grup, tyle różnych wspólnot chce się zaangażować, bo to jest coś, co łączy.
1: Aniu, coś jeszcze chciałabyś dodać?
2: Tak, bo to jest takie przedsięwzięcie, które bardzo cieszy, dlatego że my dużo odkrywamy, już badając i prowadząc jakiś namysł nad wyborem tych miejsc, ale też zachęcamy te małe wspólnoty, żeby odkrywały to swoje dziedzictwo i jesteśmy jakoś świadkami tego. Karol mówił o dosyć humorystycznych odkryciach, natomiast pewnie niewiele osób też to wie, chociaż jest to opublikowane w książce Dar i Tajemnica, na przykład skąd się wziął ten gest całowania ziemi, jak papież wysiadał w czasie pielgrzymek, klękał i całował ziemię.
1: No, skąd się wziął?
2: No to się wzięło z Niegowici, z jego pierwszej parafii, gdzie napisał, że kiedy szedł wśród łanów zbóż, to w pewnym momencie ukląkł i ucałował tą ziemię. No, można powiedzieć, przechodzą dreszcze, prawda? Bo to pokazuje ogromną głębię tego gestu, a też to, że był wielu rzeczom wierny przez całe życie. Nie? Że ten pocałunek, że przeniósł tą miłość do ziemi ojczystej, najpierw do swojej lokalnej pierwszej parafii, do Polski, przeniósł ją na cały świat, która się stała później jego parafią.
1: No to bardzo piękna historia. A jeszcze mam takie pytanie, gdyby ktoś z osób nas słuchających chciałby się zaangażować w jakieś działanie, które tutaj podejmowane jest we współpracy właśnie Centrum Myśli na Pawła II i Fundacji Polska z Natury. Gdyby ktoś chciał się zaangażować, to w jaki sposób może się skontaktować i z kim?
3: Można. Zapraszamy do kontaktu i przez centrum, i przez fundację. Jest też strona kampanii pięknoziemi.pl. I tam można się też zapisać do newslettera. Tam też są wszystkie linki do naszych profili w social mediach, są też strony odlinkowani do strony Centrum Myśli Jana Pawła, czyli centrum.jp2.pl i do strony harcerstwa. Także i myślę sobie, bo wiele osób do nas już się dodzwoniło.
1: No właśnie. Można zgłaszać ciekawe pomysły.
2: Wszystkimi drogami można się zgłaszać. My jesteśmy ze sobą, wszystkie te organizacje w stałej współpracy i kontakcie, także przekazujemy sobie te zgłoszenia i serdecznie zapraszamy.
1: No niestety kończy się czas naszej audycji, więc cóż, pozostaje mi podziękować bardzo gościom. Anna Olesiak, zastępca dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II.
2: Dziękuję bardzo.
1: I Karol Grabiec, Fundacja Polska z Natury, koordynator kampanii Piękno tej Ziemi.
3: Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dobrej nocy.
1: Dziękuję naszym słuchaczom, którzy towarzyszą nam w tych wieczornych godzinach wtorkowych w Radiu Warszawa. I dziękuję również Wojtkowi Dąbrowskiemu za zrealizowanie naszej rozmowy. Oczywiście wszystkich Państwa, którzy lubią nasze radio i chcą jakoś wesprzeć nasze działania finansowo poprzez modlitwę, to oczywiście jesteśmy bardzo gotowi wszelki dar przyjąć. Dziękujemy bardzo. Kłaniam się i do usłyszenia. Randa Ombach.
0: Czas wspólnot.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa i już teraz przystanek parafia.
1: Przystanek parafia.
2: Adam Sulikowski, dominikanin, przeor klasztoru Świętego Jacka w Warszawie przy ulicy Freta. Aktywna parafia oznacza to, że wszyscy jesteśmy aktywni i to ważne, żebyśmy potrafili znaleźć sobie ten zapał do tego, żeby tworzyć miejsca, w których się modlimy, w których się spotykamy. Chociaż nasz kościół Świętego Jacka nie jest kościołem parafialnym, to także chcemy, aby było to miejsce, w którym spotykamy się, żeby razem się modlić, żeby razem działać, żeby razem chwalić Pana Boga. A to miejsce, w którym szczególnie też modlimy się, spotykamy się ze studentami, z absolwentami. To także miejsce, w którym są specjalne prześwięte dla rodzin z dziećmi, ale także w ostatnie wtorki miesiąca o godzinie 19:30 odprawiana jest msza święta za szczególnym wstawiennictwem świętego ojca Dominika o dar potomstwa. I tam wiele par modli się o to właśnie, aby taki dar u Pana Boga wyprosić. Serdecznie zapraszamy.
3: Więcej, drodzy Państwo, na temat tego miejsca, które tętni życiem, już w niedzielę o godzinie 20:00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Pozdrawiam.

0: Reklama.
1: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
0: Reklamie.
2: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski, człowiek niezłomnej wiary, dialogu i pojednania. To jako mnie, jako późniejszego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, najbardziej ujmowało, powiedział arcybiskup Stanisław Gądecki o zmarłym 3 maja arcybiskupie Józefie Michaliku. Były metropolita przemyski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, zmarł w Przemyślu, miał 83 lata.
3: To był człowiek takiej równowagi duchowej. On pośród tego zamętu politycznego umiał właśnie zachować równowagę i nie dał się w żaden sposób wybić ze swojej ścieżki duchowej.
2: Arcybiskup Michalik kierował episkopatem w latach 2004-2014. Wcześniej przez 10 lat był jego zastępcą. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 8 i 9 maja w Przemyślu. Maj to czas pierwszych komunii świętych. Do tego sakramentu można przystąpić z zasady po ukończeniu 7 roku życia. Warunkiem jest pierwsza spowiedź, która jest dla młodego człowieka dużym przeżyciem, mówił w Radiu Warszawa ksiądz Artur Więsik, odpowiedzialny za przygotowanie dzieci do pierwszej komunii świętej w parafii pod wezwaniem świętych apostołów Jana i Pawła.
4: Często o tym sakramencie pokuty i pojednania zapominamy, a przecież on jest związany z pierwszą komunią świętą. Żeby przyjąć Chrystusa do serca, to trzeba wcześniej się wyspowiadać. I to jest klucz wszystkiego, że to są dwa sakramenty ze sobą związane i dwa sakramenty bardzo ważne na ten dzień. Dzieci są tym żywo zainteresowane, ale też przeżywają stres z tym związany.
2: Kluczowy wpływ na przygotowanie dziecka do pierwszej komunii świętej i spowiedzi mają rodzice, którzy budują świadomość duchową swoich pociech.
4: Rodzice mogą z dzieckiem zrobić przygotowanie przez rachunek sumienia, czytać pytania, dziecko w myślach odpowiada. To dziecko może sobie pisać na kartce swoje grzechy, później przystąpić do spowiedzi właśnie, czytając z kartki. Ja sugeruję później, żeby tę kartkę podrzeć w drobny mak, żeby nikt nie mógł odczytać tych grzechów. Dzieciom to pomaga i jednocześnie mają taki element bezpieczeństwa.
2: W tym roku do pierwszej komunii świętej przystąpi blisko 400 tysięcy dzieci urodzonych w 2017 roku. W Mediolanie odbędzie się premiera monodramu poświęconego Carlo Acutisowi. Spektakl zatytułowany Carlo, święty w sneakersach, ma przybliżyć młodym postać nastoletniego świętego i jego przesłanie. O szczegółach Artur Chmielewski.
5: Jak podaje polska redakcja Vatican News, premiera zaplanowana jest na 8 maja, kilka dni po 35. rocznicy urodzin Acutisa. Autorką monodramu jest Valeria Ducato, która wciela się w bohatera przemawiającego symbolicznie z własnego pogrzebu. Jak podkreśla artystka, spektakl ma pokazać bardziej ludzką stronę świętości, codzienne życie, relacje z bliskimi i wrażliwość na bliźnich. Monodram porusza także tematy wiary, cierpienia i poszukiwania miłości Boga. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
2: Już 24 maja odbędzie się ogólnopolska pielgrzymka kobiet na Jasną Górę. W tym roku pod hasłem Posłane, by nieść światło. W programie przewidziano konferencje, świadectwa, a przede wszystkim wspólną modlitwę. Pielgrzymka rozpocznie się o godzinie 11.30, trwać będzie do około 17.00. W trakcie spotkania zaplanowano m.in. konferencję pod tytułem Bóg rzekł i stała się światłość, którą wygłosi siostra doktor habilitowana Joanna Nowińska, świadectwo Marty Mędryk, dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji w Lublinie, modlitwę uwielbienia i posłanie kobiet. Centralnym punktem spotkania będzie msza święta z aktem zawierzenia kobiet Matce Bożej, która rozpocznie się o godzinie 14 w kaplicy cudownego obrazu, oczywiście Matki Bożej Częstochowskiej.

0: Nasza kochana mamo, pozwól, że rozpocznę od pewnych słów. Przychodzę, mamo, i nie mam co ci dać. Nawet nie mam kwiatka. Nie wiem, co ci powiedzieć, jakoś dziwnie zaschło w gardle. A gdyby nawet, to brakuje słów, bo tak jakoś inaczej teraz. Tyle ludzkich historii, dramatów przyszło dziś do ciebie. Kogo wysłuchasz? Komu podasz rękę? Kogo przytulisz? Za oknem ciemno, ale nikt nie wychodzi. Nikomu się nie śpieszy, bo tu zaczyna się wszystko. Mamo, jesteśmy tu dzisiaj dla ciebie, wraz z ojcami i braćmi Paulinami, wraz z wszystkimi pielgrzymami i my jako apostolat Margaretka modlitwę za kapłanów z diecezji kaliskiej, pragnąc podjąć nocne czuwanie, a teraz chcemy się spotkać z tobą podczas godziny apelowej. Nie mamy nic, co moglibyśmy ci dać, bo Bóg dał ci wszystko. Dlatego pozwól, mamo, że oddam ci dzisiaj wszystkich strapionych w swoich rodzinach, którzy są tutaj, a z których wyrywa się niemy krzyk. Mamo, ratuj moje małżeństwo, bo nie ma w nim szacunku, odpowiedzialności, bo żyjemy obok siebie jak obcy ludzie. Mamo, ratuj moje dzieci, by wróciły do Boga, by znalazły pracę, by poukładały swoje życie, by odnalazły tak bardzo pragniony spokój. Matko, ratuj kogoś bliskiego, kto powoli odchodzi w chorobie i dzieje się to tak szybko. Chciałbym oddać swoje życie tej osobie, ale to niemożliwe. Ile jest tych głosów, które wyrywa się dzisiaj z nas. A my, mamo, jako apostolat Margaretka z diecezji kaliskiej, oddajemy ci szczególnie dzisiaj wszystkich kapłanów, a szczególnie tych strapionych, w których toczy się ogromna walka z własnymi lękami, błędami życia, którzy chcą od ciebie odejść i odejść od Jezusowego kapłaństwa. Bądź dla nich mamą, tak jak byłaś u początku ich kapłaństwa, kiedy o nich walczyłaś, by byli blisko Jezusa, pokazywałaś im Go, przyprowadzałaś do Niego. Mamo, pozwól im doświadczyć apostolskiego Kościoła, kiedy byłaś blisko uczniów, którym podpowiadałaś, co trzeba zrobić, kiedy ich upominałaś, kiedy ich szukałaś, by znów przyprowadzić ich do Jezusa, by pokazać im Jezusa, w którego może z czasem zaczynali wątpić. Mamo, zabierz ich pod krzyż Jezusa, szczególnie tych kapłanów strapionych, których kapłaństwo jest zagrożone, by nie zwątpili w sens drogi kapłańskiej. Pokaż im, jak bardzo są potrzebni Jezusowi. Pokaż im, jak na nowo mogą pokochać własne życie, nawet z bolesną przeszłością, czy też złą historią. Pomóż im najpierw pokochać własne życie, by dostrzegli, że kapłaństwo jest najpiękniejszą drogą, którą przygotował im Jezus. By mogli szukać zagubionych owiec, a teraz pozwolili się odnaleźć, bo ten cudowny pasterz zostawia 99 owiec i szuka tej jednej zagubionej. Mamo, prosimy cię za młodych ludzi, którzy czują głos powołania, ale boją się na nie odpowiedzieć, bo tyle zła przelewa się również przez świat, ale także przez twój ukochany Kościół, może i również przez kapłanów, którzy przestali świadczyć o twoim synu. Mamo, zabierz z ich serc lęk, strach i pokaż, że kiedy wybiorą tę drogę, nigdy nie będą sami. Więcej będą tak blisko Jezusa, jak nigdy dotąd. Ta bliskość to Eucharystia. Kiedy będą mogli trzymać ciało Jezusa w swoich konsekrowanych dłoniach, tak jak ty, matko, trzymałaś go w swoich niepokalanych dłoniach. Kapłan jest blisko ludzi, gdy przychodzą na świat, by ofiarować ich Bogu w sakramencie Chrztu Świętego. Są przy nich w najszczęśliwszych momentach ich życia, kiedy po raz pierwszy przyjmują Go w Komunii Świętej, by czynić tak do końca życia, by karmić się ciałem Jezusa, który jest pokarmem na życie wieczne, siłą i mocą. Kiedy przyjmują pełnię darów Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania, a także kiedy rozpoczynają nowe życie, zakładając rodzinę uświęconą sakramentem małżeństwa. Ale kapłani towarzyszą także ludziom w najtrudniejszych momentach ich życia. Najpierw, kiedy w pokorze klękają przed Bogiem w sakramencie pokuty i pojednania, by zrozumieć, że nie ma takiego błędu, grzechu, którego Bóg by nie wybaczył, ale wszystko po to, by rozpocząć nowe życie jako nowy, przemieniony człowiek. Towarzyszą także w momentach choroby, która często odbiera nadzieję, która przytłacza, wywołuje ból, by wzmocnić ich sakramentem namaszczenia. I są także wtedy, gdy człowiek przeżywa ostatnie momenty życia, gdy wydaje ostatni oddech, by pojednać go z Bogiem i oddać go w ręce Jezusa, który posili go swoim ciałem i przejdzie z nim najtrudniejszą, ostatnią drogę. Maryjo, oddajemy Ci wszystkich kapłanów, wszystkich modlących się w apostolacie Margaretka diecezji kaliskiej. Oddajemy Ci również tych, którzy odczytują głos powołania do kapłaństwa, ale także życia zakonnego, aby nie zwątpili ani w Ciebie, ani w Jezusa i nie bali się odpowiedzieć na powołanie, na głos Jezusa, pójdź za mną, żeby zrozumieli, że jest to najpiękniejsza droga, jaką Jezus dla nich przygotował. Nie będzie piękniejszej. Być tak blisko Jezusa, nosić Go w sercu i dawać Go ludziom. Obdarz Maryjo łaską, pokoju serca tych, których dzisiaj Jezus wzywa. Pragniemy Ci teraz, Matko, zawierzyć wszystkich powołanych, którzy usłyszeli już głos Jezusa i odpowiedzieli na to powołanie, a także tych, którzy słysząc Go nadal się boją. Mamo, oddajemy Ci ich wszystkich w słowami zawierzenia, które odczyta koordynator apostolatu Margaretka w diecezji kaliskiej, Pani Jadwiga Adamczyk.
1: Jezu Chryste, w Najświętszym Sakramencie stajemy przed Twoim obliczem w obecności wszystkich aniołów świętych, aby dokonać aktu zawierzenia niepokalanemu sercu Twojej Matki. Niepokalane serce Maryi, w zjednoczeniu z sercem Twego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa, Tobie zawierzamy cały apostolat Margaretka diecezji kaliskiej. Zawierzamy siebie, wszystkich kapłanów objętych modlitwą oraz wszystkich członków. Całe nasze życie, plany i zamiary, pragnienia, trudności, cierpienia, dobra duchowe i doczesne, przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, duszę i ciało, wolność i wolę. Wszystkie obszary naszego życia, nad którymi zły duch usiłuje panować, oddaję pod panowanie Twojego niepokalanego serca Jezusa Chrystusa, jedynego Pana naszego. Proszę pokornie, zdepcz głowę szatana i zniwecz jego niekczemne plany ataku na kapłanów. O niepokalane serce naszej najczystszej Matki, roztocz nad apostolatem Margaretka diecezji kaliskiej swoje panowanie. Rozporządzaj nami według zamysłów i planów Bożych. O serce nieskalane, naucz nas za Twoim przykładem unikać wszelkiego grzechu i niedoskonałości, które ranią Ciebie jak ostre kolce. Maryjo, Matko nasza, najukochańsza, pragniemy pracować, modlić się i cierpieć, walczyć i umierać dla przyspieszenia nadejścia Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego przez królowanie Twojego niepokalanego serca. O niepokalane serce Maryi, uproś nam wszelkie łaski potrzebne do poznania i wypełnienia woli Twojego Syna. Przez niepokalane serce Maryi zawierzamy siebie i apostolat Margaretka diecezji kaliskiej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Amen.
2: Rozważania apelowe poprowadził ksiądz Łukasz Pondel, opiekun apostolatu Margaretka diecezji kaliskiej. Apostolat podejmuje też dziś nocne czuwanie. A my w godzinie apelu, Maryjo, prosimy Cię o łaskę pokoju dla świata, pokój w rodzinach, o święte, liczne powołania do służby w Kościele. Polecamy naszą ojczyznę, zawierzamy Pana Prezydenta, Pana Premiera, rząd i wszystkich polityków, aby pamiętali, że władza to przede wszystkim służba dla całego narodu. Polecamy chorych, cierpiących, przebywających w szpitalach. Zawierzamy wszystkich maturzystów na czas matur, także prosimy dla nich o dobre rozeznanie życiowego powołania. Zawierzamy dzieci, które w tym roku pierwszy raz przystąpią do Komunii Świętej, by ich serca zapłonęły miłością do Jezusa Eucharystycznego. Zawierzamy wszystkich pielgrzymów, dobrodziejów Jasnej Góry, intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej, te intencje, które nosimy w naszych sercach. Prosimy o łaskę miłosierdzia dla naszych zmarłych. Polecamy też diecezję sosnowiecką, szczególnie parafię świętego Stanisława, biskupa męczennika w Zdenku, w której przybywasz, Maryjo, w wizerunku nawiedzenia. Są też z nami na apelu grupy z diecezji kaliskiej, grupa z Wieruszowa i z Kalisza, które przybyły na nocne czuwanie apostolatu Margaretka. Tobie, Maryjo, te wszystkie intencje, szczególnie naszą kochaną ojczyznę, zawierzamy, modląc się tajemnicą Twego ukoronowania na Królową nieba i ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
4: Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
4: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Zawierzając jeszcze raz szczególnie wszystkich macierzystów, wołajmy pod Twoją obronę.
4: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
2: Generała naszego zakonu, ojca Beniamina, prosimy o polowe błogosławieństwo.
6: Pan z wami.
7: I z Duchem Twoim.
6: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.

Zakończyliśmy transmisję apelu jasnogórskiego. Ja zapraszam do modlitwy Różańcem Świętym. 512 700 444 512 700 555. Te dwa numery będą do Państwa dyspozycji. Proszę dzwonić i wspólnie się modlić z nami. Serdecznie zapraszam. Już teraz Ewangelia i komentarz, który przygotował ksiądz Mateusz Baran.

0: Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do Tomasza: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, ażeby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię.
1: Opus Magnum. Chcesz czynić wielkie dzieła. Inni być może dryfują na falach przeciętności. Chcesz czegoś nie na chwilę, ale czegoś, co znaczy bardziej. Jezus obiecuje swemu wierzącemu, będzie dokonywał tych dzieł, a nawet większe uczyni. Jesteś przeznaczony do wielkich rzeczy. Przed tobą do zagrania najważniejszy koncert. Jak dziełem muzycznym nie będzie zwyczajne odegranie zapisu nutowego, ale dopiero mistrzowskiego zinterpretowanie, uczynienie swoim oryginalnym wykonaniem, tak też i w twoim chrześcijańskim zadaniu. Nie możesz być biernym słuchaczem czy odtwórcą jak setki innych wokół ciebie. Lecz dopiero wtedy powstaje dzieło, jakich mało, gdy zwiążesz złotą akoladą twoją wiarę w Jezusa z detalem życia. Kto wierzy we mnie, to Jezusowe zdanie jest na twojej klawiaturze życia pierwszym oparciem, a wypełnieniem, treścią, codzienna szlachetna troska o to, by Ojciec był otoczony chwałą we wszystkim, spojrzeniu, słowie, dialogu, pomocy czy też obowiązku. Jezus swoim życiem uczynił najwybitniejszą symfonię. Upodobnij się dziś do Niego i czyń swoje życie dziełem oddanym dla miłującego.

0: Rad Warszawa, minęła 21.30. Zapraszam do modlitwy Różańcem Świętym. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. 512-700-444, 512-700-555. Zapraszam naszych słuchaczy do modlitwy, które to prosimy o opiekę Matki Najświętszej, Boże Błogosławieństwo i prowadzenie, dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualdo Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego i biskupa Tomasza Steierwalda. Za Radio Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, zaksięży, dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika, o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych, o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, aby wszyscy, od dużych producentów po drobnych konsumentów, unikali marnowania żywności i dążyli do zapewnienia każdemu dostępu do pożywienia dobrej jakości. Panie, kiedy brakuje mi miłości i bliskości, przemieniaj moje serce i napełnij je Twoją miłością. Pomóż mi odnaleźć pełnię w Twojej obecności i w relacjach z innymi ludźmi. Modlimy się o dar Ducha Świętego, opiekę Bożą dla tegorocznych maturzystów oraz uczniów klas ósmych. O opiekę Matki Bożej, Światu Ducha Świętego w nowej pracy dla Litki, o pomoc i dobrych przyjaciół, o dobre rozeznanie drogi życiowej zgodnie z wolą Bożą dla Kacpra. O zdrowie dla Reginy i Tadeusza, Bogumiły i Włodzimierza, Ewy, Łukasza, Tomasza, Anety, Grzegorza, Beaty z rodzinami. O łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, Światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą. O powrót do zdrowia dla księdza Andrzeja Sadowskiego. O powrót do zdrowia, opiekę Matki Najświętszej, potrzebne siły dla Michała, łaski Boże dla jego żony Iwony. O radość życia małżeńskiego dla Ani i Sławka, Doroty i Waldka, Pawła i Magdy, Justyny i Darka, o wszelkie łaski potrzebne dla księdza Piotra, o potrzebne siły, opieka Matki Bożej Bolesnej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi, całej jej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty, o miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, o zdrowie, opiekę Matki Bożej, dar Ducha Świętego dla Adama, modlą się rodzice, o Boże błogosławieństwo i dar Ducha Świętego w czasie egzaminów oraz podejmowanych decyzjach życiowych dla tegorocznych maturzystów. O opiekę Maryi, potrzebne łaski Boże błogosławieństwo, zdrowie, dar Ducha Świętego dla księdza Witolda z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Modlimy się o uzdrowienie z chorób, dolegliwości, ulgę w cierpieniu, możliwość codziennej Eucharystii dla naszej słuchaczki. O mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana i Mikołaja, łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo, zgodę, powrót do Boga dla Elżbiety i Adama. Modlimy się o nawrócenie Michała, Moniki, Magdy, Daniela, Asi, Daniela i Zosi, o sakrament Chrztu Świętego dla Jagody i Stasia. O powrót do zdrowia dla Wiktora Zbruk, przez wstawiennictwo Matki Bożej łaskę zdrowia, potrzebne łaski dla Doroty, położnej ze szpitala Modalińskiego, dziękując za jej serce i pracę. O nawrócenie Macieja i pomoc w nauce dla Marty, Szymona i Bartka, o pojednanie Anny i Piotra, miłość i zgodę w małżeństwie Anny i Łukasza. O uleczenie z depresji dla Karoliny, Antoniego, uzdrowienie Igora, Agnieszki, Oskara, Moniki, nawrócenie Antka, Kacpra, Karoliny, o dar Ducha Świętego, a zwłaszcza dar mądrości dla Macieja i Małgorzaty. O uwolnienie z udręczeń dla złego dla Łukasza, zbawienie duszy dla świętej pamięci Elżbiety, Danuty, Stanisława, Stefana, Jana, błogosławieństwo dla Joanny i Łukasza, o wyjście z nałogu Emilii, wyjście z nałogu Piotra, o zdrowie dla Kasi, potrzebne łaski dla małego Olafa, o Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła, o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla ich dziecka. Modlimy się także jak zwykle za dzieci poczęte, a nienarodzone. 512-700-444, 512-700-555, te dwa numery są do Państwa dyspozycji. Zapraszam zatem do wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Kiedy cierpienie i strach ciążą na nas dotkliwie, przypominamy sobie Jezusa Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym i tak jak On mówimy do Boga: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich, wszakże nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. A kiedy nasze strapienie jest bardzo wielkie, pomyślmy o tym, że Jezus cierpiał jeszcze bardziej, gdy Jego twarz pokryła się gęstymi kroplami krwi. Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam?
1: Szczęść Boże, Agnieszka.
0: Szczęść Boże, Pani Agnieszko, proszę bardzo.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Panie Agnieszko, za modlitwę.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Spokojnej nocy z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512-700-444 512-700-555. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Tajemnica druga. Biczowanie Pana Jezusa. Kiedy Jezus Chrystus wydał się w ręce swoich wrogów, został najpierw skazany przez Sanhedryn, obradujący pod przewodnictwem arcykapłana Kajfasza, a następnie zaprowadzony do pretorium. Tam go wyszydzono, ośmieczono, ubiczowano. Jeżeli Bóg dopuści, że staniemy się któregoś dnia żertwą ludzkich niesprawiedliwości, patrzmy na Jezusa i idźmy za Nim z wiarą. Pan Bogdan modli się razem z nami. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
0: Proszę bardzo.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.
0: Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Panie Bogdanie, za słoną modlitwę.
2: Bóg zapłać się z dobrej nocy z Panem Bogiem.
0: Spokojnej nocy z Panem Bogiem. 512-700-444, 512-700-555. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. Tajemnica trzecia. Ciernie mu koronowanie. Jezusa obwołano drwiąco królem. Cierniem ukoronowano. Żołnierze pozostawili Jezusa w opłakanym stanie. Piłat, widząc go takim i starając się uwolnić, pojawił się ponownie przed ludem, wyznając niewinność Jezusa. Oto wyprowadzam go wam na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w nim żadnej winy. A oni krzyczeli: precz, precz, ukrzyżuj go. Piłat rzekł do nich: czyż króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: poza Cezarem nie mamy króla. Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam?
3: Szczęść Boże, Grażyna.
0: Daj Boże, pani Grażyno, proszę bardzo.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystko dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pół zapłać, Pani Grażyna. Spokojnej nocy życzę z Panem
3: bardzo
0: Bogiem.
3: Bardzo dziękuję.
0: I zapraszam z Panem Bogiem. 512-700-444, 512-700-555, dwa numery do Państwa dyspozycji. Tajemnica czwarta, dźwiganie krzyża. Kiedy Piłat wydał Jezusa na ukrzyżowanie, żołnierze przymusili go do pójścia na Kalwarię. Pośród złorzeczeń i zniewak podjudzanego tłumu, z tym krzyżem na ramionach, do którego miał zostać przybity, idąc za wzorem Jezusa Chrystusa, który za nas dźwigał krzyż męki, dźwigajmy w ślad za Nim nasz własny krzyż każdego dnia z wiarą, nadzieją i miłością. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Kiedy Jezus wszedł na szczyt góry Kalwarii, podnoszony w drodze przez żołnierzy, którzy go maltretowali, został przybity do krzyża, na którym przez kilka godzin cierpiał i umierał, aż wyzionął ducha. Było to w 3 godziny po ukrzyżowaniu. Śmierć Jezusa Chrystusa jest naszym życiem, albowiem On umarł, aby dać nam życie wieczne. Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam w Radiu Warszawa?
4: Szczęść Boże, Kacper.
0: Daj Boże, Panie Kacprze, proszę bardzo.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.

0: grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaska pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaska pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu.
0: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać Pani kas przez zasłoną modlitwę.
1: Dziękuję bardzo wszystkim.
0: Spokojnej nocy z Panem Bogiem. Do usłyszenia. Za niecałe 4 minuty, godzina 22, o godzinie 22. Paweł Kęska i wywiad z człowiekiem. O czym dziś? Po trzęsieniu ziemi do akcji wkraczają międzynarodowe, wyspecjalizowane oddziały poszukujące ludzi pod gruzami. Członkowie słynnej grupy Huzar. Jednym z nich jest brygadier Rafał Podlasiński, główny specjalista Akademii Pożarniczej w Warszawie. Razem z nim rozmowa. Na spotkanie z brygadierem zaprasza Paweł Kęska. To już za niecałe 3 minuty na antenie Radia Warszawa. A my tymczasem kończymy wieczór w dobrej atmosferze, za który dziękuję, Wojciech Dąbrowski. Kłaniam się, samych radości. Do usłyszenia. Do jutra. Spokojnej nocy.

0: Wywiad z człowiekiem.
1: Paweł Kęska, wywiad z człowiekiem. Dzień dobry. Strażak to zawód, który w Polsce ma bardzo wysokie zaufanie społeczne. Nie ma co się dziwić. Strażacy ryzykują życiem. Strażacy są w sytuacjach ekstremalnych, przy pożarach. Strażacy ratują ludzi z zakleszczonych samochodów po katastrofach drogowych. Idą po żywych, tak się mówi wśród strażaków. Są też strażacy, którzy są specjalistami działającymi w nieprawdopodobnie trudnych warunkach, na przykład w ogromnych pożarach czy po wielkich trzęsieniach ziemi. Jest taka słynna grupa specjalistów, po polsku można przeczytać husar. To strażacy działający w grupach poszukiwawczo-ratowniczych. Jednym z takich strażaków, specjalistą, instruktorem jest brygadier Rafał Podlasiński, 20 lat w Straży Pożarnej. Z panem Rafałem minąłem się kiedyś w niezwykłych okolicznościach. To było trzęsienie ziemi w Nepalu, w Himalajach. Tam leciał transport z pomocą dla poszkodowanych. Wtedy jako rzecznik Caritas Polska razem z zespołem, samolotami wojskowymi, wioząc namioty, koce, lecieliśmy właśnie do Nepalu i nocą na lotnisku wymieniliśmy się ze strażakami, którzy z psami, z ciężkim sprzętem kończyli swoją misję poszukiwania ludzi pod gruzami, a z Rafałem Podlasińskim spotykam się na poligonie strażackim nieopodal Warszawy. A zanim ta rozmowa, to jeszcze wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy pomagają mi tworzyć audycję Wywiad z Człowiekiem poprzez wsparcie w serwisie patronite.pl. Gdyby ktoś chciał dołączyć, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Patronite.pl, hasło Wywiad z Człowiekiem. Tam już wszystko będzie napisane.
2: Brygadier Rafał Podlasiński, zapraszam serdecznie.
1: Dziękuję bardzo. Jesteśmy gdzie?
2: Jesteśmy na poligonie Akademii Pożarniczej.
3: Tak, historia na ścianę.
4: Tak, 21 lat służby mam i pracuję tu już 8 rok. Przyszedłem z takiego zamiłowania nauczania do innych ratowników.
1: Jestem w takim niedużym teraz pomieszczeniu, w zasadzie od lewa do prawa mnóstwo zdjęć pokazujących akcje pewnie na całym świecie. Poniżej jest taka tablica, na której jest napisanych mnóstwo rzeczy, między innymi plany, szkolenie, rozkazy. Nie czytam więcej, może to tajemnice. A ze mną jest brygadier Państwowej Straży Pożarnej, instruktor i ekspert w dziedzinie szkolenia strażaków, główny specjalista Akademii Pożarniczej w Warszawie, ekspert komendanta głównego PSP w zakresie ratownictwa technicznego, Rafał Podlasiński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Poszedł pan, jak to się kolokwialnie mówi, do straży. Czemu i kiedy?
2: To był 2005 rok, kiedy dostałem się do wtedy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Tutaj też taka ciekawostka, ja nigdy nie chciałem być strażakiem. Moje marzenia zawsze były związane z wojskiem, a tak najbardziej kierunkowałem się do Akademii Lotniczej w Dęblinie. Przeszedłem wszelkiego typu badania, miałem kategorię zdrowia Z1A, zdolny do lotów naddźwiękowych. Zdałem egzaminy, ale nie dostałem się z powodu braku wolnych miejsc. Chciałem być pilotem myśliwca, przyjmowano 10 osób, ja na liście byłem 13.
1: A zapytam jeszcze, dlaczego chłopak policjant chce być pilotem myśliwca?
2: Tego nie wiem, to tak czułem wewnętrznie. Dużo rzeczy wbrew pozorom, mimo tego, że jestem umysłem ścisłym i inżynierem, podejmuję się z takiego poczucia wewnętrznego. Jakiś głos podpowiedział mi, że chcę latać. A strażakiem zostałem przez przypadek. Bardzo często też powtarzam taką anegdotę, że przez tatę. To było być może nawet takie marzenie mojego ojca. Chciał iść do straży i mój tata nie spróbował nawet. I potem mówił, że żałuje, bo summa summarum skończył Akademię Wychowania Fizycznego, ale żałował, że nie spróbował. Jego kolega, jego przyjaciel się dostał i perspektywa tego zawodu strażaka przedstawiana przez tego przyjaciela taty była taka szczytna, że tak powiem. Myślałem, czy nie zostać policjantem. Myślałem właśnie po roku, jakby też moje wyniki w nauce były takie, że mogłem założyć zielony mundur, no ale doszedłem do kamienia milowego podjęcia decyzji i stwierdziłem, że spróbuję właśnie zostać strażakiem.
1: Czyli nie wojsko.
2: Nie wojsko, nie wojsko. Z marszu wszedłem w egzaminy wewnętrzne, gdzie zdawałem matematykę, fizykę, język i test sprawnościowy. Dostałem się na bardzo oblegane studia. To na jedno miejsce było kilkanaście osób. To jest bardzo dużo.
1: W szkole pożarniczej?
2: Tak, tak.
1: Miał pan taką wizję, co to będzie za robota?
2: Nie. Przyszedłem z czystą tablicą. Na początku na pewno poznałem szerokie możliwości straży pożarnej. Straż pożarna to nie są tylko czerwone samochody, chociażby i prewencja, to budownictwo i można bardzo w takie inżynieryjne tematy na przykład w straży pożarnej pójść. I jeszcze nie wiedziałem, co chcę robić do momentu, kiedy pod koniec 2005 roku nie pojechałem na poligon grup poszukiwawczo-ratowniczych. No i wtedy się zakochałem w tej dziedzinie ratownictwa i długofalowo podjąłem sobie cel, że chciałbym pracować w podziale bojowym, czyli jeździć do tych wszystkich zdarzeń i jednocześnie zamarzyła mi się grupa poszukiwawczo-ratownicza. I całe swoje życie szkolne, te 5 lat, ukierunkowałem w taki sposób, żeby do tej grupy się dostać. Co przełożyło się na przyjęcie mnie do warszawskiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej i do tej jednostki, może inaczej, jednostki ratowniczo-gaśniczej o tej konkretnej specjalizacji.
1: Ma pan taką żółtą plakietkę, sekcja działań poszukiwawczo-ratowniczych. Po lewej stronie łopata, po drugiej.
2: Piesek przede wszystkim.
1: Taki pies w okularach sympatyczny. To sympatycznie wygląda, ale sytuacja niesłychanie dramatyczna. Tam jeszcze w tle jest helikopter. Pierwsza akcja.
2: Pierwsza akcja poszukiwawczo-ratownicza czy typowo strażacka?
1: Nie wiem. I taka, i taka.
2: I taka, i taka. Pamiętam swoją pierwszy dzień, kiedyś po zakończeniu szkoły usiadłem z przodu jako dowódca zastępu. To był dla mnie bardzo jaskrawy dzień, którego raczej nie zapomnę bardzo długo, jeśli w ogóle. Miałem pierwszy duży pożar, w którym jak dojechaliśmy na miejsce zdarzenia, ludzie stali w oknach. Miałem wypadek McLarena za 2,5 miliona złotych i miałem człowieka w windzie, takim wiszącym na bardzo dużej wysokości, z dużym zagrożeniem, że on tam spadnie. Więc takie trzy pierwsze akcje jako dowódca zastępu z przodu samochodu pamiętam bardzo jaskrawo.
1: Jak to wygląda, że co, dzwoni telefon i nagle słychać syreny w środku, strażacy zjeżdżają po tych, prawda, metalowych gdzieś jakichś takich długich słupach. Jak to wygląda, co się robi, co się myśli, jak się to organizuje?
2: To zgłoszenie w tamtym okresie było na 998, ten numer alarmowy, których w przedszkolach się zawsze dzieci pyta. Teraz jest to numer 112. I tam dyspozytor przyjmuje zgłoszenie, zbiera wszelkiego typu dane dotyczące tego zdarzenia i przekazuje informacje do poszczególnych służb, na przykład do straży pożarnej. To też jest taki moment, w którym decyduje się, jakie siły i środki do tego zdarzenia muszą się udać. To też jest w jakiś sposób unormowane. Mamy zasady dysponowania do pewnego rodzaju zdarzeń, kiedy jest pożar piwnicy, pożar powyżej drugiego, czwartego piętra, czy wypadek samochodu itd., itd. Potem dyspozytor ogłasza alarm w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej. W techniczny sposób wygląda tak, że to jest wyświetlacz z odpowiednimi numerami. Do danych numerów przypisane są konkretne samochody, a do tych konkretnych samochodów przypisani są konkretni ratownicy. Jest ogłoszenie poprzez radiowęzeł, gdzie dyspozytor mówi, jaki samochód wyjeżdża i co do czego. No i niektórzy mają te ześlizgi, te rury metalowe, po których się zjeżdża, zakładają środki ochrony indywidualnej, wchodzą do samochodów. Poprzez komunikację radiową dowódca zgłasza wyjazd danego zastępu, no i wyjeżdża się do zdarzenia. A teraz taka ciekawostka, bo ja strażakiem jestem 21 lat i w momencie, w którym dostałem się do szkoły głównej, poszedłem zapisać się do Ochotniczej Straży Pożarnej, co w tym momencie dalej kontynuuję, więc jakby moje doświadczenia, mój zasób doświadczeń bierze się z obydwu perspektyw Straży Pożarnej w Polsce, bo Straż Pożarna w Polsce to nie tylko Państwowa Straż Pożarna, ale i Ochotnicza Straż Pożarna. U siebie w miejscowości jestem naczelnikiem. I od 21 lat nie było roku, w którym bym z OSP przynajmniej kilkadziesiąt razy nie wyjeżdżał do zdarzeń. Dużo czerpię z doświadczeń w uczestniczeniu w realnych działaniach. A w OSP wygląda to w ten sposób, że po prostu kiedyś, ale jeszcze do dzisiaj bardzo w dużych miejscach wyje po prostu syrena. Ludzie nie wiedzą, do czego wyjeżdżają. W sposób ochotniczy oni się zbiegają w jedno miejsce i tam nie ma dyspozytora, ale też jest ta komunikacja radiowa, gdzie porozumiewają się z danym stanowiskiem kierowania, najczęściej komendanta powiatowego, miejskiego i on tam wtedy przez radio mówi, gdzie należy się udać. A w XXI wieku jest dużo też takiej aplikacji i możliwości technicznej, gdzie można otrzymać to w wiadomości SMS albo poprzez aplikację, zmierzając do takiej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, wiemy, ilu kierowców, dowódców mamy, ratowników medycznych i ilu w ogóle osób na to zdarzenie przybędzie.
1: Jak jest taka sytuacja, mówi pan o McLarenie, czy w ogóle o drogowych wypadkach, gdzie to jest często oczywiste, że są ofiary, prawda?
2: Znaczy przede wszystkim to każdy coś odczuwa, i strach, i obawy, i jakieś niepokoje. Natomiast przede wszystkim jest to służba nie dla wszystkich. To jest służba dla osób bardzo precyzyjnie wyselekcjonowanych psychologicznie. Strażakiem można zostać nie tylko poprzez daną szkołę i tak dalej. Można, to też jest kolokwializm, zostać strażakiem z ulicy, że ktoś składa swoją aplikację do danej komendy powiatowej czy miejskiej i podlega takiej selekcji. To jest test sprawnościowy, bardzo szczegółowe badania zdrowotne, ale jednym z tych etapów jest właśnie badanie psychologiczne i to nie jest praca dla wszystkich. To nie jest tak, że odczuwamy, ale mówiąc tak ze własnych doświadczeń, ja działam na zasadzie wyszkolonych automatów. Ja sobie bardzo dobrze radzę z widokami, zapachami, chociaż nie lubię, nie mówię, że to jest przyjemne, tylko że sobie z tym radzę w odpowiedni sposób. Teraz też mamy poprzez zespoły psychologów straży taką profilaktykę, gdzie bardzo dba się o funkcjonariuszy, więc zawsze można znaleźć sobie, nawet jeżeli ktoś ma coś trudniej albo jakieś obniżenia czy nastrojów, czy takiego podejścia do służby, mamy instrumenty, żeby to w odpowiedni sposób mieć taki bufor bezpieczeństwa, że tak powiem. Więc wracając do początku pytania. Widoki są straszne, dlatego nie jest to dla wszystkich. I teraz tak, mogą to robić tylko właśnie osoby o pewnych predyspozycjach. Nie jestem psychologiem, więc nie chciałbym mówić, jakie te predyspozycje są badane, no ale wybiera się tych ludzi, którzy raz, że sobie z tym poradzą. Dwa, straż pożarna, to też często powtarzam, to jest taka praca, ta interwencyjna, tam na drodze, tam przy palącym się domu. To jest praca, która wymaga podejmowania bardzo ważnych decyzji, obarczonych bardzo krótkim buforem czasowym, bo w inny sposób może się to zakończyć tragicznie, czy to dla osób poszkodowanych, czy dla rozwoju danego zdarzenia, czy dla samego ratownika. I tacy wyselekcjonowani ludzie o odpowiednich predyspozycjach muszą być odpowiednio wyszkoleni. Teraz jakby podstawą każdych działań i bezpieczeństwa i jakości to jest bardzo gruntowne wyszkolenie wszelkiego typu. I tych szkoleń w Straży Pożarnej mamy niezwykle, niezwykle dużo.

0: zapytam pana, w takim razie są takie sytuacje, że jest kolizja, jest samochód, który się pali i może nastąpić wybuch paliwa. Albo jest pożar, grozi zawalenie budynek, a być może są tam ludzie. To są strasznie trudne decyzje. Zdarzało się panu być w zespołach, czy takie decyzje podejmować?
1: Oczywiście, że tak. Nawet najmniejszy pożar śmietnika może być dla nas niebezpieczny ze względu na substancje, które się w nim znajdują. Każdy strażak uczestniczący w akcji ratowniczo-gaśniczej jest narażony na różne zagrożenia. Decyzje podejmuje się w każdym wypadku jednoosobowo z perspektywy ratownika, ale w szerokim kontekście całej akcji ratowniczo-gaśniczej podejmowane są przez kierującego działaniem ratowniczym. Więc ta skala i dobór osób tutaj też ma odpowiedni wpływ na ten poziom bezpieczeństwa. Na bezpieczeństwo wpływa to, w jaki sposób jesteśmy wyposażeni w ogóle w straży pożarnej i zarówno sprzęt, jak i środki ochrony indywidualnej, które na przestrzeni ostatnich lat zmieniły się tak diametralnie, że uważam i postrzegam straż pożarną na bardzo dobrze przygotowaną i wyposażoną.
0: No dobrze, ale...
1: Czy byłem w takich sytuacjach? Oczywiście, że tak. Pan tutaj na początku powiedział o wybuchu samochodu. To nie są filmy amerykańskie i żaden samochód nie wybucha tak łatwo, ale to jest moja wiedza, a nie pana i tutaj jest jakby to naturalne. Więc ilość zdarzeń, gruntowne wyszkolenie daje taką możliwość, że to wcale nie wygląda aż tak niebezpiecznie, jak się wydaje. To jest punkt pierwszy.
0: Czyli ocena.
1: Ocena sytuacji, dokładnie ocena tego ryzyka. W drugim punkcie jest taka święta zasada niepisana w Straży Pożarnej, że najważniejsze jest zdrowie i życie ratownika. To nie jest pospolite ruszenie, gdzie my w jakiejś idei rzucimy wszystko, żeby w pewnych zagrożeniach życia własnego działać. Powinno nawet dojść do takiego zatrzymania, powiedzenia sobie dość, dalej nie idę, bo to zagraża mojemu życiu. No i w takich sytuacjach przy pożarze to nie odczuwałem takiego zagrożenia, że mi się coś stanie. W Nepalu, tam po trzęsieniu ziemi, gdzie działaliśmy, pracowałem w budynku, który miał uszkodzone ściany nośne, fundamenty. Te pierwsze piętra były złożone w formę gruzowiskową, działaliśmy na piętrach wyżej. No to wtedy miałem taki znak zapytania, czy to jest bezpieczne, czy ja powinienem tu być. Była to dla nas wszystkich sytuacja ekstremalnie trudna i jak najbardziej niebezpieczna. I tam w Nepalu dochodziło do sytuacji, w której nasz taka osoba funkcyjna, którą nazywaliśmy oficerem bezpieczeństwa, która analizowała statykę uszkodzonego budynku, podjęła decyzję, że ten budynek powinniśmy opuścić w sposób interwencyjny, natychmiastowy. To są trzy sygnały. Wtedy stres poczułem tak duży, że śmieję się, że uciekłbym przez dziurkę od klucza w tamtym momencie.
0: Czyli bywa stres.
1: Oczywiście, że tak. Ja w ogóle pierwszy stres, jaki odczuwam, to jest to, o czym mówiliśmy, o ogłoszeniu alarmu. Pierwszy stres zawsze odczuwam w momencie, kiedy ta WSP syrena zaczyna wyć, albo w jednostce ratowniczo-gaśniczej zapalają się numerki. No to wtedy tętno wzrasta niesamowicie. Potem jest taki spadek stresu w momencie, kiedy usłyszę, do czego jadę i gdzie jadę, bo dla mnie bardzo ważną informacją jest to, żeby dojechać na miejsce jak najszybciej, więc w aglomeracji miejskiej, jak usłyszałem ulicę, jeżeli wiedziałem, gdzie to jest, no to już bardzo spokojnie się czułem, bo też wypracowałem sobie taką zasadę, że stresuję się dopiero po przyjeździe na miejsce zdarzenia. Stwierdziłem sam dla siebie, że martwił to się będę, jak przyjadę, zobaczę, rozpoznam i wtedy będę podejmował te najwłaściwsze decyzje. A na miejscu zdarzenia no może zdarzyć się wszystko, no tutaj stresy też są zmienne. Bo jeżeli dojedziemy do takich standardowych działań, że jest kolizja drogowa, no to jest z wypadków. Jestem miłośnikiem ratownictwa drogowego. Jeżeli osoby są uwięzione w pojeździe, to na mój stres bardzo wpływa to, jaki jest stan tych osób poszkodowanych. I są, no to są sytuacje takie o niezwykle dużej energii kinetycznej, więc ten stan osób poszkodowanych nie wpływa na mój stres, jeśli chodzi o to, czy tam jest krew, czy tam jest krzyk. Natomiast taka trudność w uwięzieniu tych osób dla mnie jest zawsze stresującym problemem i zawsze się stresowałem, wykonując jakąś technikę wykonywania dostępu do osoby poszkodowanej, czy ona mi wyjdzie. Bo jak mi nie wyjdzie, no to muszę mieć plan B, plan C i ten plan B już jest jakby deską ratunkową kolejną.
0: To jest walka o człowieka po prostu.
1: Dokładnie, dokładnie. No i to jest właśnie kolejny raz wychodzi taka predyspozycja. Nie każdy sobie z tym radzi. To nie jest tak, że zawsze wychodzi za pierwszym razem i te największe stresy są w tym momencie. Walczymy z czasem, walczymy o życie, a nie wszystko idzie.
0: powiedział pan o Nepalu, to przejdźmy teraz do tej drugiej części ważnej, czyli do działań poszukiwawczo-ratowniczych. Ja tak się uśmiecham, bo mieliśmy szczęście się minąć. To dla mnie był największy wyczyn w życiu, dla pana pewnie jest zwykła praca. Jeszcze pracując w Caritas Polska podróżowaliśmy do Nepalu, do Katmandu samolotami wojskowymi, które miały zabierać strażaków. Wtedy wieźliśmy pomoc humanitarną, namioty dla ofiar trzęsienia ziemi i pamiętam właśnie strażaków z psami, z ciężkim sprzętem, którzy pakowali się do tych samolotów później wieczorem. Myśmy właśnie wtedy nimi przylatywali i minęliśmy się na lotnisku. Ja wtedy potem podróżując po tych wioskach i miasteczkach zniszczonych, zrozumiałem, jak niesłychanie jest to ważna praca. I chodząc po tych miasteczkach widziałem szeregi domów albo zwalonych już, w sensie kupy cegieł, albo domów, gdzie były narysowane czerwone X-y. To oznaczało do wyburzenia. Ktoś ocenił, że tam już nie da się funkcjonować i że to i tak jest niebezpieczne. To była taka najbardziej niezwykła misja? Czy może pierwsza tak, o takiej skali? Jak pan to przeżywał?
1: Po pierwsze, to w takim razie to pan wysiadał z samolotu, ja wsiadałem w drodze powrotnej. Dla mnie misja ratownicza to była pierwsza, natomiast to już był etap dla mnie jako wyszkolonego ratownika. Powiem, że ja marzyłem o tej misji. Po to się każdy ratownik szkoli, żeby udowadniać swoją wiedzę, umiejętności w tak zwanym boju.
0: I co, jak w wiadomościach poszło, że trzęsienie ziemi pokazali obrazy, to myślał pan, kurczę, chciałbym po prostu tam pojechać.
1: Znaczy, te informacje to bardzo szybko do nas spłynęły. Z tego względu, że nastąpiło trzęsienie ziemi, minęła godzina, rzeczywiście z tyłu głowy ratownik o takiej specjalizacji zawsze jest gotowy. I w takich momentach przyszły do mnie myśli, jak rozmawiałem z kolegami, na pewno do nich też, do wielu takie, że czy my tam polecimy. Minęła godzina i lecimy, lecisz? Ja mówię, tak, za godzinę będę. Przyjechałem na jednostkę.
0: To nawet szczepień się nie zdąży zrobić.
1: No i właśnie, ja pierwszą misję ominąłem przez szczepienia na Haiti. To jest 2010 rok, bo ratownik USAR-u, poszukiwawczo-ratowniczy, ten GPR-owiec z krwi i kości.
0: Dobra, to jest ten moment. Mówią ludzie w Polsce husar, to od husarza. Zdementujmy to.
1: Znaczy, ogólnie jest to grupa, międzynarodowa grupa USAR, czyli Urban Search and Rescue. I teraz ona działa też ze względu na przepisy w pewnych komponentach. I jeżeli ona jedzie ratować ludzi gdzieś na świecie, w tym najcięższym komponencie, czyli heavy, to jest wtedy heavy USAR. Bardzo ładnie to jakby w kontekście Polski jakby brzmi, że jesteśmy husarami, natomiast jest to tylko angielska nomenklatura poszczególnych komponentów takich grup poszukiwawczo-ratowniczych, czyli husarowych.
0: I co z tym Haiti?
1: No i było tak, że jak przyszedłem do jednostki, no to musiałem przejść dodatkowe badania psychologiczne, bo to jest jakby, tam jest jeszcze większe obostrzenie, żeby w takiej grupie uczestniczyć, w ogóle w działaniach międzynarodowych. Musiałem odbyć szereg szkoleń specjalistycznych dedykowanych danej specjalizacji, a w punkcie trzecim to przyjmuje się szczepienia na wszelkiego typu choroby świata, które przyjmuje się dawkowo i w osi czasu. Nikt nie poleci za granicę ratować ludzi, jeżeli wszelkich formalności, w tym wykonania wszystkich aktualnych szczepień, nie będzie posiadał. I w tamtym okresie chyba jeszcze nie miałem na żółtą febrę szczepień zrobionych i nie poleciałem. Bardzo żałowałem, bardzo. To 2009 rok, kiedy ja rozpocząłem służbę w jednostce ratowniczo-gaśniczej i bardzo szybko ten wyjazd zagraniczny się trafił. To też był taki dla mnie obserwowany kamień milowy, jak ta Państwowa Straż Pożarna się rozwija. Wtedy jako ratownik grupy miałem kombinezon roboczy, kask wysokościowy, jakieś buty trekkingowe, rękawice robocze do pracy w gruzie, plecak mały, plecak duży i kurteczkę. Po tym otrzymaliśmy różnego rodzaju sprzęt indywidualny na różne warunki. Ta specjalizacja bardzo się rozwinęła. No i dalej to wyczekałem na to 5 lat, żeby... I teraz pomiędzy uczestniczyłem w bardzo dużej ilości ćwiczeń i w Polsce, i za granicą, i w szkoleniach specjalistycznych, w takim doskonaleniu zawodowym, gdzie my sami przynajmniej raz do roku wyjeżdżałem na poligon do żagania, gdzie tą specjalizację i te umiejętności się szkoliło, ćwiczyło. No i przygotowywałem się na 2015 rok, gdzie poleciałem pierwszy raz do działań jako ratownik USAR-u do Nepalu.

0: jak to wyglądało? Wysiadacie w Katmandu, to takie lotnisko jak Dworzec Zachodni w Warszawie, jeszcze przed remontem. No i co? Co wojska? Amerykańskie, nepalskie, różne kraje.
1: Cofnę się o krok. Uderzyło do mnie to, jak bardzo szybko my potrafimy działać. W tamtą stronę polecieliśmy wyczarterowanym samolotem lotu, tym Dreamlinerem, i tam, tak jak dostałem telefon i za półtorej godziny praktycznie cała grupa była już w jednostce. Zaczęliśmy przygotowywanie do wyjazdu, bo trzeba było się zapakować w skrzynie, sprzęt indywidualny, pojechać na lotnisko i tam wsiąść do tego samolotu. Te trzęsienia wtórne były i nam też się udało wylądować. Paliwo się kończyło, nie mogliśmy odejść do Indii, więc wylądowaliśmy w miejscu. Samolot, sprzęt nas zrzucił. Od razu wynajęliśmy ciężarówki lokalnie.
0: Pan czuł te wtórne trzęsienia ziemi, te wstrząsy?
1: Czułem. Może nie zaraz po wylądowaniu, ale gdzieś tam pracując w strefie czułem. Nieporównywalne z niczym, bardzo dziwne. Część z nas udała się w miejsce bezpieczne, na teren jednostki wojskowej, gdzie rozkładaliśmy swoją bazę operacji, czyli tam te namioty, socjal, gdzie byśmy mieszkali w strefie bezpiecznej nawet podczas trzęsień wtórnych, a część grupy od razu pojechała w gruz. A na samym lotnisku wyglądało to w ten sposób, że wynajęliśmy te ciężarówki i troszeczkę jak ta husaria, każdy złapał po skrzyni, załadowaliśmy się i ruszyliśmy od razu do działań. Mniej więcej z nami, równolegle, a nawet szybciej, to Holendrzy przylecieli, ale położyła ich logistyka. Oni tam jakimś wózkiem widłowym coś ładowali, coś próbowali się wynająć. Od momentu wyjścia z samolotu do momentu wejścia do działań to też było kilka godzin. Kiedy my byliśmy już na obiektach...
0: Czyli byście byli pierwsi?
1: Byliśmy pierwsi pracujący w gruzie, jako certyfikowana grupa. Ta nasza fantazja, i to mówię bardzo z dużą superlatywą do tej wypowiedzi, była taka na plus, co mnie raz, że zaskoczyło, a dwa, było dla mnie taką właśnie formą pozytywnych uczuć. Jako polscy ratownicy mają tą iskrę do tego.
0: To było Katmandu, czy gdzieś pojechaliście w teren dalej? Na czym to polega?
1: Tak, to jest cały proces podejmowania decyzji, są sztaby, są lokalne władze, które wskazują te miejsca, gdzie mają największe potrzeby. Ten nasz rekonesans wychodzący z grupy poszukiwawczo-ratowniczej ma w systemowy sposób zrobić rozpoznanie tych wszystkich stref, w których mamy pracować. Bardzo dużą jakością działań są psy ratownicze, które wchodzą na gruz i starają się oznaczyć osoby, które są pod gruzami jeszcze żywe. Na czym polega ta świetność wykorzystania psa? Nos psa działa troszeczkę jak spektrofotometr. Potrafi sobie wyselekcjonować, który zapach jest dla niego ukryty. Pies sobie przebiegnie w kółko, on w swoim mózgu będzie wiedział, że zobaczył 10 osób, a te dwa zapachy gdzieś mu uciekają, gdzieś się wydobywają spod gruzów i on potrafi sobie policzyć, że dwa miejsca to są najprawdopodobniej osoby żywe pod gruzem. I takie miejsce jest oszczekiwane, potem przez nas oznaczane. Robimy dodatkowe rozpoznanie technikaliami jak kamery wziernikowe, geofony. Po ocenie miejsc zagrożonych wykonujemy stabilizację naruszonych konstrukcji budowlanych i potem wykonujemy dostęp do tych osób. Czyli to są przebicia w ścianach, w stropach, odgruzowywanie. Po południu to wieczorem już pracowałem na pierwszym obiekcie. Psy wtedy nie szczekały. W Nepalu nie udało nam się nikogo uratować. Co odgruzowanie, to co przebicie, to był ktoś martwy.
0: A to waszym zadaniem było też te zwłoki wydobyć, gdzieś zabezpieczyć?
1: Znaczy zrobić dostęp. Tam też kwestie religijne wchodziły w grę, z tego względu, że u nich bardzo ważny był czas pochówku. I było tak, że my po prostu robiliśmy dostęp i wtedy lokalni sobie to ciało odbierali.
0: A to było miasto, czy to były wioski?
1: W pierwszym etapie działaliśmy w samym Katmandu. Były te ubogie domy z czerwonej cegły, były elementy żelbetowe, na przykład hotele turystów, którzy udają się w Himalaje, i były też takie budynki bardzo, bardzo stare, klasy UNESCO, gdzieś w tym centrum, więc w każdym rodzaju konstrukcji działaliśmy i te pierwsze dni prawdopodobieństwo największe odnalezienia osób żywych jest na początku, więc skupiliśmy się w tej aglomeracji miejskiej, gdzie tych osób najwięcej było zaginionych po trzęsieniu ziemi. No ale potem w momencie, kiedy strefy się redukowały, też kolokwializm za bardzo duży, ale także one zostały sprawdzone, tam już na pewno nic nie było, nie było osób żywych, ten dostęp do osób zmarłych został wykonany, to wjeżdżał po prostu ciężki sprzęt i dalej to likwidował ten rodzaj zniszczeń. wiedząc, że tam już nikogo żywego nie znajdziemy, to nasze działania, nie pamiętam w którym dniu, przeniosły się poza obrzeża Nepalu. I teraz sam byłem w takiej grupie, która oceniała, bo pan mówi o Czerwonych Krzyżach, byłem w takiej grupie polskiej, która oceniała bezpieczeństwo zamieszkania ponownego w danym budynku. Często wyglądało to w ten sposób, że ludzie, tam nic im się nie stało, ale po trzęsieniu ziemi zauważali jakieś rodzaje form zniszczeń w swoim domu i bali się do niego wrócić. Podejmowaliśmy decyzję, który obiekt nadaje się do ponownego zamieszkania, a który ewidentnie nie, i przebywanie im nawet bez trzęsień wtórnych może i tak w osi czasu grozić zawaleniem. I bardzo dużo tej oceny było poza samym centrum Katmandu.
0: Ja pamiętam taką, przepraszam, tutaj może krótkie wspomnienie. W jednym z niedużych miasteczek pod Katmandu byliśmy i te całe po prostu ulice po obu stronach były domy z X-ami czerwonymi i ludzie, którzy zaczynali się rozkładać na jakichś poletkach, trawnikach, w namiotach. I pamiętam taką historię. Mężczyźni siedzieli na murku po jednej stronie, kobiety po drugiej. I dał mi jeden z tych mężczyzn taką torebkę foliową, żebym nie siedział na gołym murku. To z jego strony duża uprzejmość. I siedzimy tak i on pokazuje, tak urwana ściana, widać, wszystko tam się rozpada, jakaś stara szafa. No i on to pokazuje i mówi, my home. I zaczął płakać ten mężczyzna. Zdając sobie sprawę w jakiejś małej skali, co to jest dla nich za dramat. Jak relacje z tą ludnością? No bo nawet jak wyście wydobywali być może te zwłoki czasem, albo dawaliście dostęp, to ktoś schodził je wydobywać.
1: Ja się przede wszystkim czułem bezpiecznie. To jest dla mnie taki warunek troszeczkę zero-jedynkowy, czy dana społeczność będzie życzliwa, czy nie. Oni byli bardzo, bardzo życzliwi. Oni nawet w takiej swojej tragedii, no przy ogromnej biedzie w wielu punktach, chcieli się dzielić swoją wodą do picia. To jest taki prosty sygnał, że niewiele mama chce się podzielić, więc odczuwałem taką wdzięczność, czułem się bezpiecznie. Spotkaliśmy osoby takie typowo anglojęzyczne, z którymi jeszcze parę zdań udało się zamienić, natomiast reszta no, była nie anglojęzyczna, więc ta bariera językowa też utrudniała zwiększenie interakcji pomiędzy ratownikami a lokalną społecznością, no ale takie międzynarodowe gesty ciała były bardzo, bardzo jaskrawe, także postrzegam ludność Nepalu jaką taką właśnie życzliwą, chętną do pomocy i przede wszystkim bardzo wdzięczną, że tam jesteśmy.
0: Z czym pan stamtąd wracał? To taka pierwsza jednak potężna misja.
1: Wracałem z takim poczuciem, że się wzmocniłem. Skala i trudność złożona w tak krótkim czasie w warunkach rzeczywistych przełożyło się na doświadczenia. Miałem wrażenie wracając, że 10 dni dało mi więcej niż 5 lat szkoleń.
0: Pan miał nadzieję, że się uda kogoś odnaleźć w tych gruzach?
1: Oczywiście, że tak. No, kolejne prawo strażaków, że zawsze idziemy po żywych. Nieraz pewnie ktoś ze słuchaczy to słyszał. Zaangażowanie strażaków było jednakowe od 1 do 10 dnia.
0: A śnił się panu ten Nepal?
1: Nie, absolutnie. No to jest właśnie selekcja psychologiczna. Ja nie mam problemu, że kogoś nie uratuję. Strażacy zakładają sobie, że w danym momencie zrobią wszystko, co można było. Ale to nie jest tak, że zawsze wszystkich uratujemy, bo to jest utopia. My tam zrobiliśmy wszystko, co dało się zrobić, a że nie wszystkich uratujemy, czy to w skali katastrofy, w wymiarze międzynarodowym, czy pożaru domu, to jest naturalne.
0: Po powrocie z tak intensywnej wyprawy rozmawiałem też z żołnierzami, głównie teraz Ukraina cały czas jest takim niesłychanym, trudnym, strasznie poligonem. Trudne powroty do domu, nawet jeżeli to nie są lata, tylko czasem miesiące albo gdzieś tygodnie intensywnych doświadczeń. Jak jest z takim powrotem?
1: My działamy jako strażacy w sposób krótkotrwały. My jesteśmy ratownikami, więc uczestniczymy w tej formie interwencyjnej, ponieważ czas leci nieubłaganie i ta krzywa prawdopodobieństwo odnalezienia osób żywych pod gruzami od momentu zaistnienia zdarzenia spada bardzo szybko. Potem myślę, że jest ten okres, gdzie w jakiś humanitaryzm wchodzimy, tam gdzie robiliśmy w Nepalu dostęp do tych ciał, czy ocenialiśmy budynki, to jest humanitaryzm, ale ta akcja ratownicza ma swój koniec. Dlatego się minęliśmy na lotnisku. Ja skończyłem akcję ratowniczą, pan uczestniczył w tej formie już humanitarnej, gdzie inny rodzaj pomocy w tym momencie jest potrzebny ludziom. I ja bardzo się cieszę z tego swojego zawodu, łamane na powołania, łamane na w końcu, mam taki styl życia mam. Nie otwieram drzwi do pracy o 7.30, nie zamykam o 15.30, tylko bardzo żyję tym swoim zawodem. To ja nie przychodzę do fabryki, tylko realizuję jakiś rodzaj wewnętrznej misji, który tutaj też odnalazłem w kolejnym etapie swojego życia strażaka w Akademii Pożarniczej, bo byłem studentem, byłem ratownikiem, potem doświadczenia z różnego typu akcji, szkolenia i moje predyspozycje do tego, że lubię przekazywać wiedzę innym, spowodowały to, że 8 lat temu z jednostki przyszedłem dzielić się doświadczeniami, szkolić podchorążych tej akademii i w tym momencie dalej czerpię z tego taką samą satysfakcję, jak było pierwszego dnia. Dobrze trafiłem. Gdybym miał wybrać jeszcze raz, na pewno bym to powtórzył. I teraz jestem w okresie, gdzie swoje doświadczenia, umiejętności mogę przekazywać ucząc innych. Ja zarówno tutaj, w tym, tak jak powiedziałem, w Akademii Pożarniczej, jak i za granicą, bo też bardzo dużo za granicę jeżdżę, latam uczyć innych ratowników, jak ratować życie.
0: Jak ratować życie? Teraz mówiliśmy o pożarach. Pożary są na świecie niesamowite. Jak się ma strażak zachować w sytuacji, kiedy płoną hektary lasu na przykład?
1: Strażak będzie doskonale wiedział, jak się zachować. Kolejny kamień milowy obserwacji straży pożarnej, jeśli chodzi o jej rozwój. To teraz obserwujemy, w ogóle strażacy bardzo międzynarodowi się stali. Pierwsze działania to były te USAR-owe poza granicami kraju, a przecież ile właśnie pożarów było zgaszonych przez Polaków w Szwecji, Grecji, Turcji i zaczynaliśmy od tego, że to byli strażacy do gaszenia terenów leśnych, niezurbanizowanych i te zespoły nasze poruszały się na kołach. Przykładem jest właśnie wyjazd do Grecji i do Szwecji, gdzie kilkadziesiąt naszych samochodów jechało drogami, tam gasiły pożary, a teraz bardzo mocno w Straży Pożarnej rozwijamy strażaków, którzy poruszają się na nogach. W Stanach Zjednoczonych to się nazywa wildfire. To są osoby, które gaszą pożary na takich terenach, gdzie nie da się tymi samochodami wjechać. I to z ogromną dumą powiem. Potrafimy już udzielać pomocy za granicą, chyba w każdym wymiarze. W każdym wymiarze jesteśmy może nie najlepsi na świecie, bo to jest proces i nigdy się go ideału się nie osiągnie. Natomiast nasz poziom jest w skali świata bardzo, bardzo dobry.
0: Pan był w takich pożarach?
1: Nie, nie. Ja jestem typowym usarowcem, więc swoją eksperckość zostawiam w obszarach działań poszukiwawczo-ratowniczych i ratownictwa technicznego.

0: strażak jest taki obraz społeczny. Ja absolutnie go podzielam, że strażak to jest bohater.
1: Znaczy tutaj 100 strażaków powie, że nie czuje się bohaterem. Jesteśmy tylko ludźmi, odczuwamy. Mimo tych predyspozycji, o których mówiliśmy, mi osobiście się wydaje, że ten obraz bohatera jest strasznie przerysowany. Ja nie lubię, jak ktoś mnie tak określa, z tego względu, że ja będę wiedział, kiedy się wycofać. Nigdy nie działam nadmiarowo. Oczywiście są sytuacje, gdzie pewnie w 100 różnych możliwościach podejmę jakieś ryzyko, natomiast to jest zawsze oparte na tej ocenie. I
0: no, skacze w ogień strażak, ale on skacze jakieś dobrze przygotowane.
1: Właśnie nie skacze w ogień, tylko wchodzi w taki sposób, że jest zabezpieczony środkami, linią gaśniczą, umie operować tymi technikami, umie zarządzać procesem spalania. To wtedy tak, to może z boku wyglądać bardzo bohatersko, natomiast no takie nie jest. Jest technicznie przygotowany. Znaczy to wbrew pozorom też jest, mimo że skomplikowane, to bardzo łatwe do wyuczenia. Bo pożarem przede wszystkim zarządza powietrze. Jeżeli wie się, w jakich przepływach się chodzi, to wszystko jest i niebezpieczne, ale w miarę proste. Więc to obniżanie ryzyka, żeby zrobić sobie krzywdę, jest bardzo duże. I ja wiem, że cywil z ulicy, jakby wszedł w normalnych ubraniach, to by zginął od razu. A my ze środkami ochrony indywidualnej i odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, no to jest bezpieczne. Nie przekraczamy tej granicy w sposób wariacki.
0: Gdzie idziemy teraz?
1: Idziemy teraz do garaży i hal, gdzie trzymamy nasz sprzęt ratowniczy. I tutaj kilka rzeczy pokażę. O, po lewej stronie mamy tą część poligonu, gdzie ćwiczymy ratownictwo drogowe i techniczne. Ta ilość wraków to jest do pocięcia właśnie, żeby ten manual ratownik w ręku miał. Te wypadki, o których mówiliśmy, które zdarzają się i są bardzo dużym dekonstrukcją dla tych pojazdów, to my się właśnie tutaj tego uczymy. Tutaj są hale sprzętowe. I zaraz wejdziemy do środka, pokażę kilka. Tam ten dziwny pojazd o dużych kołach, co wygląda jak samochodzik matchboxa, to jest tak zwana szerpa. To powódź akurat przyniosła takie wnioski, że potrzebujemy pojazdu, który i pływa, i porusza się w trudnym terenie, żeby bardzo szybko przemieszczać ludzi i sprzęt. Pożar w Biebrzy był taki, że tam krótki odcinek płynięto łodziami, potem trzeba było iść na nogach i te łodzie nieść i sprzęt. W straży pożarnej pojawiły się te szerpy.
0: Tam się torfy paliły, nie?
1: Dokładnie. I tu się ładuje sprzęt, mogą wejść ludzie i to i popłynie, i pojedzie, więc to jest jakby niezatrzymywalne.
0: W takich jakichś akcjach powodziowych?
1: Tak, w zeszłym roku. Jako dowódca, jeden z dowódców centralnego odwodu, pana komendanta głównego z Akademii Pożarniczej, wyjechałem do działań i tam całe południe, to też spędziłem kilkanaście dni, praca jak przy powodzi. Ładowanie worków, obsługiwaliśmy też huba, tam gdzie te zrzuty były spod śmigłowców, pomoc miejscowej ludności w oczyszczaniu piwnic. Tej pracy było bardzo, bardzo dużo, bardzo ciężkiej fizycznie. Natomiast to ja dwie powodzie w straży przeżyłem, w 2010 i w zeszłoroczną. Też jest strażacka robota, jakieś doświadczenia, które przywiozą. Przeprowadziłem pana do hali, w której znajduje się przede wszystkim samochody i sprzęt do ratownictwa drogowego. Tutaj przed nami jest samochód ratownictwa drogowego typu Mega City. On tutaj ma tak zwany HDS, czyli taki dźwig, którym możemy duże ładunki przenosić, i ma możliwość holownika, więc jakby te duże ciężarówki, tiry są też do scholowywania. I mamy tutaj na terenie poligonu bardzo dużo samochodów tak zwanych hakowych. To jest też taka multizadaniowość tego sprzętu. Jeden samochód, w zależności od sytuacji i potrzeb, może sobie zabrać jakiś rodzaj kontenera.
0: I co, którym pan, czy też jakimi modelami pan jeździł?
1: Każdym. Każdym. Od drabiny, poddośniki, samochody techniczne. A to jest samochód ratowniczo-gaśniczy, więc można nim i gasić pożary, ale on jest taki bardzo też przystosowany do ratownictwa drogowego. To jest takie, my tam mamy takie swoje literki, to jest GBRT, czyli gaśniczy średni z takim właśnie rozszerzonym komponentem ratownictwa drogowego. I to jest nasza hala techniczna. Tutaj akcent polski, bo tutaj duma do munduru i duma do narodowości też jest bardzo duża u nas.
0: Tak?
1: Tak, tak, tak. No, to jest szkoła oficerska. Tutaj etos strażaka jest bardzo silnie wykuwany, a taka mentalność jest ukorzeniana.
0: Tu widzę drabinę, to takie stare drewniane chyba jeszcze.
1: Tak, aczkolwiek to służyły one akurat w przywieszeniu flagi w ostatnich dniach. My się dopiero tutaj urządzamy, bo ten poligon jest akurat takim miejscem, które bardzo dynamicznie się rozwija. Tu bardzo dużo możliwości powstaje i tak tutaj powstała ta hala, gdzie mogliśmy te samochody schować. Mamy tam przestrzeń do magazynowania sprzętu. To te regały powstały wczoraj. Tam będzie sprzęt techniczny na niej.
2: Czyli pan jeździ po świecie i szkoli pan ekipy z różnych krajów? Gdzie i czego?
1: Ja uczę działań poszukiwawczo-ratowniczych i kursów specjalistycznych z tym związanych i ratownictwa drogowego. Takimi stałymi krajami, do których jeździłem, była Gruzja. W tym momencie robię to w Mołdawii. Ostatnio sam się szkoliłem w Danii, poprzednio byłem w Kenii. W Kenii uczyłem stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych. Jestem specyficznym rodzajem ratownika, który w łatwy sposób przekazuje umiejętności. 21 lat za chwilę będę miał tej służby w Państwowej Straży Pożarnej. Naliczyłem już ponad 20 krajów. I tam, gdzie byłem ratowniczo, szkoleniowo, szkoląc siebie lub innych. To jest taka suma.
2: Co to znaczy być strażakiem? Każdy człowiek wybiera w życiu jakąś drogę. To jest wybór życiowy.
1: To dla mnie być strażakiem, naprawdę odpowiadam to na bardzo gorąco, bez przemyśleń, to jest być osobą, na którą można liczyć w każdych warunkach. I w stosunku do każdego podejdę w sposób taki sam i uczciwy. O, to jest dla mnie bycie strażakiem. Uczciwie wykonywać swoją pracę, to jest być najlepszym strażakiem dla mnie tak w ogóle, a że można na mnie liczyć, no to jest właśnie kontekst tego zawodu.
2: Czapeczka, ale tu jest Polska walcząca na górze.
1: Tak, bo tak jak powiedziałem przed chwilą, ja bardzo czuję się dumny z tego, że jestem Polakiem i bardzo pielęgnuję wszelkie takie wydarzenia historyczne, które w kontekście naszego kraju są ważne, staram się kultywować. Co roku biegam w biegu powstania, konstytucji, odzyskania niepodległości, tropem wilczym biegam, więc ta taka moja wiedza historyczna jest też, myślę, bardzo bogata. Z taką dumą narodową, którą mam w sercu. Przychodzę do pracy, robię swoją pracę, ale też poza nią, w kontekście straży, mam bardzo dużo satysfakcji, że to robię, bardzo dużo przyjemności. To nie jest praca, to jest służba. Bardzo indywidualna sprawa. Niektórzy też to w większym stopniu przekładają na zawód. Ja w większym stopniu przekładam to jednak na misję.
2: Misja, czy kiedyś pan liczył, ilu ludzi pan uratował?
1: Nie. Dla mnie ewakuacja ludzi po zadymianej klatce jest częścią, elementem akcji ratowniczej, a nie bohaterskim czynem. Najlepsze jest to, że taki najbardziej światły czyn, gdzie uratowałem człowieka, był w obszarze prywatnym, gdzie sobie wracałem ze służby. Bardzo późnym wieczorem temperatury były ujemne i przejeżdżając przez las cień człowieka gdzieś tam zobaczyłem i okazało się, że to był leżący człowiek, więc uratowałem go od hipotermii, tak, uratowałem mu życie na pewno. A w straży gdzieś to się gdzieś zaciera i takich jasnych przykładów nie mam. I tak, wielokrotnie wyciągało się osoby poszkodowane z mieszkań, z wypadków. Nasze czynności ratujące życie wpływały na to właśnie, że przeżyły, ale nie odnotowuję sobie w głowie tego w żaden sposób.
2: Czy pan by umiał bez tego żyć?
1: Tak, dało na pewno. Bo mimo tego, że uwielbiam to robić, śmiałem się, mógłbym robić w drewnie, byłbym świetnym stolarzem. No, gdybym poszedł na emeryturę dzisiaj, to też bardzo dużo bym zachował sobie podróży i chodzenia po górach. Bez straży też byłbym szczęśliwym człowiekiem, odnajdując się elastycznie w różnych obszarach. A, nie wiem, może na emeryturze będę uczył koło gospodyń wiejskich lub przedszkolaków pierwszej pomocy.
2: To może być bardzo skuteczne.
1: Tak, tak. Nie ukrywam, że też tak robię, ale jeżeli ja kogoś nauczę dobrze ratować, no to też w jakiś sposób ratuję. Śmieję się, że 30% z uratowanego człowieka, które zrobi ktoś, kogo uczyłem, jest dla mnie. No i więc ja bardzo lubię słowo ratownictwo. Ono ma szeroki, poza strażacki też bardzo duży obszar.
2: No i społeczny i w ogóle ma szeroki obszar.
1: Dokładnie tak.
2: Moim gościem był dziś, pan się może nie zgodzi, ale ja to powiem, tak jak o wszystkich zresztą strażakach, bohater, brygadier Rafał Podlasiński. Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: W najnowszym sieci Mafia Śmierć Zonda Krypto, szokujące kulisy potężnej afery, a także niewygodna prawda o czterech pancernych. Czytamy sieci Jacek Karnowski.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Jezu, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych.
2: Jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością. Daj, niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
1: Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
2: Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie. Dusza wolna od znużenia niech przy Tobie wiernie czuwa.
1: Jezu, zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie, Ojcu i Duchowi, niechaj będzie wieczna chwała. Amen. Alleluja.
3: Alleluja. Alleluja.
1: Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie. Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
2: Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
1: Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił. Pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych.
2: A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
1: Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach. Rozważam dzieło rąk Twoich.
2: Wyciągam do Ciebie ręce. Jak zeschła ziemia, pragnie Cię moja dusza.
1: Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
2: Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
1: Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
2: Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
1: Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie.
2: Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
1: Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
2: Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Alleluja.
3: Alleluja.
2: Alleluja.
1: Bądźcie trzeźwi. Czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu.
4: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
4: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Alleluja, alleluja.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
3: Alleluja.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego,
3: bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
3: Alleluja.
0: Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem, i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w imię Twoje, w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
4: Królowo nieba, wesel się, alleluja.
2: Bo ten, któregoś nosiła, alleluja.
4: Z martwych powstał, jak powiedział, alleluja.
2: Błagaj za nami Boga, alleluja.

0: Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do Tomasza: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, ażeby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię.
1: Opus Magnum. Chcesz czynić wielkie dzieła. Inni być może dryfują na falach przeciętności. Chcesz czegoś nie na chwilę, ale czegoś, co znaczy bardziej. Jezus obiecuje swemu wierzącemu, będzie dokonywał tych dzieł, a nawet większe uczyni. Jesteś przeznaczony do wielkich rzeczy. Przed tobą do zagrania najważniejszy koncert. Jak dziełem muzycznym nie będzie zwyczajne odgranie zapisu nutowego, ale dopiero mistrzowskiego zinterpretowanie, uczynienie swoim oryginalnym wykonaniem, tak też i w twoim chrześcijańskim zadaniu. Nie możesz być biernym słuchaczem czy odtwórcą jak setki innych wokół ciebie. Lecz dopiero wtedy powstaje dzieło, jakich mało, gdy zwiążesz złotą akoladą twoją wiarę w Jezusa z detalem życia. Kto wierzy we mnie, to Jezusowe zdanie jest na twojej klawiaturze życia pierwszym oparciem, a wypełnieniem, treścią, codzienna, szlachetna troska o to, by Ojciec był otoczony chwałą we wszystkim, spojrzeniu, słowie, dialogu, pomocy czy też obowiązku. Jezus swoim życiem uczynił najwybitniejszą symfonię. Upodobnij się dziś do Niego i czyń swoje życie dziełem oddanym dla miłującego.

0: Radio Warszawa, 106,2 FM. Powtórka programu.
1: Niedaleko od domu, czyli przewodnik po Warszawie. Zaprasza Dominik Wendołowski.
2: Witam Państwa serdecznie, zapraszam na kolejne spotkanie z warszawskimi zabytkami w programie Niedaleko od domu. Na wstępie oczywiście bardzo, bardzo dziękujemy Państwu za wszelkie przelewy i pomoc dla naszego radia. Tutaj mamy różnego typu formy tej współpracy. 1 maja zawsze by wypadało, że trzeba by było jakimś coś związane z pracą albo z innymi elementami, ale ja dzisiaj będę przekorny. Pomyślałem sobie, że zaproszę Państwa na taką wycieczkę, oczywiście radiową, a wybierzemy sobie Zielony Żoliborz. Muszę Państwu powiedzieć, że sprawdziłem, dość rzadko Żoliborz pojawia się w moich programach. Może dlatego, że jeszcze się tak bardzo nie zestarzał. Głównie ta historyczna Warszawa jeszcze Żoliborza wtedy nie obejmowała. Mówię w kontekście wcześniejszych wieków, ale również i wieku XIX, w którym dosyć dużo w Warszawie się zmieniało. No tam się zmieniało niewiele. Niestety zmieniło się tylko raz, kiedy urządzono tam Cytadelę, w związku z tym dobrze rozwijający się taki malowniczy podwarszawski wtedy teren zwany Faworami. Tam była wieś Pulków również, tak jak czytam, z dworkami małymi w zieleni, z ogrodami. No, została pod i budowę tej Cytadeli, ale przede wszystkim niwelację terenów przed, ponieważ takie były wymogi. Zostało to wszystko zniszczone. Ale kiedy myślimy o Żoliborzu, to zazwyczaj myślimy o tej modernistycznej architekturze spod znaku właśnie warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej, tych takich maszynach do mieszkania, które łączyły tą funkcjonalność, no miały też cenę, miało być to budownictwo tanie dla robotników, dla mniej zarabiających. No okazało się po jakimś czasie, że była to fikcja i w zasadzie tych robotników tam aż tak wielu nie było, chociaż się zdarzali. Rodziny robotnicze po prostu nie było stać, zwłaszcza te średnio zarabiające, a nie mówiąc już o tych najmniej zarabiających, na tego typu luksus. Ja się tak zawsze zastanawiałem i może od tego zaczniemy, bo mówimy warszawska spółdzielnia mieszkaniowa. Skąd ta spółdzielczość się w ogóle wzięła? No, niektórzy ją szukają jej źródeł jeszcze w średniowiecznych takich stowarzyszeniach pracy, cechach, gdzie właśnie ta sama pomoc, ta wspólnota pewnych interesów, ale też wspólnota, która miała chronić wytwórców, powstawała. No, generalnie ta nowoczesna spółdzielczość narodziła się w XIX wieku, głównie jako swoista odpowiedź na skutki industrializacji, przede wszystkim też zubożenia i wyzysku, jakim ten agresywny kapitalizm, ten XIX-wieczny, napiętnował głównie robotników. Za pierwsze takie nowoczesne, można powiedzieć, zakład spółdzielczy, czy też zrzeszenie spółdzielców uważa się Stowarzyszenie Spraw Wiedliwych Pionierów z lat 40. XIX wieku. Choć ja bym też powiedział, że i pod zaborami polskimi to stowarzyszenie było w Anglii, natomiast na terenach Rzeczypospolitej już wtedy były i Rzeczypospolitej na terenach zaborów też powstawały takie proto-spółdzielnie, oczywiście głównie związane z rolnictwem. Tutaj oczywiście takim spiritus movens takich przedsięwzięć był Stanisław Staszic, powołał takie towarzystwo rolnicze w Chrubieszowie. Również później już Banki Ludowe Wielkopolskie, CTŻ przecież działały na takiej właśnie zasadzie, czy spółdzielnie spożywcze, to też tutaj na terenie poznańskiego, ale również mniej na terenie Królestwa, jeszcze mniej na terenie Galicji, czyli te związane z rynkiem rolnym, ale również były te spółdzielnie związane z kredytem, z obrotem pieniędzy. No, musimy jeszcze powiedzieć, że już po ustawie spółdzielczej, to mówimy o II Rzeczypospolitej, 1920 roku była taka ustawa spółdzielcza, no powstały też spółdzielnie pracy na przykład, czy dotyczące zdrowia, czy, no i ta najbardziej interesująca w kontekście Żoliborza, spółdzielnie mieszkaniowe. One się nawet nazywały wtedy kooperatywami, to słowo, które wyszło trochę z obiegu, ale wydaje mi się, że ta kooperatywność jest tutaj ważna, ponieważ podstawową i najważniejszą najważniejszą cechą każdej spółdzielni, każdej kooperatywy było to, że grupa ludzi lub stowarzyszeń lub firm zaspokajały potrzeby członków i potrzeby te były w różnych elementach, bo to jak mówiłem o pracy, zdrowiu i tak dalej, natomiast oczywiście jeśli chodzi o spółdzielnię mieszkaniową, zaspokajała potrzeby, które były wtedy w Rzeczypospolitej, a zwłaszcza w Warszawie ogromne, czyli głód mieszkaniowy. I tu jest ważna rzecz. One od początku miały być nienastawione na zysk, czyli spółdzielnie mieszkaniowe miały budować, żeby było taniej. Nikt nie miał zarabiać. Przede wszystkim miały realizować poprzez kooperatywę, poprzez wkłady członków, poprzez też pracę też członków, choć to nie zawsze było najważniejsze, bo tu bardziej chodziło o organizowanie przedsiębiorstw, organizowanie na przykład w kontekście mieszkaniowym budowania. W związku z tym te mieszkaniowe spółdzielnie miały przede wszystkim zaspokoić potrzeby mieszkań. I tak, wiemy już o tym, to inaczej patrzymy na tą warszawską spółdzielnię mieszkaniową, zwłaszcza jeśli chodzi o pierwszą kolonię. Proszę Państwa, kiedy staniemy naprzeciwko wejścia do kina Wisła, no widzimy taki dosyć długi budynek przy placu Wilsona. Przy okazji ostatnio rozmawiałem z starą warszawianką i powiedziała, że warszawiacy to mówili plac Wilsona, żeby nie było. No dobra, no to w takim razie staniemy na placu Wilsona i frontem właśnie w kierunku kina, wejścia do kina, jest tam budynek, długi budynek, bo on ma też skrzydła od strony Krasińskiego i ulicy i Adama Mickiewicza, no ale to nie jest najistotniejsze, ale tu właśnie powstała pierwsza kolonia WSM-owska. Ta budowla, która teraz skrywa między innymi kino Wisła, przed wojną wyglądał trochę inaczej. Proszę Państwa, architektura warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej, bo o niej dzisiaj i o pierwszej kolonii będziemy rozmawiać, no kojarzy się z tą oszczędną formą, z funkcjonalizmem, ale domy pierwszej kolonii powstały w zupełnie innym duchu, w innym stylu, w stylu tak zwanego narodowego historyzmu. Oczywiście, gdybyśmy na początku lat 30., pod koniec lat 20. spojrzeli na Żoliborz z lotu ptaka, to właśnie ujrzelibyśmy zespoły nowych domów mieszkalnych. Oczywiście były już wytyczone ulice, ale najbardziej chyba rzucałyby się w oczy ogromne, puste przestrzenie. Te place nie są jeszcze zabudowane, za to pocięte taką siatką ścieżek. Ścieżki te się raz kluczą, krzyżują, tak jak kiedyś, może Państwo pamiętają, na tych terenach Ursynowa niezabudowanych czy Kabat. I sercem Żoliborza wtedy, może jeszcze nie, ale dziś jest oczywiście plac Wilsona i oczywiście im bliżej placu tych ścieżek było mniej, ponieważ wokół placu panował wtedy jeszcze taki w miarę ład urbanistyczny, a ta zieleń była wzorowo utrzymana. Zresztą oprócz warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej organizowały się też tu inne spółdzielnie, które budowały większe lub mniejsze kompleksy. Żoliborz pierwotnie, jeśli chodzi o WSM, miał być zasiedlony przez robotników, ale dosyć często i coraz częściej zamieszkiwali tam nawet w WSM-ie urzędnicy mniejszego lub większego szczebla, wojskowi, dziennikarzy. Na szczęście około 30% mieszkań rzeczywiście było zamieszkanych przez robotników, no bo to dla nich przecież WSM miał budować te domy. Plac wytoczono w roku 1923 właśnie na osi ulicy Mickiewicza i ciekawostką początkowo nosił nazwę Żeromskiego, bo to plac Żeromskiego. I właśnie w kierunku wschodnim, można powiedzieć północno-wschodnim, wytyczono pierwszą kolonię WSM-u, ale była ona zupełnie inna niż to, co my sobie wyobrażamy, jeśli myślimy o blokach, budynkach WSM-u. Warszawska spółdzielnia mieszkaniowa dzięki wydatnej, jak czytam, pomocy Organizacji Rady Związków Zawodowych przystąpiła do budowy pierwszego domu zbiorowego w kolonii robotniczej na Żoliborzu, rozpoczynając akcję społeczną mającą na celu dostarczanie szerokim warstwom robotniczym z stolicy zdrowych, wygodnych i nowocześnie urządzonych mieszkań. A jak? A to za chwilkę Państwu powiem. Ale teraz przerwa muzyczna.

nie brachidacja. Cięcie, potrzebny progres na miejsca, gotowi, akcja, racja. Reset, życia, reaktywacja. Muzyka wciąż ta sama, lecz nowa tonacja. Potrzebny gruby pancerz lub żółwia formacja, by nie przebiło się

0: niedaleko od domu.
1: Dzisiaj opowiadam Państwu o pierwszej kolonii WSM-owskiej, nieistniejącej już niestety, to trochę wyprzedziłem fakty, która była zaprojektowana i wybudowana w zupełnie innym stylu, w innym duchu niż to tak na WSM w potocznym mniemaniu nam się wydaje. Otóż budowę rozpoczęto w 1925 roku zgodnie z projektem Bruna Zborowskiego. Właśnie te budynki, ten główny budynek stał tam, gdzie dziś wznosi się ten socrealistyczny gmach mieszczący kino Wisła, o którym opowiadałem w pierwszej części. I kolonia składała się z kilku budynków. Główny i największy z fasadą w stronę placu. Miał dosyć wysokie dachy, jeszcze elewację przebitą bramami wiodącymi w głąb osiedla, a na jego tyłach wznosiły się jeszcze boczne pawilony, no i przede wszystkim coś, co WSM, z czego WSM słynął, czyli z takiego domu, który miał służyć wszystkim. To był dom społeczny. Dom społeczny mieścił świetlicę, czytelnię i bibliotekę. Rzeczywiście, kiedy patrzymy na zdjęcia, właśnie tutaj przeglądam, no to zupełnie inaczej wyobrażałem sobie budownictwo WSM-owskie. Te pierwsze cztery budynki nawiązywały do takiego modnego wtedy stylu prądu, zwany stylem dworkowym. Ten dom duży składał się z 76 mieszkań, a od strony dziedzińca było właśnie takie skrzydło z domem społecznym. Tam oprócz tej biblioteki, czytelni i świetlicy był również magiel, była tam też suszornia, oczywiście była też kotłownia i sklepy. I była bodajże też jedna jadalnia oraz budowle administracji kolonii, czyli nie tyle budowle, co pomieszczenia dla administracji kolonii. Później tam jeszcze była bursa i taka szkoła robotniczego towarzystwa przyjaciół dzieci. Domy, proszę Państwa, nie przypominały tych, które później wznoszono na Żoliborzu. Miały strome dachy, kryte dachówką i taki skromny, ale jednak bardziej historyzujący detal architektoniczny. Były to domy duże, dwu-, trzypiętrowe, ale kiedy tak na nie spojrzymy, to w ich formach, no właśnie można coś odnaleźć z takiej atmosfery architektury warszawskiej wczesnej doby klasycyzmu, czy też epoki Królestwa Kongresowego, a może również coś miały w takiej atmosfery szlacheckiego dworu. No nie byłoby to do końca logiczne ze względu na przeznaczenie, ale miały. Dlaczego? Zatem za chwilkę o tym opowiem. To jest pewien paradoks po prostu. Za historycznym kostiumem budynków skrywała się oczywiście ta nowoczesna już struktura kolonii. Teraz kilka słów o tym stylu dworkowym muszę Państwu powiedzieć, bo jest tutaj dosyć dużo nieścisłości i takich niedomówień. Bo to był bardzo ważny prąd w architekturze polskiej, który wyłaniał się oczywiście z tego poszukiwania stylu narodowego. Poszukiwania tego stylu narodowego narodziły się już w Europie dużo wcześniej, w latach 70., wcześniej nawet XIX wieku. No w Polsce pod Zabrami siłą rzeczy on miał troszeczkę inne konotacje i był wyrazem poszukiwania rodzimej tożsamości. Tutaj poszukiwano go na początku w tym wzniosłym gotyku. Do dzisiaj zresztą te informacje takie, że jakiś kościół wybudowany jest w stylu wiślano-bałtyckim. No to właśnie taki styl wiślano-bałtycki, ten gotyk taki rzekomo pierwotny miał być taką narodową architekturą. No to się nie udało. W Krakowie mieliśmy ten gotyk małopolski. Potem zwrócono się w czasach młodopolskich i końca XIX wieku do ludowości i stąd ten styl zakopiański, tak promowany przez Witkiewicza. Oczywiście te domy fajnie wyglądały w tym stylu zakopiańskim, oczywiście w tatrzańskich krajobrazach, ale często przenoszono je nawet do dużych kamienic. Oczywiście no nie odpowiednio zmieniając proporcje. W Warszawie taką kamienicę też możemy zobaczyć vis-a-vis powiedzmy kina Atlantik. Ale wreszcie powrócono jakby do trochę architektury, szukając tych inspiracji, tych tożsamości, odwołano się do tradycyjnego szlacheckiego dworku ziemiańskiego. To był dobry pomysł. On zresztą tak naprawdę eksponowany był już dużo wcześniej. Były różnego typu wystawy, prace teoretyczne. Była taka w Krakowie wystawa właśnie architektury i wnętrz w otoczeniu ogrodowym i rzeczywiście wydaje się, że właśnie ten klasyczny, tak sobie to trochę wyobrażano, ta szlachecka siedziba, oczywiście siłą rzeczy, oczywiście związana z tym najbardziej charakterystycznym centralnie umieszczonym portykiem kolumnowym. Tu dwie albo cztery kolumny, oczywiście obowiązkowy trójkątny fronton, bardzo strome dachy, często mansardowe lub te takie polskie, tak zwane łamane, no i pokrycie dachówką lub gątem. Te dworki, te szlacheckie dwory były zazwyczaj jednokondygnacyjne, czasem z użytkowym poddaszem, oczywiście z osiowym okładem elewacji, z centralnym wejściem, no i przede wszystkim też jedna kolorystyka, bo one były jasne. Te tynkowane elewacje były jasne, ewentualnie mogły kontrastować z ciemnym pokryciem dachu. Ten styl dworkowy, on miał bardzo dużo też takich treści nośnych, związanych właśnie z ostoją tradycji, z ostoją polskości, też odwoływał się do jednak agralnej historii kraju, ale ten dwór ziemiański właśnie był takim elementem, takim typowo, jak się wydawał, takim bardzo ściśle polskim, który się obronił, jak i jego mieszkańcy przed rusyfikacją, germanizacją i był takim symbolem duszy, można by powiedzieć. I ten duch właśnie takiej architektury, jako stylu narodowego, jako stylu też oficjalnego, pojawił się, proszę Państwa, w II Rzeczypospolitej. Oczywiście o ile łatwo było projektować i budować domki raczej, czy mieszkania w nich w małej skali, to tyle dla obiektów już na przykład użyteczności publicznej było to troszeczkę trudniejsze, ale udało się, bo przez jakiś czas był w pewnym sensie oficjalnym stylem państwowych budowli, mniejszych urzędów, szkół, zwłaszcza szkół wiejskich, również poczt, ale zdecydowanie najlepsze tego typu dzieła związane były z architekturą kolejową. Wtedy liczne dworce kolejowe budowane w latach 20. no nawiązywały właśnie do tego dworu. Widać w nim te alkierzowe elementy, te dachy łamane. Jest bardzo charakterystyczny w Żerardowie choćby, czy w Pruszkowie. One naśladowały te formy dworkowe, ale dworek był dużo mniejszy. Natomiast te dworce, no, powiększone, wyglądały całkiem uroczo. Tutaj dochodziła ewentualnie jeszcze właśnie jakiś taki element krajobrazu, który miał utożsamiać się z Polską, co na przykład ważne było na tych terenach, no, dalekich, tak zwanych kresowych, gdzie ta polskość, no, tą polskość trzeba było tam mocno zaakcentować, takie budownictwo miało pokazać troszeczkę jakby ten narodowy charakter, że tu jest Polska i w związku z tym właśnie te kolonie mieszkaniowe często właśnie, czy były w ten sposób konstruowane, czy właśnie jakieś dworce, czy jakieś urzędy, czy jakieś gminne ośrodki władzy. Ten ganek, ten portyk kolumnowy, wysoki dach rzeczywiście jakby pokazały, że tu jest Polska, a nie co innego. I prawda jest też taka, że bardzo chętnie architekci z tych wzorów korzystali, bo wydawał się to styl bardzo, bardzo rodzimy. Ten rezerwuar polskości, no, w pewnym sensie miał ujednolicić potem krajobraz architektoniczny odrodzonego państwa, no ale wygrał modernizm z różnych powodów, no jako ten styl nowoczesny. No ale jaki to ma kontekst do WSM-u? No właśnie WSM, ten pierwszy, też właśnie z takich wzorców korzystał. To jest zaskakujące, no bo wydaje się, że od początku taka spółdzielnia powinna postawić na bardziej, mniej wyszukane formy architektoniczne, no ale też trzeba zauważyć, że to jest Żoliborz, to pewien też eksperyment społeczny, tam się bardzo dużo rzeczy w kontekście optyki powstawania Rzeczypospolitej, jakby jej miejsca, jej drogi, to jest rzeczywiście temat też oprócz architektonicznego i urbanistycznego bardzo ciekawy. Zresztą takie kolonie, bo zazwyczaj były to mniejsze zespoły, powstawały wtedy nie tylko na Żoliborzu, bo przecież wiemy o kolonii urzędniczej czy kolonii oficerskiej, to się przecież nazywa Żoliborz oficerski, Żoliborz urzędniczy, ale przecież i kolonia Stalszica na Ochocie, również kolonia Lubeckiego, już nieistniejąca, czy domy na Mochnackiego, czy też kolonia profesorska na Solcu. To w dużej części właśnie są takie reminiscencje tego stylu narodowego.

0: Niedaleko od domu.
1: Jesteśmy dzisiaj przy Żoliborzu. No i może kilka słów o pierwszych tych realizacjach w takim razie WSM-owskich, chociaż oczywiście te kolonie urzędnicze i wojskowe, spółdzielni wojskowej wydają się bardziej charakterystyczne, nawet wcześniejsze, bo mieszkaniowo-budowlane Stowarzyszenie Społeczne Oficerów powstało w 1922 roku, które w zasadzie budowa tej pierwszej kolonii domów dało początek dzielnicy. Tu Kazimierz Tołoczko właśnie nawiązywał jeszcze do jednych form architektury, bo mamy styl narodowy, ale to w pewnej formie, ale nawiązywał do tak zwanych miastogrodów. Ja mówiłem Państwu o tym, o tej XIX-wiecznej, jeszcze końca XIX-wiecznego, próby odpowiedzi na zindustrializowane miasta. Była taka idea miastogrodów, czyli takich oddalonych ośrodków miejskich, ale małych, kilkudziesięciotysięcznych, właśnie w pasie zieleni, z dużym programem społecznym, no i z takimi budowlami niewysokimi, które tworzyły taką przestrzeń zorganizowaną. Tu się żyło, a pracowało się w mieście. Oczywiście komunikacja też miała tutaj ważne znaczenie. I rzeczywiście Żoliborz z takich rozwiązań korzystał. Oczywiście no, na mniejszą skalę, bo takiego dużego miasta nie dało, czy raczej takiego dużego, pełni zorganizowanego przestrzennie miasta ogrodu nie dało się zorganizować. A patrząc też po zdjęciach, to jeszcze tych ogrodów to tam długo, długo nie było, bo te pierwsze widoki Żoliborza to właściwie, proszę Państwa, no, całe place gołe, zabudowane mniej lub bardziej, ale z ogrodami to nie ma jeszcze nic wspólnego. Zajrzyjmy w takim razie do takiego typowego mieszkania. Mam akurat dzięki artykułowi pana Majewskiego taki opis, ale to patrzę już po przerwie. Otóż, tak jak mówiłem, ta pierwsza kolonia WSM-owska też w tym duchu właśnie architektury narodowej, która wtedy była związana właśnie z tym stylem dworkowym. No, ten fenomen stylu dworkowego, to muszę Państwu powiedzieć, to jest bardzo długi i ciekawy temat. On w zasadzie do dzisiaj istnieje. To jednak, kiedy widzimy właśnie taki domek z gankiem, z takim portykiem, z wysokim dachem, no to od razu właśnie się jakoś nam kojarzy to z tą ostoją polskości, z tym dworem soplicowym prawie, no bo to też są takie konotacje. I wtedy było jeszcze bardziej na fali odzyskania niepodległości, szukania też swojej tożsamości. Ten modernizm wydawał się taki trochę suchy, międzynarodowy, czyli nieswojski. Dobrze, mam tutaj taki opis mieszkania w tej, bo o ile oczywiście forma tych budowli była mniej czy bardziej związana z dworkiem, to te budowle bardziej w tej części urzędniczej i oficerskiej chyba bardziej odpowiadały, bo miały mniejszą skalę. Natomiast ta WSM-owska pierwsza kolonia no, miała większą skalę, bo to były 2-3-piętrowe domy, ale one mimo tego detalu, nawiązań do sztuki narodowej, kryły w sobie całkiem funkcjonalne mieszkania. Teraz zajrzymy, to czytam za panem Majewskim, teraz zajrzymy do typowego mieszkania. Gospodyni otwiera nam drzwi, wita nas w maleńkim przedpokoju, najpierw wprowadza nas do sypialni. Nie jest ona mała, jakieś 20 metrów kwadratowych i okno zwrócone w stronę podwórka. Tu jednak wiele czasu nie spędzamy. Gospodyni przeprasza za nieład w sypialni i prowadzi nas do nieco mniejszego pokoju we frontowej części budynku. Przez okno widać plac Wilsona. Pomieszczenie jest nieco mniejsze od sypialni, ale wielofunkcyjne. Jest to salon, jadalnia i kuchnia zarazem, a pani domu z dumą pokazuje nowoczesną szafę ścienną i spiżarnię. A jeszcze większą dumą napawają ją własny zlew w kuchni i kuchenka gazowa. Wszystko jest skromne, lecz bardzo nowoczesne. We wnętrzce gospodarczej jest też nowiutka wanna, jednak największą niespodzianką gospodyni zostawia na koniec. To ubikacja. Maleńka, ale za to w całości wyłożona kafelkami. A te kafelki, jak mówi gospodyni, to pomysł męża, kupił je sam, teraz cały dom przychodzi je oglądać. Tak po prawdy to te mieszkania pierwszej kolonii wcale nie były takie małe. Miały około 60, nawet więcej metrów kwadratowych, ponieważ przewidziano je dla takich wieloosobowych rodzin, dla 5- czy 6-osobowych. To były rodziny robotnicze, miały tyle dzieci. Były bardzo nowocześnie wyposażone, bo te rzeczy, o których ja czytałem, to teraz powiedzmy wydają się nawet nie standardem. Ale wtedy, proszę Państwa, to był luksus. Proszę pamiętać, że w dużej części domów domów w Warszawie, zwłaszcza no, tych peryferyjnych, nie było żadnych luksusów. Wodę trzeba było ciągnąć, trzeba było nosić, a ubikacje były na zewnątrz. Ale takie właśnie nowoczesne wyposażenie, jak to i dzisiaj, kosztowało. I w rezultacie domy przeznaczone formalnie dla robotników no, miały ten problem, że ich czynsz dochodził do 100 zł miesięcznie. Proszę Państwa, była to suma dla większości robotników, ale i dla biedniejszych urzędników i nauczycielek i nauczycieli prawie nieosiągalna. Zarobki na poziomie 150 zł, 170 to były całkiem już porządne. No to 100 zł wydawać na same mieszkanie, na czynsz takiego mieszkania, było to po prostu suma nieosiągalna dla zdecydowanej większości robotników. Dlaczego tak się stało? No, problem polegał na kryzysie. Te domy były budowane, czy myślane i te lokum na te czasy jeszcze dobrej prosperity drugiej połowy lat 20. Natomiast kryzys tu wszystko przewartościował. Właściwie kryzys wybuchł zaledwie rok po oddaniu tych budynków do użytku i ostatecznie kolejne domy mieszkalne w USM miały już mieszkania znacznie mniejsze i dużo skromniej wyposażone, a i tak były za drogie dla większości robotników. Proszę Państwa, co z tą kolonią się stało, bo całe budowle, które teraz, te budynki, które teraz widzimy w Pierzei placu Wilsona, no są już z czasów powojennych. Otóż, jak czytam, 1 sierpnia, już po drugiej po południu, rozległy się strzały gdzieś w okolicy placu Wilsona. Kilka dni później plac sprawia wrażenie wymarłego. Wychodzimy, jak czytam, na plac. To są wspomnienia pani Janiny Dunin-Wąsowiczowej. Żoliborz tu jak wymarły, bardzo rzadko przemykają pod murami przechodnie, część sanitariuszki, łączniczki i ci cywile, którzy w jakiś sposób brali udział w powstaniu. Lekarze, księża, członkowie Straży Bezpieczeństwa. Ulice były gęsto poprzecinane rowami. Po pustym i smutnym placu Wilsona na ulicy Krasińskiego zobaczyliśmy inny obraz, pełno to ruchu i gwaru. Powstanie warszawskie przyniosło znaczne zniszczenie placu i ogień pochłonął najstarsze domy właśnie tej pierwszej kolonii. Po wojnie rozebrano ich ruiny, a w głębi na pustym placu jeszcze wcześniej stworzył się bazar, są nawet zdjęcia w Narodowym Archiwum Cyfrowym. Ten bazarek, taki bieda bazarek, nazywano niekiedy żoliborskim karcelakiem. Zniknął w 1955 roku, kiedy przystąpiono tu do budowy nowego gmachu. Projektantami były Kazimierz Tor i Józef Bubicz. No i jak czytam, blok, w którym mieści się kino, bo to już czasy powojenne, stanowić będzie efektowne zamknięcie perspektywy dla wjeżdżających od strony Śródmieścia. Wieczorem jego fronton zdobić ma światło wielkiej reklamy neonowej kinoteatru. Z tyłu na terenie obecnego targowiska będzie urządzony plac Tucholski. Plac jest rzeczywiście plac, właściwie skwer, bardzo ładnie zaaranżowany, zwłaszcza teraz jest już zielony. Natomiast po tej pierwszej kolonii właściwie WSM-owskiej nic nie zostało, tak zresztą jak po wielu innych koloniach tego stylu dworkowego. On się nigdzie jeszcze można zobaczyć i nawet niedalekim przecież Żoliborzu Oficerskim. Właśnie te domy już troszeczkę zmienione nieraz, bo te remonty późniejsze zmieniały je, ale widać tą ideę właśnie trochę takich małych kolonii, małych obiektów, małej skali z ogródkami. Taka kiedyś na studiach moich profesor Barniński użył takiego bardzo ciekawego sformułowania. Jest to taka architektura nastroju. Ten nastrój właśnie nawiązywał choćby w Placu Słonecznym do właśnie takiej architektury trochę małomiasteczkowej, o skali niewybujałej, gdzie właśnie widać było tą taką dbałość o ten społeczny charakter w tych budowli, choć oczywiście spółdzielnia wojskowych no miała inne zupełnie potrzeby. Tu chodziło o zapewnienie mieszkań dla wyższej kadry oficerskiej i już ten program społeczny, jak w USM-ie, nie był tak rozbudowany, ale właśnie ten styl narodowy w niektórych przetrwałych do dzisiaj budowlach na Szarneckiego, na Śmiałej, no możemy jeszcze szczęśliwie podziwiać. No, o tym stylu narodowym, o tym dworze polskim jeszcze Państwu kiedyś zapewne opowiem. Mam tu przed sobą nawet bardzo ciekawy artykuł pani Anny Tejszerskiej, nasz rodzinny, ziemiański dwór, styl dworkowy dawniej i dziś, gdzie właśnie autorka wymienia wszystkie te elementy, ale też takie koneksje, konotacje, jak to się mówi, tego polskiego dworu, tego całego stylu do jakby w takich reminiscencjach o wielkości kiedyś Rzeczpospolitej, bo nie bez kozery właśnie ten szlachecki rodowód dla wielu był bardzo, bardzo ważny, a musimy przecież pamiętać, że w II Rzeczpospolitej większość osób mieszkało na wsi, 75% to jest była ludność wiejska i ona inaczej trochę traktowała ten dwór, ale był to dla nich też symbol jakiejś aspiracji, to jednak było miejsce, do którego się można było odwoływać, więc nie było to głupi pomysł, żeby właśnie styl dworkowy był takim stylem charakterystycznym dla architektury polskiej. Żałuję z drugiej strony, że tak się nie stało, postawiono na modernizm, na tą nowoczesność, zwłaszcza w latach 30. w architekturze II Rzeczypospolitej, bo ten modernizm kojarzył się właśnie z siłą państwa, z jego nowoczesnością. No i w ten sposób te kolonie mniejsze, większe lub tylko niektóre obiekty przetrwały, a cieszą oko chyba nawet bardziej niż te takie standardowo pozbawione ozdób i skubizowane formy, które potem przez całe 40 lat mieliśmy aż w zanadrzu, więc ten styl dworkowy w niektórych miejscach cieszy oko. Wycieczki na Żoliborz są bardzo popularne właśnie choćby tymi uliczkami, bo po prostu wchodzimy w zupełnie inny obszar miasta, niby w środku miasta, a jesteśmy gdzieś daleko, daleko, a zieleń pięknie, która tutaj egzystuje, współegzystuje z domami, no sprawia wrażenie zupełnie innego nastroju, dlatego na Żoliborzu takie drogie mieszkanie. To wszystko na dzisiaj. Proszę Państwa, w maju będziemy mieć inne programy. Postaram się jakieś takie ogrodowe elementy wprowadzić. O kilku ogrodach historycznych i współczesnych Państwu opowiem, obiecuję. Dziękuję Państwu za uwagę. To wszystko na dzisiaj. Życzę całego weekendu majowego, aktywnego. Do usłyszenia za 7 dni. Mówił dla Państwa Dominik Wędłowski.
0: Niedaleko od domu.
2: To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa, 106,2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Lednickie Pola, Gniezno, 3 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Jana, wygłoszona przed katedrą świętego Wojciecha.
3: Odczytujemy raz jeszcze dzisiaj, po 1000 lat, ten Pawłowy i ten Wojciechowy testament. Prosimy, ażeby słowa tego testamentu doczekali się spełnienia również w naszym pokoleniu. Na to bowiem z łaski Bożej dane jest to dla Chrystusa. Nam bowiem z łaski dane jest to dla Chrystusa. Nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, skoro toczyliśmy tę samą walkę, jakie świadectwo pozostawił nam święty Wojciech. I przyzywamy Wojciechowego pośrednictwa, prosząc go o orędownictwo wówczas, gdy Kościół oraz Europa przygotowują się do wielkiego jubileuszu roku 2000. I przyzywamy Ducha Świętego, Ducha Mądrości i Mocy. Veni, Creator Spiritus. Amen.

0: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
1: Z rozważania Ojca Świętego Leona XIV podczas czuwania modlitewnego w intencji pokoju. Bazylika Świętego Piotra, Watykan, 11 kwietnia 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, dość bałwochwalstwa samego siebie i pieniądza. Dość epatowania siłą, dość wojny. Prawdziwa siła objawia się w służbie życiu. Święty Jan 23 napisał z ewangeliczną prostotą: związane z pokojem korzyści dotyczą bezpośrednio wszystkich, a mianowicie poszczególnych ludzi, rodzin, narodów, wreszcie całej rodziny człowieczej. A powtarzając lapidarne słowa Piusa XII dodał: przez pokój nic nie ginie, przez wojnę można utracić wszystko. Połączmy zatem siły moralne i duchowe milionów, miliardów mężczyzn i kobiet, starszych i młodych, którzy dziś wierzą w pokój, którzy dziś wybierają pokój, którzy opatrują rany i naprawiają szkody pozostawione przez szaleństwo wojny. Otrzymuję wiele listów od dzieci z terenów objętych konfliktami. Czytając je, odczuwa się z całą prawdą niewinności ogrom grozy i nieludzkich działań, którymi niektórzy dorośli chełpią się z dumą. Wsłuchajmy się w głos dzieci. Drodzy bracia i siostry, oczywiście istnieją niezbywalne obowiązki rządzących narodami. Do nich wołajmy: zatrzymajcie się, przyszedł czas na pokój. Zasiądźcie przy stołach dialogu i mediacji, nie przy stołach, przy których planuje się zbrojenia i podejmuje decyzje o śmierci. Istnieje jednak także i wcale nie mniejsza odpowiedzialność nas wszystkich, mężczyzn i kobiet z tak wielu różnych krajów, niezliczonej rzeszy, która odrzuca wojnę czynami, a nie tylko słowami. Modlitwa zobowiązuje nas do przemiany tego, co jeszcze pozostaje przemocą w naszych słowach i umysłach. Nawracajmy się ku królestwu pokoju, które buduje się dzień po dniu w domach, szkołach, dzielnicach, wspólnotach cywilnych i religijnych, odbierając przestrzeń polemice i rezygnacji, posługując się przyjaźnią oraz kulturą spotkania. Wróćmy na nowo do wiary w miłość, w umiarkowanie, w dobrą politykę. Formujmy siebie i angażujmy się osobiście, każdy odpowiadając na własne powołanie. Każdy ma swoje miejsce w mozaice pokoju.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 3 maja 2026 roku. Katedra Warszawsko-Praska.
3: W okresie wielkanocnym kilka razy słuchamy tego fragmentu Ewangelii, który mówi nam o uczniach idących do Emaus. I tam jest taki krótki fragment. Czasami jakby nie zauważymy go. To jest refleksja Pana Jezusa nad tym wszystkim, co opowiedzieli Mu w drodze ci dwaj wędrowcy. Jezus, na którego liczyli, że będzie fundamentem ich życia, został zamordowany. Nie ma go już. I wtedy On podsumowuje ich te zwierzenia. I z takim podniesionym głosem mówi: o nierozumni, jakże nieskore są wasze serca do wierzenia. Jezusa boli niewiara tamtych, niezrozumienie. I to, co my również, jeśli wkrada się w nasze życie, to, co nazywamy niezrozumieniem Pana Boga.
1: Dobre słowo pasterza.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,